bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Raz, dwa, trzy.
1: Nie licz, i tak trudno zliczyć, bo salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl ma w ofercie ponad 3000 opraw. Do tego markowe soczewki okularowe i kontaktowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością, twarde soczewki na storze grogówki oraz soczewki kontaktowe na astygmatyzm i prezbiopię. Przyjdź, a dopasujemy odpowiednie dla Ciebie. Salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl, ulica Sienkiewicza 6, www.raz23okulary.pl.
2: Biegamy.
3: Pomagamy.
2: Biegamy.
3: A właśnie, że pomagamy.
2: Nie, biegamy.
3: Nieprawda, bo pomagamy.
2: Biegamy.
3: Pomagamy.
2: Biegamy. To może biegamy i pomagamy jednocześnie. Już 14 czerwca w Białymstoku. Plum Ekiden, czyli sztafety 4x5 km i sztafeta maratońska. Szczegóły i zapisy na www.plumekiden.pl.
3: No widzisz, i biegamy.
2: I pomagamy. Sponsor Plum. Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
4: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
5: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: piątkowy poranek przygarował nam solidnie od samego rana. W piątek od rana mamy niecne myśli weekendowe, oby tylko nie było to spotkanie z bratem Cugowskim, bo niebezpiecznie, nie róbcie tego nigdy dwa dni z rzędu. My witamy, my jesteśmy grzeczni. Iwona Barajska, Piotr Jaworski, Piotr Jaworski, Tomek Florkiewicz. Za krótką chwilę, za minutę zaprosimy was na wiadomości o 6:00.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: 22 maja mamy w kalendarzu, to jest piątek, jest szósta. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
1: Donald Trump ogłasza, do Polski trafi kolejnych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Śmierć dwulatka w żłobku pod Warszawą, zatrzymane opiekunki. Influencer Łatwogang rusza z kolejną akcją zbiórki pieniędzy. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tysięcy żołnierzy z uwagi na zwycięstwo wyborcze prezydenta Karola Nawrockiego i relacje z nim. Trump nie ujawnił jednak szczegółów dotyczących tej decyzji. Dziękuję prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie, napisał w internecie polski prezydent. Dwie opiekunki z prywatnego żłobka w podwarszawskim Ząbkach zatrzymane w związku ze śmiercią dwuletniego dziecka. Chłopczyk został znaleziony w oczku wodnym na terenie placówki. Kobiety zostały zatrzymane na 48 godzin i tyle czasu ma prokuratura na zebranie podstawowych materiałów w śledztwie, mówi prokurator Karolina Staros.
2: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
1: Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zarządził pilną kontrolę w żłobku. Influencer Łatwogang, znany z niedawnej rekordowej zbiórki dla dzieci walczących z nowotworem, rusza z nową akcją charytatywną. Chce przejechać rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska, by zebrać pieniądze na terapię 8-letniego Maxa. Poważna choroba chłopca powoduje u niego zanik mięśni. Potrzeba 12 milionów złotych. Przejazd ma być transmitowany w internecie. Start dziś po południu. Książka z biblioteki z dowozem pod drzwi. Taka możliwość jest w Gdyni. Bibliotekarze do swojej oferty dodali opcję książka do domu, mówi wicedyrektorka biblioteki Magdalena Kruszyńska.
3: Chcemy wyjść naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami, które samodzielnie nie mogą udać się do biblioteki. Mówimy o ograniczeniach ruchowych, ale też myślimy, nie wiem, o osobach starszych, też o takich osobach, które czasowo nie mogą wyjść, o osobach, które są uwięzione w domu.
1: Zainteresowani mogą wypożyczać zarówno książki, jak i audiobooki.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
5: Dużego ruchu jeszcze o tej porze nie ma w Białymstoku na ulicach, nie ma więc większych kłopotów z przejazdem przez miasto. Uwaga jednak na Piłsudskiego. Od wczoraj tuż przed rondem Lusy wyłączony jest lewy pas, to w związku z prowadzonymi presami przy poszerzaniu jezdni warto w tym miejscu uważnie patrzeć na znaki.

0: Białymstoku.
1: Dużo pogodnego nieba porannie nad Białymstokiem. Synoptycy zapowiadają, że tak będzie w zasadzie przez większą część dnia i możemy liczyć na sporo słońca. Ale po południu chmur miejscami przybędzie i wtedy może odrobinę pokropić. Ma być ciepło, bo w planie jest do 21 stopni. Tyle termometry w stolicy Podlasia pokażą w okolicach godziny 14. Na razie jest 10 stopni za oknami.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej kto jest gotów będzie mógł świętować Dzień Gotów, a także razem zagramy sobie w Pac-Mana.
3: Po szóstej też tradycyjnie sprawdzimy listę obecności porannych słuchaczy Radia Złote Przeboje. Wszyscy uśmiechnięci, wszyscy w blokach startowych gotowi do wszystkiego najlepszego, gdyż dzień dobry mówimy w piątek. To jest Mr. Zup.

0: Kaczyń! Shania Twain w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 11 po 6. Nastał nam dzień dzisiejszy, długo wyczekiwany, wytęskniony piątek, piątunio, piąteczek. 22 dzień maja mamy i zaglądamy teraz do kalendarza.
1: 46 lat temu swoją premierę miała gra komputerowa Pac-Man. Tak to brzmiało. Dzisiaj obchodzimy natomiast Dzień Gotów.
0: Jesteśmy gotowi.
1: Tak, jak zawsze.
0: Do świętowania, gotowi, gotowi.
1: I jeszcze Dzień Praw Zwierząt. O.
2: Tak, świetnie. I 22 maja to mamy jeszcze jedno bardzo ważne święto. Nasza jedyna, niepowtarzalna, fenomenalna i niezastąpiona Krystyna Iwona
0: obchodzi dzisiaj 18 urodziny.
3: Serdeczne życzenia, gorące życzenia od serca.
0: Żebyście to widzieli, żebyście to widzieli. My się nacieramy tortem. Jeśli chcecie Iwonie złożyć urodzinowe życzenia, to dzwońcie 224 i 30 224 i 30. Zaczynamy apel poranny urodzinowy i gramy wam. Co my gramy? Bo nie widzę, dajcie okulary. Backstreet Boys. Lubisz?
1: Oczywiście.
0: To dla ciebie, dla ciebie.

0: Don't answer me. Jakież to piękne granie w piątek z samego rana w radiu Złote Przeboje. To była grupa The Alan Parsons Project. Jest piątek, jakiś projekt rzeczywiście powinien się pojawić. Aczkolwiek hasło projekt w piątek grozi kłótnią małżeńską. Uprzedzamy z samego rana, żeby później nie było na nas. Jest 20 minut po szóstej.
1: Za chwilę naszą radiową fotowoltaiką zasilimy Electric Light Orchestra i zagramy głośno, gdyż piątek, weekend, mieli państwo. Wy też zróbcie głośno i zostańcie przy radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień, weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już dziś, oczywiście w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
5: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i że na bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za

szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.

0: love you, always, forever. Donna Louis śpiewa w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry o 6.30 można by sparafrazować 40-latka i zaśpiewać 5 dni minęło jak jeden dzień. No i z poniedziałku zrobił nam się piątek. Sprawdzamy teraz, czy nie śpicie i czy świętujecie z nami urodziny legendarnej Krystyny Iwony. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
1: Z okazji urodzin za pani Krystyny wszystkiego najlepszego. I ja również dzisiaj obchodzę urodziny.
2: Proszę wybaczyć, ale dzisiaj są tylko życzenia dla pani Iwony. Wszystkiego dobrego pani Iwono, pomyślności i spełnienia marzeń.
3: Bardzo dziękuję. I Krystyna, i Iwona są przeszczęśliwe. Dziękuję bardzo.
4: Cudownie, gdybyście chcieli się dołączyć do tego chóru życzeniowych, cudownych, wspaniałych, genialnych głosów, to przypominamy 22, 4, 4 i 3, 0. Nadal mamy kawałek tortu, nadal świętujemy, dzwońcie, podzielimy się chętnie.
0: Nacieramy się.
4: Takie. Podobno na serę świetnie robi. A ten tort to z truskawkami czy z kolagenem?
3: No, spróbuj.
4: One way ticket. Dwie po wpół godziny.

0: Szef na ciebie krzyczy się złości od rana, a ty co? Słyszysz? Reggae słyszysz w słuchawkach. Po prostu tak działa. Tak działają przeboje z Radia Złote Przeboje i tak działa piątek. Robert Palmer, I'll Be Your Baby Tonight. Tak wam zagraliśmy o poranku za 22 minuty. Siódma.
1: Już za kilka minut w Radiu Złote Przeboje człowiek, który śpiewa tak, jakby dla niego każdego ranka była zimna Zośka, czyli zachrypnięty Joe Cocker. Posłuchajcie koniecznie, polecamy.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca. Reklama.
8: Złote przeboje w drodze.
9: Nadal jest spokojnie na ulicach w Białymstoku, choć aut już pomału zaczyna przybywać w mieście i tak mniej więcej po 7 zacznie robić się ciaśniej. Z utrudnieniami w centrum trzeba będzie zmierzyć się około godziny 11, bo planowany jest medykaliowy rajd po zdrowie i kilka ulic zostanie zablokowanych.
8: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj z okazji zbliżającego się weekendu chcemy zebrać najlepsze wymówki mężów wracających późno z pracy, bo mamy kandydata na hit i nie wiemy, czy ktoś to pobije. Uwaga. Kochanie, wróciłem późno, gdyż przeprowadzałem nurogęsi przez pasy.
2: Może być, ale jeszcze można powiedzieć na przykład, robiłem staruszne zakupy.
1: Uwierzyła?
3: O, proszę, proszę. Albo byłem na manifestacji w obronie kogo? No nieważne, w obronie kogo, nawet nie wiem w jakim mieście. Wymyślcie, kochani, lepszą wymówkę, a wyślemy wam w nagrodę złotą kawę sygnowaną naszymi wizerunkami.
1: Iwona nic
4: ja
1: nie mówi, tylko się
4: posłucham.
1: Właśnie, tylko się przysłuchuje i się uśmiecha. 22, 4 czwórki i 3-0. I adres poranek@złoteprzeboje.pl. Zapraszamy, stwórzmy razem listę przebojów najlepszych wymówek mężów wracających późno z pracy.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Kiedyś to się grało, kiedyś to się śpiewało, kiedyś to się komponowało. Byłaś sercobiciem. Domasz. Andrzej Załucha w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 4:07. A już za chwilę w wiadomościach wrócimy do ważnej informacji z ostatnich godzin.
1: Donald Trump ogłosił, że do Polski trafi kolejnych 5 000 amerykańskich żołnierzy. Więcej o tym będzie już za kilka minut w wiadomościach o 7:00.

0: ma.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i że na bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
7: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas. Reklama.
9: 22 maja mamy dzisiaj, to jest piątek, jest 7. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
10: Zapowiedź Trumpa w sprawie polskich żołnierzy zaskoczyła Pentagon i sojuszników. Były szef firmy Cinkciarz.pl zatrzymany w USA. Fragment schodów z wieży Eiffla sprzedano za rekordową kwotę. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział wysłanie do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. Jak podają amerykańskie media, decyzja miała zaskoczyć Pentagon oraz sojuszników z NATO. Republikański kongresmen Don Bacon ocenił jednak, że to dobra wiadomość dla Polski i krajów bałtyckich. Trump uzasadnił decyzję zwycięstwem wyborczym Karola Nawrockiego i relacją z nim. Szczegóły planowanego rozmieszczenia wojsk nie zostały ujawnione. Prezes firmy Cinkciarz.pl wpadł w Stanach Zjednoczonych. Marcin P., podejrzany o oszustwa na wielką skalę i pranie brudnych pieniędzy, został zatrzymany dzięki współpracy polskich i amerykańskich służb. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym, europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz o jego przyszłości zadecyduje amerykański sąd, mówi Anna Marszałek z prokuratury w Poznaniu.
11: My oczekujemy na informację z sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna. Jeżeli ona zakończy się sprowadzeniem pana podejrzanego do Polski, no to będą z nim wykonywane czynności procesowe.
10: Według prokuratury firma Cinkciarz.pl oszukała ponad 5000 klientów na ponad 185 milionów złotych. To będzie trudny sezon, ocenia Związek Sadowników, który pracuje nad raportem ze strat w sadach i na plantacjach. Już wiadomo, że z powodu przymrozków i suszy straty będą większe niż w poprzednich latach, mówi Mirosław Maliszewski ze Związku Sadowników.
12: Czy to będzie 100% w niektórych gatunkach? Boimy się, że w niektórych może tak być. Tych najbardziej wrażliwych na mróz, na niskie temperatury, jak na przykład jeżyny, częściowo maliny, częściowo truskawki. Bardzo duże straty są niestety w jabłkach.
10: A to oznacza, że owoce będą w tym roku drogie. Fragment schodów z wieży Eiffla został sprzedany na aukcji w Paryżu za ponad 450 tysięcy euro. Odcinek liczący 14 stopni pochodzi z oryginalnych schodów łączących drugie i trzecie piętro wieży i został zdemontowany w 1983 roku podczas montażu wind. Element mierzący niemal 3 metry trafił do francuskiego kolekcjonera. Przed aukcją jego wartość szacowano na maksymalnie 150 tysięcy euro.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. 17-letnia Emerson Jones z Australii będzie pierwszą rywalką Igi Świątek w wielkoszumowym French Open. Magdalena French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, Magdalinetę z Czeszką Terezą Walentową, Hubert Hurkacz z Hiszpanem Jaumem Unarem, a Kamil Majszczak z Chińczykiem Alejandro Tabilo. Dopiero dziś swoją rywalkę pozna Maja Chwanińska, która udanie przebrnęła eliminację. Alex Segert wygrał 12 etap Giro d'Italia dla Belga z grupy Bahrain Victorious. To życiowy sukces, a dla jego zespołu podwójna radość, bo Portugalczyk Afonso Eulalio powiększył w generalce przewagę nad Jonasem Vingegaardem do 33 sekund.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Ruch wzmaga się na trasach w regionie, także na ulicach w Białymstoku aut zaczyna przybywać. Tymczasem policjanci drogówki biorą dziś pod lupę jednoślady. Będą sprawdzać, czy kierujący motocyklami, motorowerami, rowerami czy hulajnogami elektrycznymi stosują się do przepisów. Każda kontrola będzie wiązała się także ze sprawdzeniem trzeźwości.

0: Pogoda w Białymstoku.
1: Słońce przyjemnie operuje nad Białymstokiem i słonecznych promieni dziś w naszym regionie powinno być pod dostatkiem, tak zapowiadają synoptycy. Dopiero po południu możliwe, że pojawi się więcej chmur i może odrobinę pokropić. Piątek uraczy ciepłym, bo spodziewamy się do 21 stopni. Tyle za oknami ma być po godzinie 14. Na razie jest 10 stopni w mieście.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
2: Dzień dobry. Po siódmej umówimy się na spotkanie z najsłynniejszą Beatą w Polsce, a naszego Gogla Mogla zapytamy, gdzie?
3: Z okazji piątku szukamy też najlepszej wymówki męża, który późno, a nawet dużo za późno wraca do domu po pracy. Jest piątek, wszystko się może zdarzyć, mili państwo. Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Gramy Bonnie M. 5 po 7.

0: To był Marquez i jego Vayamos Companeros w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 12 minut po siódmej, a tymczasem dołączyła do nas na początku maja jako nowa prowadząca i ma już nawet swój fotel, ma już nawet swój kubek poranny, czyli wygląda na to, że jej się u nas naprawdę spodobało i że zostanie z nami na dłużej. A o kim mowa? Kto to taki?
1: Beata Kozidrak. Zapraszam na mój program w Radiu Złote Przeboje. Będzie jak dawniej, tylko jeszcze lepiej.
0: Będzie. Beata rządzi u nas przez cały maj, codziennie o 12:30 przypomina nam największe przeboje lat 80. i 90., a dokładniej przeboje jej i zespołu Bajm.
2: Bo mnogość ich naprawdę wielka, a za każdą piosenką, jak się okazało, kryje się jakaś historia. No i dzisiaj będzie związana z utworem, który kończy każdy koncert Bajmu. Byliście kiedyś na ich koncercie? Wiecie, co to za piosenka? Jeśli nie, to wszystko, co najprzyjemniejsze, dopiero przed wami. No a pierwsza z przyjemności, czyli spotkanie z Beatą w Radiu Złote Przeboje już o 12:30. Polecamy, a to Desert Rose, no i Sting, 13 po 7.

0: Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś the best. Tak sobie powtarzamy w piątek od rana the best. Przypomnieliśmy jeden z wielkich przebojów Tiny Turner w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, prawie 20 po siódmej.
1: No a za kilka minut pojawią się u nas elektryczne gitary, a potem przyjdzie pora na piątkowe gogle mogle. I dzisiaj w tym cyklu poprosimy internet, żeby dokończył pytanie zaczynające się na słowo gdzie. No bo przecież nie w pracy, nie? Bądźcie blisko.

0: autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: A cappuccino też za 7?
6: Też.
7: A flat white?
6: Też.
7: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Dariusz Szpakowski.

0: Gogle Mogle, czyli pytać każdy może.
1: Jak w każdy piątek zapraszamy Was do wspólnej zabawy z Radiem Złote Przeboje, takiej, do której i Wy możecie dołączyć. Mamy w studiu taką szklaną kulę, do której wrzuciliśmy karteczki z pytaniami. No i zanim wylosujemy karteczkę, to każdy wyjmuje, bardzo prosimy, telefon, smartfona i przygotowuje swoje gogle, tak?
2: Tak, albo laptop, albo co tam, cokolwiek macie z internetem. Tak jest, i wylosowało nam się, uwaga, pytanie, gdzie złoty? No to po kolei. Każdy z nas, słuchacze też, wpisujemy w Gogle Mogle, gdzie złoty? I czytamy, co nam podpowiada wyszukiwarka. Gdzie złoty, Iwona?
3: Ja pierwsza. Gdzie złoty pociąg?
2: Jak to gdzie? W
3: Wałbrzychu oczywiście.
2: No jasne. Ja mam takie. Gdzie jest złoty dwór?
1: Ja, gdzie sprzedać złoty pierścionek? No nieźle.
2: Co to Bronek z wystawy go tego zakosił. Uwaga dalej. Gdzie zloty motocyklowe?
1: Zloty? A na koniec, słuchajcie, znakomite mi wyskoczyło. Gdzie kupić złoty pąs?
4: Co? To śmiech na sali, nie?
0: Gogle Mogle, czyli pytać każdy może.

0: Ten pan ma w głosie taką chrypkę, jakby był już po weekendzie i weekend na domówce wychodził wieczorem na balkon w bamboszach gospodyni. Rod Stewart, on tak ma po prostu. Rod Stewart w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 21. Ósma.
1: O, w piłkę kopany, bo to przecież miłośnik piłki nożnej, zupełnie tak jak my, Polacy. Też kocha reprezentację, tyle że nie naszą. Zostawmy ten temat. Jak tam dzisiaj dojedziemy do pracy? Im szybciej, tym lepiej. To tego dowiecie się w Radiu Złote Przeboje. Już za kilka minut sprawdzimy sytuację na drogach, a później Bon Jovi. Polecamy się.

0: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i żena bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
11: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
12: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
13: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
14: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Jaskra. Co to jest jaskra i jakie są jej rodzaje? Jak leczyć jaskrę? Lasery, krople, zabiegi. Które są najskuteczniejsze? Poradnik zdrowotny Jaskra. Dziś w Wyborczej.
15: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! W piątek 22 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Trudniej już nieco przejechać w niektórych miejscach w Białymstoku, tak jest na przykład na Branickiego i Alei Piłsudskiego. Tam zaczyna robić się ciaśniej od samochodów. Na Bohaterów Monte Cassino i Poleskiej także mocniej się zagęszcza. Aut przybyło na Antoniukowskiej, ruch wzmożony na Jana Pawła II, Zwycięstwa i Kolejowej.
16: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: No mamy poważny temat do przegadania z Państwem, słuchaczami kochanymi od samego rana dzisiaj, gdyż zbliża się weekend, tak. A my zbieramy najlepsze wymówki mężów wracających późno z pracy, na przykład: kochanie, wybacz, aktualizowałem Windowsa.
2: Dobre.
1: No a wy jaki macie pomysł? 22 4 4 3 0.
3: Ja bym powiedział tak: kochanie, wróciłem późno z pracy, gdyż pojawił się problem z oczami i nie mogłem znaleźć drogi do domu.
4: Wróciłem ci później, bo byłem u twojej mamusi umyć jej okna.
2: Ładne. Wróciłem później, gdyż trzymałem kredens. Wymyślcie lepszą od tych wymówkę, a my wyślemy wam w nagrodę złotą kawę porannego programu. Tworzymy razem listę przebojów najlepszych wymówek mężów wracających późno z pracy. 22 4 4 3 0 to telefon do nas i adres poranek@złoteprzeboje.pl.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Brązki beat, Small Town Boy, doskonały kawałek na weekendowe imprezy. A propos imprez, to na imprezie Barcelony ostatnio Wojtek Szczęsny pojawił się w koszuli przypalonej żelazkiem. No. Czyli patrzcie, palił, palił i przypalił. Ale nie ma co się śmiać, bo podobno ta koszula kosztuje 3 tysiaki. Ale my Szczęsnemu do portfela nie zaglądamy, no nie?
1: Ale my zajrzymy Polakom do portfeli w wiadomościach najbliższych. A dokładnie na konta bankowe i sprawdzimy, jak wyglądają podwyżki pensji w ostatnim czasie. Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 8:00.

0: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Reklama.
5: 22 maja, mamy w kalendarzu, to jest piątek, jest 8. Iwona Brańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
6: USA wzmacniają obecność wojskową w Polsce. Trump wskazał na relacje z polskim prezydentem. Od północy cisza referendalna w Krakowie, w niedzielę głosowanie. Pensje w Polsce rosną najwolniej od 5 lat. Zwrot w sprawie wysłania żołnierzy amerykańskich do Polski. Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą jednak do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Amerykański przywódca wprost argumentuje ten ruch swoimi bliskimi, osobistymi relacjami z polskim prezydentem Karolem Nawrockim. Mówił o tym wielokrotnie. Mamy świetne relacje z Polską. Ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie? Udzieliłem mu poparcia i wygrał. Według polskiego resortu obrony szczegóły decyzji Trumpa będą dopracowane w rozmowach z dowództwem europejskim. Od północy do czasu zakończenia głosowania będzie obowiązywać cisza referendalna w Krakowie. Głosowanie w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta odbędzie się w niedzielę. Głos można będzie oddać w komisji właściwej dla miejsca zamieszkania. To te same lokale wyborcze, co w przypadku wyborów parlamentarnych. Żeby referendum było ważne, do urn musi pójść ponad 158 tysięcy mieszkańców Krakowa. Pensje w Polsce rosną, ale najwolniej od 5 lat. W średnich i większych firmach, bo ich dotyczą te dane, realizuje się scenariusz hamowania podwyżek, a coraz większą ich część zjada rosnąca inflacja. A w kwietniu ten scenariusz przyspieszył, zwraca uwagę Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka Banku Polskiego PKO.
7: Przeciętnie w tym roku taką kotwicą będzie jednak wzrost płac sięgający w ujęciu nominalnym około 6%, co znaczy, że nawet zestawiając to z wyższą inflacją, wciąż realnie wynagrodzenia będą rosły.
6: Oczywiście nie każdemu i nie wszędzie, bo dane, o których mówimy, dotyczą tylko większych firm, czyli około 40% wszystkich pracujących. Średnia pensja w nich przekracza 9,5 tysiąca złotych brutto. Jacek Magiera będzie patronował wiaduktowi w Częstochowie, obok którego ma powstać nowy stadion. Magiera, zmarły nagle trener i piłkarz, był wychowankiem Rakowa. Prezes klubu mówi, że propozycja, któremu obiektowi ma patronować Jacek Magiera, ma w sobie coś symbolicznego. Łączy nas piłka, a wiadukt łączy dwie części miasta, rozcięte torami kolejowymi.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Złote Przeboje w drodze.
1: Duży ruch jest w Białymstoku na ulicach, na przykład w Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego i na Poleskiej trzeba hamować. Tradycyjnie zagęściło się na Sienkiewicza i Piłsudskiego. Wolniej jedzie się ulicą Skłodowskiej, Waszyngtona, Mickiewicza i Świętojańską. Ciasno na Branickiego, Pałacowej Warszawskiej i Słonimskiej.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Pogoda w Białymstoku.
2: Bardzo przyjemny pogodowo piątek. Przede wszystkim zapowiada się ciepły dzień, bo synoptycy dziś prognozują do 21 stopni. Tyle ma być po godzinie 14 w mieście. Na razie mamy 10 stopni za oknami. Nad Białymstokiem od świtu mamy też mnóstwo słońca. Będzie ono z nami przez większą część dnia. Po południu jednak może się lokalnie chmurzyć i niewykluczone, że gdzieniegdzie trochę pokropi.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Dzień dobry. Po ósmej pojawią się muzyczne, premierowe wypadki drogowe. To nie jest pomyłka, to nie są żarty, to są fakty.
2: Po ósmej z okazji piątku wystąpią też piątkowe wymówki, które usprawiedliwiają zbyt późny powrót do domu z pracy. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Teraz zagra nam cudowny duet Olivia Newton-John i John Travolta na zegarach. 5 po 8.

0: do ostatniej nutki. King, Tilaf w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, a ten dzień to piątek, nareszcie piątek, gdzie wady, 11 minut po 8, a teraz dowiecie się, co ma piernik do wiatraka, a dokładniej co ma nowa muza do jazdy autem.
1: W dniach premiery nowych płyt albo piosenek ulubionych wykonawców rośnie liczba wypadków drogowych.
0: Co?
2: Szok!
1: Gdyż zamiast skupić się na prowadzeniu samochodu, grzebiemy w czasie jazdy w serwisach streamingowych, no i nieszczęście gotowe.
2: Tak. No i my gramy tylko piosenki od dawna znane i uwielbiane. To wiecie, więc Radio Złote Przeboje, w skrócie RZP, gwarancją bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Polecamy ubezpieczenie OC, AC, RZP.
0: Ładne.
2: No i gramy tak, żeby jazda była płynna. Summer Jam.

0: Jeden poranny prowadzący był na dyskotece, drugi poranny prowadzący był na dyskotece, trzeci był przy tej piosence się bawił. Jakby to było wczoraj, nie uwierzymy, nigdy nikomu nie uwierzymy, że od premiery tego przeboju CC Catch minęło 40 lat.
1: Dzień dobry, jest 19 minut po 8. Kochani, jeszcze tylko przez 10 minut zbieramy najlepsze wymówki mężów wracających późno z pracy, za późno wracających. Jeśli macie dobrą, to dzwońcie pod 224430, a warto, bo za najlepszą mamy w prezencie złotą kawę porannego programu.
2: Autopromocja.
3: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
4: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
3: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
4: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
1: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
4: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
3: Bądź z nami.
4: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już dziś.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
9: Tak, tak.
8: Od 6 do 9?
9: Od 6 do 9 w Żabce.
8: Za 6,99 i że na bogato.
9: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
8: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
9: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
8: Dokładnie.
10: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
17: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
18: Jest 7 miejsc.
17: I rower, i mój kocyk. No i buba.
19: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
20: Uwielbiam rysowanie.
21: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
22: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
23: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
24: Chcesz rozwinąć swój biznes?
0: Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Z okazji nadciągającego weekendu zbieraliśmy przez cały poranek najlepsze wymówki mężów wracających późno z pracy albo wcześnie wracających, ale następnego dnia. No i czas na podsumowanie.
2: Kochanie, zeszło mi się dzisiaj nieco dłużej w pracy, bo musiałem pomóc koledze kopać bitcoiny w piwnicy.
3: Wróciłem później, bo czyściłem przewoły kominek.
4: Dlaczego tak późno wracam z pracy? A kto ci powiedział, że ja wróciłem? Ja tylko po gitarę.
5: Mój mąż mówi tak, jak każe mu wracać tam, gdzie był, on mówi, kochanie, nie mogę, bo tam już nic nie zostało.
6: Wiem, kochanie, wiem. Też jestem wściekły, że pracuję od świtu do nocy i nikt tego nie docenia.
7: A oto wymówka mojego męża. Kochanie, przysięgam, chciałem dziś wrócić na czas, ale kolega przyniósł do pracy zakwas na chleb, no i wszyscy patrzyliśmy, czy już bąbelkuje.
8: To powiem wam, zakwas przerosł nawet przeprowadzanie nurogęsi przez
1: Oj tak.
9: No i właśnie dlatego za obserwację bąbelków wysyłamy w nagrodę złotą kawę porannego programu. Będzie jak znalazł, na prezent dla żony. Ładnie zapakujemy, obiecujemy. A po weekendzie, grzecznie i na czas, obiecujemy wrócić do was z nowymi pomysłami na tematy.

0: Drogowicz, polsko-bałkańska pobudka piątkowa. Czujecie już? Czujecie nadchodzący, nadciągający weekend? Hop, hop, hop, bo my tak, bo my hop, hop, hop. Już nie możemy usiedzieć na miejscu. Za 21:09.
1: A ja mam trochę inną propozycję, bo zagramy za kilka minut gościa, który ma tak niski głos, że najlepiej słucha się go leżąc, bo te niskie dźwięki ścielą się w okolicach dywanu. Posłuchajcie Barry White'a w radiu Złote Przeboje i nigdzie się nie śpieszcie. Dajcie spokój, piątek nie zając, nie ucieknie.

0: Co za dzień.
1: Co się stało?
0: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
4: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
3: Są sprawdzone przepisy
4: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
3: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
4: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
12: Rossmann.
13: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
14: Tak, tak.
13: Od 6 do 9.
14: Od 6 do 9 w Żabce.
13: Za 6,99 i żena bogato.
14: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
13: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
14: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
13: Dokładnie.
15: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
17: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
18: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
20: Złote przeboje w drodze.
21: Bohaterów Monte Cassino, Poleska, Rocha i Dąbrowskiego za wzmożonym ruchem. Na Piłsudskiego, Brenickiego i Mickiewicza także trzeba częściej hamować. Przypominam, że dziś pod lupą policjantów są osoby na jednośladach. Z kolei o 11 ruch w centrum Białegostoku na 1,5 godziny zablokuje medykaliowy rajd. Pozdrowie.
20: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: była grupa Duet, Eurythmics, to jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, 8 minut zostało do 9. Dzisiaj przez cały poranek mieliśmy temat i dla mężów, i dla żon. Coś, co było ciekawe dla jednej i drugiej strony. Udało nam się bowiem stworzyć listę najczęstszych wymówek mężów późno wracających do domu.
1: No to podsumujmy. Najczęstsze wymówki obejmują nadgodziny i ważne projekty w pracy, korki i problemy komunikacyjne, niespodziewane spotkanie ze współpracownikami, awarie samochodu lub konieczność wizyty u mechanika lub pomoc koledze w nagłej potrzebie.
2: Można też jeszcze zastosować biblijną metodę, tak zwaną na Jonasza, i powiedzieć, że 3 dni spędziłeś we wnętrzu wieloryba. To była poranna sztuka ściemnia. A teraz poranna sztuka latania od Lady Punk w Radiu Złote Przeboje. Dzień dobry, za 8 minut 9.

0: Przy okazji tego przeboju Lady Punk nieustannie przypominamy, jeśli praktykujecie sztukę latania, to doradzamy startowanie z ziemi. Z ziemi. Lady Punk za nami za 5:09. A jeśli nie wiecie, gdzie na weekend, to mamy propozycję.
1: W ten weekend można na przykład wybrać się na Festiwal Burgerów, w którym mieście taka smakowita impreza. O tym już za moment. W wiadomościach o 9:00 posłuchajcie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
10: Biegamy.
11: Pomagamy.
10: Biegamy.
11: A właśnie, że pomagamy.
10: Nie, biegamy.
11: Nieprawda, bo pomagamy.
10: Biegamy.
11: Pomagamy.
10: Biegamy. To może biegamy i pomagamy jednocześnie. Już 14 czerwca w Białymstoku. Plum Ekiden, czyli sztafety 4x5 km i sztafeta maratońska. Szczegóły i zapisy na www.plumekiden.pl.
11: No widzisz, i biegamy.
10: I pomagamy. Sponsor Plum. Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
15: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
16: 22 maja mamy dzisiaj, to jest piątek, jest 9. Wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
17: Są pytania po deklaracji Donalda Trumpa w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce. Od północy w całym Lublinie zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Tegoroczne lato ma być upalne i suche. Prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. To pierwsza deklaracja amerykańskiego prezydenta od rozpoczęcia dyskusji o zmniejszeniu obecności żołnierzy USA w Europie. W Polsce jest obecnie 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, a rotacja, o której wstrzymaniu słyszeliśmy, miała dotyczyć 4 tysięcy. Czy te 5 tysięcy, o których mówi Donald Trump, to w ramach tej rotacji, czy to jeszcze dodatkowe siły? Tego nie wiadomo.
18: Pentagon nie skomentował tego i odesłał dziennikarzy do Białego Domu, z kolei Biały Dom również nie doprecyzował tej wypowiedzi. Tak naprawdę to jest cały Donald Trump i taki symbol jego polityki, czy polityki opartej na deklaracjach.
17: Komentuje profesor Krzysztof Wasilewski z Koszalińskiej Politechniki. Dziś prawdopodobnie dowiemy się czegoś więcej. Od północy w Lublinie zacznie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu w całym mieście. Dotyczy on sklepów i stacji benzynowych. Prohibicja nie obejmuje na przykład restauracji, pubów, barów i innych lokali gastronomicznych. Do końca roku zakaz będzie obowiązywać między godziną 23 a 6 rano. To święto dla miłośników burgerów. W Łodzi rusza dziś Jemy w Łodzi Burger Fest. Ponad 40 lokali przygotowało z tej okazji ponad 40 specjalnych burgerowych propozycji, mówi organizatorka Izabela Borowska.
19: Zawsze królowały kotlety wołowe. Natomiast wyobraźcie sobie, że w tym roku te kotlety wołowe będą stanowiły tylko połowę festiwalu. Będzie kaczka, będzie sum, będą krewetki, będzie śledź nawet. Oczywiście burgery wegańskie.
17: Festiwal potrwa do 31 maja. Mamy długoterminową prognozę pogody. Według niej lato będzie upalne i suche. I znów ma być cieplejsze od normy. Do tego burze. Zjawisko El Niño może być w tym roku rekordowe, mówi Piotr Szuster z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
20: Tego rodzaju sytuacja sprzyja cieplejszej aurze, częstszym występowaniu wysokich temperatur, upałów.
17: Eksperci podkreślają, że zmiany klimatyczne przynoszą w pogodzie coraz większą zmienność i nieprzewidywalność.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
21: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
1: Sport w 30 sekund.
22: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Cristiano Ronaldo w końcu dopiął swego. Jego Al Nassr pokonało w ostatniej kolejce saudyjskiej ligi Damak Hamis Mushait 4-1 i zdobyło mistrzostwo. Pierwsze od 7 lat, czyli pierwsze dla Portugalczyka, który gra tam od ponad 3 lat. Ronaldo w decydującym meczu strzelił 2 gole. Dziki Warszawa po raz pierwszy w historii w najlepszej czwórce koszykarskiej ekstraklasy. Stołeczny zespół pokonał Trefl Sopot 88-73 i wygrał ćwierćfinałową rywalizację 3-1. W półfinale Dziki zmierzą się z Legią Warszawa, która wczoraj po raz trzeci pokonała MKS Dąbrowa Górnicza. O półfinał zagrają jeszcze jutro Śląsk, Wrocław i Arka Gdynia.
21: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
23: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
1: Pogoda.
17: Dużo dzisiaj słońca w całej Polsce i ciepło będzie od 20 stopni w Gdańsku, 22 we Wrocławiu i Krakowie, także w Poznaniu, do 23 stopni w Warszawie i Zielonej Górze. Weekend też ciepły, ale w niedzielę pojawi się deszcz.
1: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
23: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
16: Ciepło weekend, to są jakieś anomalie pogodowe w Polsce. A teraz zmieniamy temat. Czy ktoś ma ochotę na 1500-1900? Zapraszamy na poranny konkurs, którego finał już niebawem, już o 9.30.
24: No i w parę chwil dosłownie będzie można zarobić 1500 zł. Macie ochotę na coś takiego? No to zapraszamy. Bądźcie z radiem Złote Przeboje, zgłaszajcie się przez stronę złoteprzeboje.pl i pamiętajcie, że główną bohaterką tego konkursu w tym tygodniu jest Beata Kozidrak. To czekamy na was i gramy kombi. Kochać się za późno jest 5 po 9.

0: Przy tej okazji tych dźwięków chcieliśmy Państwu przypomnieć, że...
1: Eros to Bóg miłości i pożądania.
0: Aż to zabrzmiało. No i wyszło tak, że jak pan Eros Ramazzotti przyjechał na zaproszenie Radia Złote Przeboje do Krakowa, to fani się zakochali.
2: Prawda.
0: I tak pożądali, że przyjedzie jeszcze raz w przyszłym roku, tym razem do Łodzi. Chcieliśmy to przypomnieć.
2: Tak, i też was na ten koncert będziemy zapraszać i zabierać.
0: Oczywiście.
2: A teraz za chwilę w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry wystąpi Salt and Pepper, czyli mieszanka soli i pieprzu, żeby piątek był pikantny i smakowity. W kwestii pikantności piosenka nazywa się Pogadajmy o seksie, Let's Talk About Sex, a w kwestii smakowitości to może przy tej okazji nabierzemy właśnie apetytu. No to co, gramy.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: 1500-100-900.
1: W tej zabawie do zgarnięcia było codziennie 1500 zł. Wystarczyło poprawnie odpowiedzieć na 5 pytań i w tym tygodniu pytania dotyczyły naszej gwiazdy i nowej prowadzącej jednocześnie, czyli Beaty Kozidrak, a ostatnią kasę powalczy słuchaczka Agnieszka z Soplówki na Podkarpaciu. Dzień dobry.
2: Witam wszystkich serdecznie.
3: Agnieszko droga, płacimy po 100 za każdą poprawną odpowiedź. Pewnie słyszałaś, ale przypominam, że po 5 poprawnej nagroda podskakuje do 1500 zł. Tak wczoraj było na przykład i trzymamy kciuki, żeby dzisiaj też się udało.
2: No, ale ja też trzymam mocno.
3: Pewnie. Musimy uprzedzić, że gramy do pierwszego błędu i że masz 5 sekund na każdą odpowiedź. Poprawną oczywiście. Gotowa jesteś?
2: Tak, jestem gotowa.
1: Pamiętaj, że niektóre pytania są tak proste, że aż po prostu podchwytliwe i można się nabrać. Tak więc koncentracja pełna i Agnieszka walczy o kasę. Uwaga, pytanie numer 1. Jak nazywa się zespół, którego wokalistką jest Beata?
2: Dajmo, oczywiście.
3: No jasne, super. No to teraz uwaga. Jaki tytuł nosi piosenka Bajmu, w której Beata śpiewa, że jezioro ma twój zapach i twój smak?
2: Jezioro szczęścia.
3: Pewnie.
1: Trafiło na fankę. Pytanie numer 3. Lecimy dalej. Uwaga. Siedzę i myślę, czy ta piosenka to solowy utwór Beaty, czy pochodzi z repertuaru zespołu Bajm?
2: Solowy.
1: No. Siedzę i myślę i dobrze myślisz. Solowy.
3: Dobrze myślisz, tak. 300 już na twoim koncie. No to teraz uwaga, uwaga. Beata swoją pierwszą solową płytę nagrywała w zagranicznym studiu. I teraz pytanie. Było to w Danii czy na Grenlandii?
2: W Danii.
3: Tak. Studio Puk, 400 na twoim koncie.
1: I tak oto, przed tobą, Agniecha, słuchaj, finałowe pytanie za 1500. Uwaga. Ile piosenek z nienapisanym przez siebie tekstem zaśpiewała Beata w karierze? Z zespołem Bajm oraz na solowych płytach można pomylić się o jedną.
2: 4.
3: Wiesz ile? Jedną! To była Rzeka Marzeń. Tekst napisał Jacek Skubikowski. Wszystkie piosenki pozostałe, które Beata zaśpiewała, to są jej teksty. A do niektórych sama napisała muzykę.
2: Kurczę. Ciężkie pytanie.
1: Było. To już takie level ekspert, ale to nie zmienia faktu, że Agnieszka z Soplówki na Podkarpaciu dzisiaj w zabawie 1500-100-900 w edycji specjalnej z Beatą Kozidrak wygrywa 400 zł i pamiątkowy kubek Radia Złote Przeboje.
3: Doskonale!
2: Ekstra, naprawdę dziękuję bardzo.
3: To my dziękujemy.
2: Czy mogę pozdrowić kogoś?
3: Oczywiście, śmiało.
2: Więc tak, pozdrawiam mojego męża, moje wszystkie dzieci i moich wszystkich znajomych.
3: I teraz wszystkich fanów po tym dzisiejszym spotkaniu w Radiu Złote Przeboje. My też ściskamy i pozdrawiamy. To była Agnieszka z Soplówki na Podkarpaciu, a w przyszłym tygodniu mamy Dzień Mamy. Pamiętacie o tym? I od poniedziałku o tej porze będziemy pytali, co masz po mamie i nagrody w zamian będą.
0: 1500-100-900.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
18: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
19: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
20: Kamper spakowany? Jedziemy?
21: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
20: Znowu? Przecież już brałeś.
21: Ale działała za słabo i za krótko.
22: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
23: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: No i jak twój kręgosłup?
22: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
23: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
0: Reklama.
24: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Ten zespół, ta kapela, która nam grała i śpiewała w radiu Złote Przeboje, nazywa się Fun Factory, czyli to była fabryka wszystkiego najlepszego, przyjemnego, zabawnego, imprezowego, radosnego i tego wam życzymy i wychodzimy z futryną w tym momencie.
1: Zdecydowanie. Nasza wytwórnia dobrego humoru, nasz kombinat powróci po weekendzie, w poniedziałek od bladego świtu, a to jest poranny program w składzie Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Florkiewicz. Bardzo
2: dziękuję.
1: Dziękuję. Już przy mikrofonie.
2: Tak, ja też dziękuję wam. I teraz już za 8 minut godzina 10. Mogę tylko radośnie zaprosić na przedpołudnie z radiem Złote Przeboje piątkowe, a Bee Gees jeszcze do tego wszystkiego dokładają, śpiewając You Win Again.

0: Dobrze, już za 4 minuty będzie godzina 10, więc zapraszamy na najważniejsze wiadomości, tylko sprawdzone z naszego miasta, naszej okolicy. W Radiu Złote Przeboje sprawdzimy prognozę pogody, a potem znów największe przeboje lat 80. i 90.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Kamper spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
6: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
15: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
16: Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
17: Wiadomości z Białegostoku.
18: Magda Tkaczyk, zapraszam. Za godzinę będzie trudniej przejechać przez centrum Białegostoku, to przez Medical Override. Po zdrowie. Ograniczenia w ruchu będą obowiązywać do 12.30. Tymczasem w Białymstoku obowiązuje zakaz wypuszczenia kotów i puszczenia luzem na spacerach psów. Jest też apel o szczepienie czworonogów na wściekliznę. To po znalezieniu zarażonego jenota, mówi rzecznik Straży Miejskiej Krzysztof Tyszka.
19: Co nie ma związku tylko i wyłącznie z występowaniem zjawiska wścieklizny, bo ja pragnę przypomnieć, że szczepienie naszych pupili domowych jest obowiązkiem.
18: Obostrzenia będą w Białymstoku do odwołania. Zmieniamy temat. Były podlaski poseł kilku partii Jacek Grzet, zatrzymany przez CBA na polecenie Prokuratury Europejskiej. Chodzi o śledztwo dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Do 10 z kolei wzrosła liczba podejrzanych w śledztwie białostockiej prokuratury o nieprawidłowości w postępowaniach po wypadku ówczesnej premier Beaty Szydło w Oświęcimiu 9 lat temu. Kolejny były funkcjonariusz BOR ma zarzut składania fałszywych zeznań.
17: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Białymstoku.
18: Można planować wolny czas na świeżym powietrzu. Pogoda sprzyja i jest sporo słońca nad Białymstokiem. Słonecznych promieni dziś w naszym regionie powinno być pod dostatkiem. Tak zapowiadają synoptycy. Dopiero po południu możliwe, że pojawi się więcej chmur na niebie. Piątek uraczy ciepłym, bo spodziewamy się do 21 stopni. Tyle termometry za oknami w stolicy Podlasia pokażą po godzinie 14.
17: Radio Złote Przeboje 101 FM.
20: Dzień dobry, dzień dobry. Już prawie 2 minuty po godzinie 10. Gosia Kościelniak, zapraszam. Zaczniemy to piątkowe przedpołudnie z Kim Wild. Będzie dużo największych przebojów lat 80. i 90., ale nie tylko.
21: Radio Złote Przeboje.
20: No bo o godzinie 12.30 będzie z nami i Piotr Jaworski, no i nasza koleżanka od początku maja, fantastyczna, jedyna i wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju, Beata Kozidrak. O 12.30 opowie o kolejnym swoim wielkim przeboju, a opowiada pięknie. No a już za chwilkę zaczniemy nasz temat z cyklu Robota nie zając.

robota, nie zając, więc jednym łóżkiem, mam nadzieję, słuchacie Radia Złote Przeboje. Badanie, w którym wzięło udział ponad 2000 Polaków, pokazuje, że relacje w pracy, tak, relacje w pracy to jest jeden z jaśniejszych punktów naszej zawodowej rzeczywistości, w której wszyscy tkwimy. Zadowolenie z kontaktów ze współpracownikami średnio oceniamy na 6,7 w 10-stopniowej skali, aż 60% z nas ocenia je wysoko. Co więcej, 64% Polaków twierdzi, że ma na co dzień do czynienia z ciekawymi ludźmi w pracy. No i to oczywiście buduje trwałe więzi. W trakcie całej swojej kariery średnio poznajemy w pracy dwóch przyjaciół na życie. Co ciekawe, relacje te najwyżej oceniają najmłodsi i najstarsi pracownicy. No co pokazuje, że są one ważne na każdym etapie naszej drogi zawodowej. Jeśli macie wyjątkowy zespół ludzi w pracy, to co sprawia, że wasz zespół jest właśnie taki wyjątkowy? 2-2, 4-4 i 3-0. Oddam torbę lnianą Radia Złote Przeboje za najciekawszą odpowiedź. Do 12 czekam na telefony. Zróbcie sobie przerwę, robota nie zając. Co sprawia, że wasz zespół w pracy jest wyjątkowy? 2-2, 4-4 i 3-0.

0: Audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Autopromocja.
2: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
1: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
1: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
2: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.

10.29, Radio Złote Przeboje. Przed nami wielki przebój z grupy Jestem z roku 1994. Grupa Perfect rozpoczęła tą płytą swój nowy etap działalności. Już bez pierwszego swojego lidera i głównego twórcy największych przebojów wczesnych, Zbigniewa Hołdysa. I to właśnie z tej płyty pochodzi Kołysanka dla nieznajomej, w której Grzegorz Markowski po raz pierwszy wprost śpiewał o miłości. Mało znanym faktem jest to, że Kołysanka dla nieznajomej została nagrana na tej samej gitarze, na której Jan Borysewicz nagrał Zawsze tam, gdzie ty, niezapomnianą balladę, jeden z największych przebojów Lady Punk. Lider tej formacji później podarował ten instrument Ryszardowi Sygitowiczowi. Radio Złote Przeboje, Perfect i Kołysanka dla nieznajomej, specjalnie dla wszystkich, którzy tę piosenkę bardzo lubią. Ja jestem wśród nich i cieszę się, że teraz razem jej posłuchamy.

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
4: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Jaskra. Co to jest jaskra i jakie są jej rodzaje? Jak leczyć jaskrę? Lasery, krople, zabiegi. Które są najskuteczniejsze? Poradnik zdrowotny Jaskra. Dziś w Wyborczej.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
4: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Masz za mało miejsca w domu lub firmie? Poznaj najnowszy Self Storage Homebox w Białymstoku. Wynajmij nowoczesny magazyn samoobsługowy dopasowany do Twoich potrzeb. Od 2 do 12 metrów kwadratowych. Wygodny podjazd pod sam kontener, łatwy dostęp i pełne bezpieczeństwo dzięki monitoringowi. Przechowuj meble, sprzęt lub dokumenty bez stresu i bałaganu. Homebox. Nowy dom dla Twoich rzeczy. Wejdź na homebox.białystok.pl i zarezerwuj swoją przestrzeń już dziś.
7: Reklama. Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Robota nie zając.
1: Co sprawia, że wasz zespół w pracy jest wyjątkowy? 2-2, 4-4 i 3-0.
2: Witam, Konrad z tej strony. Co sprawia, że nasz zespół jest wyjątkowy? Pracuje nas 16 osób, ale nie pracujemy razem. Dlaczego? Bo jesteśmy kierowcami i każdy jedzie swoją trasę. I to właśnie czyni wyjątkowym, bo nikt się nie musi nikim kłócić, ani się z nikim mordować.
1: Najlepszy był ten psotny śmiech w środku. No i jeszcze jeden telefon.
3: Dzwonię w sprawie super mega zgranej ekipy z prokuratury rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju. Jesteśmy tak zgraną ekipą, że ktokolwiek z nas ma jakiś problem, cokolwiek, każda osoba ma dla niego 10 rad i absolutnie jesteśmy w stanie wyciągnąć się z każdego doła.
1: I to się liczy w zespole, w pracy. To prawda. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Za najciekawszą odpowiedź, a czekam do 12 na telefony, oddam naszą torbę lnianą na zakupy z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Zróbcie sobie przerwę, zadzwońcie do Radia 2-2, 4-4 i 3-0 albo napiszcie robota@złoteprzeboje.pl. Co sprawia, że wasz zespół w pracy jest wyjątkowy?

Zatrzymaj mnie lepiej późno niż wcale. Natalia Kukulska, to zatrzymujemy teraz. Lepiej późno niż wcale, bo już za 4 minuty będzie godzina 11. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54. Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
2: Wiadomości z Białegostoku.
3: Magda Tkaczyk, zapraszam. Przez najbliższe półtorej godziny lepiej omijać centrum Białegostoku. Jest tam organizowany medykaliowy rajd po zdrowie. Są ograniczenia w ruchu, m.in. na Legionowej, Kaczorowskiego, Waszyngtona, Skłodowskiej, Świętojańskiej i Mickiewicza. Przesiadamy się do autobusu, bo jutro na Białostockie ulice wyjadą linie specjalne J. Najpierw zawiozą kibiców na Horten Arenę na mecz Jagiellonii Białystok i Zagłębia Lubin. Po meczu sześć specjalnych linii odjedzie w kierunku białostockich osiedli. Jutro nie tylko meczowe, także motoryzacyjne emocje, bo w Białymstoku będzie 45. rajd Podlaski. Z kolei w niedzielę z ruchu zostanie wyłączona ulica Kilińskiego, która jak co roku na swoje święto zabierze w klimat lat 20. i 30. ubiegłego wieku, mówi dyrektor Domu Kultury Śródmieście Wojciech Bokłago.
4: I bardzo nas cieszy fakt, że co roku mieszkańcy starają się wystylizować na lata 20-30. Ta ulica rzeczywiście się przenosi w czasie.
3: Święto ulicy Kilińskiego w Białymstoku zacznie się w niedzielę w południe.
2: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Białymstoku.
3: Tym, którzy mają wolny czas, a nie mają planów, podpowiem spacer, bo mamy bardzo przyjemny pogodowo piątek. Przede wszystkim zapowiada się ciepły dzień. Synoptycy dziś prognozują do 21 stopni. Tyle ma być po godzinie 14 w Białymstoku. Do tego mnóstwo słońca. Będzie ono z nami przez większą część dnia. Po południu jednak może się lokalnie w regionie chmurzyć.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.
1: 11:02, tu Radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. Przed nami przebój ze ścieżki dźwiękowej z filmu Flashdance. Rok 84. I tak zaczniemy tę wspólną godzinę. Jeśli jesteście w pracy, pamiętajcie, robota nie zając.

Przed nami przebój, do którego wideoklip jest stylizowany na lata 20 ubiegłego wieku i na planie teledysku wykorzystano specjalną scenografię nawiązującą do tamtego czasu, a w nagraniu wzięli udział liczni aktorzy, bardzo ciekawi, bo i człowiek wąż, i człowiek guma, i liliput, także mężczyzna ważący 150 kg. Reżyserem obrazu jest Patrycja Woj. Robert Gawliński, bo to on właśnie, śpiewa w utworze Skończyło się love story, jestem już zmęczony, wracam dziś do żony. No ale zapewniał zawsze, że piosenka nie ma wiele wspólnego z jego życiem prywatnym i tego samego zdania jest Monika Gawlińska, która dodała: jesteśmy 20 lat po ślubie, nie chcemy się rozwodzić, zapytajcie nas za jakiś czas. No ale to było w 2007 roku, więc już teraz są po ślubie o wiele dłużej. Radio Złote Przeboje.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Autopromocja.
2: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Raz, dwa, trzy.
9: Nie licz, i tak trudno zliczyć, bo salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl ma w ofercie ponad 3000 opraw. Do tego markowe soczewki okularowe i kontaktowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością, twarde soczewki na storze grogówki oraz soczewki kontaktowe na astygmatyzm i presbiopię. Przyjdź, a dopasujemy odpowiednie dla Ciebie. Salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl. Ulica Sienkiewicza 6. www.raz23okulary.pl.
1: Reklama.

0: Co sprawia, że wasz zespół w pracy jest wyjątkowy?
1: Mam pod sobą 60 pracowników. Żaden z nich nie wymaga podwyżki, nigdy nie narzeka. A dlaczego? Hoduje bydło. One potrzebują tylko jedzenia, picia i chwili wolnego dla siebie. Najlepsi pracownicy na świecie. Pozdrawiam, Szymon.
0: Czyli potrzebują tylko jedzenia, picia i chwili wolnego dla siebie. No to w sumie tak samo jak my, ludzcy pracownicy. Potrzebujemy jedzenia, picia i chwili wolnego dla siebie. Tylko że ponieważ nikt nam tego nie przyniesie, musimy iść do sklepu i kupić. A więc no niestety potrzebujemy czasem podwyżek. I jeszcze jeden telefon.
2: Witam, mam na imię Beata, pracuję w środowiskowym domu samopomocy w Nowym Dworze, jestem terapeutą zajęciowym. Nasz zespół jest najcudowniejszy na świecie, pracujemy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Mamy cudownych ludzi tutaj, a kierownik jest po prostu dusza człowiek, pan Marcin. Sprawiamy, że każdy dzień jest nową nadzieją, nowym wyzwaniem. Jesteśmy po prostu drugą rodziną dla siebie.
0: Serce rośnie, kiedy słyszy się właśnie taką krótką opowieść o swoim zespole w pracy. Bardzo mocno pozdrawiam. 2-2, 4-4 i 3-0. Co sprawia, że zespół w twojej pracy jest wyjątkowy? 2-2, 4-4 i 3-0. Do 12 czekam na telefony.
3: Robota nie zając.

0: opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czyli out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Jaskra. Co to jest jaskra i jakie są jej rodzaje? Jak leczyć jaskrę? Lasery, krople, zabiegi. Które są najskuteczniejsze? Poradnik zdrowotny Jaskra. Dziś w Wyborczej.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.

0: Wędlin Mega Paka 8,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Reklama. Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

początku maja jest z nami w redakcji Beata Kozidrak. Można powiedzieć, że nasza radiowa koleżanka i to już nawet nie taka nowa, bo trzeci tydzień z nami jest i codziennie o 12.30 opowiada w rozmowie z Piotrem Jaworskim o kolejnym swoim przeboju. Tylko ona potrafi tak opowiadać o tym, dlaczego, jak, w którym momencie powstał dany przebój. Wczoraj przepięknie z przyjęciem opowiadała o piosence Szklanka Wody. Co skłoniło ją do napisania tego tekstu i zaśpiewania tego przejmującego przeboju? Posłuchajcie, co dziś o 12.30 opowie Beata Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.

0: Dobre, Genesis, stare, dobre, świetnie brzmiące. Za 5 minut będzie południe, już piątkowej. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radiu Złote Przeboje, a potem wracamy do muzyki.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
11: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Raz, dwa, trzy.
12: Nie licz, i tak trudno zliczyć. Bo salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl ma w ofercie ponad 3000 opraw. Do tego markowe soczewki okularowe i kontaktowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością, twarde soczewki na storze grogówki oraz soczewki kontaktowe na astygmatyzm i prezbiopię. Przyjdź, a dopasujemy odpowiednie dla Ciebie. Salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl. Ulica Sienkiewicza 6. www.raz23okulary.pl.
14: A co tam w Carrefourze?
15: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
1: Reklama.
0: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
3: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Wiadomości z Białegostoku.
16: Magda Tkaczek, zapraszam. Do 3 lat więzienia grozi 31-latkowi, który zaatakował kierowcę taksówki. Agresora zatrzymali policjanci, wydmuchał ponad 2 promile. Gdy wytrzeźwiał, usłyszał zarzuty. Zmieniamy temat i zaglądamy do podstawówki numer 51 w Białymstoku. Na terenach zielonych przy szkole już w niedzielę odbędzie się pierwszy z 4 festynów rodzinno-sportowych. To doskonała okazja, by pobyć razem i skorzystać z różnych atrakcji, mówi radna Agnieszka Zabrocka.
17: Chciałybyśmy po prostu w ten sposób zaproponować inny sposób spędzenia czasu w niedzielę. To będą festyny sportowe, gdzie dzieci będą mogły zapoznać się z różnymi aktywnościami sportowymi, z różnymi dyscyplinami sportowymi. Będą mogły się bawić wspólnie ze swoimi rodzicami.
16: Nie zabraknie stanowisk do malowania twarzy i skręcania balonów, kącików maluchów i dmuchańców. Kolejne festyny będą 14 czerwca oraz 6 i 12 września. A na ulicy Kilińskiego kolejny raz wróciły parasolki. Kolorowy miejski akcent znowu przyciąga mieszkańców i turystów.
2: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Białymstoku.
16: Od kilku godzin dużo pogodnego nieba jest nad Białymstokiem. Synoptycy zapowiadają, że w regionie możemy dziś liczyć na sporo słońca. Ale uwaga, bo po południu miejscami chmur przybędzie. Bez obaw jednak, jeżeli chodzi o temperaturę, bo jest i będzie ciepło. Dziś do 21 stopni pokazywać będą termometry za oknami w stolicy Podlasia. Tak ma być po godzinie 14 w mieście.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.
14: Kto lubi piątek? No, widzę, że wielu z was. No, a kto lubi piątkowe popołudnie? Jeszcze więcej. Dwie minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam na kolejną godzinę. Michael Jackson na początek, Beat It. Rok 1982, a to największe przeboje lat 80. i 90. Zaraz potem Meslowic, a potem już podsumujemy sobie dzisiejsze nasze rozmowy z cyklu

0: Robota, nie zając.
1: Dziś dzwoniliście do Radia Złote Przeboje i mówiliście o swoim wyjątkowym zespole w pracy. Dlaczego taki jest? Dzięki za wszystkie telefony i maile z biur i nawet z prokuratury były telefony od kierowcy zawodowego także, a okazało się, że jeden z ośrodków słucha Radia Złote Przeboje i zespół innego podobnego ośrodka z Polski także słucha Radia Złote Przeboje, więc łączymy ludzi dobrej woli w pracy na antenie.
2: Dzień dobry, my za to pozdrawiamy SDS z Nowego Dworu Mazowieckiego i pana Marcina, bo już mieliśmy okazję ich poznać, ale też mamy bardzo podobny ośrodek i u nas w pracy też jest bardzo fajnie, a przy mnie jest jeden z naszych uczestników, Maciek, który chciałby coś powiedzieć.
3: Pozdrawiam całą ekipę Radia Złote Przeboje i gdyby dałoby radę, to bym chciał redakcję Radia Złote Przeboje zobaczyć.
2: I to by było na tyle. Bardzo dziękuję nam, Kretku. Nic nam nie brakuje. Wszystkiego mamy w bród, a co nie mamy, to sobie załatwiamy.
1: A to się może zdarzyć, że się kiedyś spotkamy i poznamy. Dlaczego nie? Ściskamy was mocno i przesyłam na pamiątkę torbę z logo Radia Złote Przeboje limitowanej edycji. Niech każdy zespół ludzi, którzy pracują razem, cieszy się dobrą atmosferą i uśmiechem, bo to daje tyle radości w życiu. A za kilka minut już u nas w Radiu Złote Przeboje kolejna rozmowa z Beatą Kozidrek. Zapraszamy.
0: Robota, nie zając.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Autopromocja.
2: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
3: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
4: Ktoś taki jak ja.
5: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
4: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
3: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
4: Słyszymy się już dziś, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Masz za mało miejsca w domu lub firmie? Poznaj najnowszy Self Storage Homebox w Białymstoku. Wynajmij nowoczesny magazyn samoobsługowy dopasowany do Twoich potrzeb. Od 2 do 12 metrów kwadratowych. Wygodny podjazd pod sam kontener. Łatwy dostęp i pełne bezpieczeństwo dzięki monitoringowi. Przechowuj meble, sprzęt lub dokumenty bez stresu i bałaganu. Homebox. Nowy dom dla Twoich rzeczy. Wejdź na homebox.białystok.pl i zarezerwuj swoją przestrzeń już dziś.
9: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
11: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
13: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
14: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
15: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
16: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
17: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
18: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
19: Rossmann.

0: środku dnia, w okolicach 12.30. Teraz znowu zapraszam na rozmowę z Beatą Kozidrak. Piotr Jaworski, czyń honory.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Fajnie mieć taki stały punkt w ciągu dnia, do którego można dostosowywać wszystkie obowiązki, czyli najpierw pracujemy, później pracujemy, a o tej porze w Radiu Złote Przeboje spotykamy się z Beatą Kozidrak.
3: Tak, cudowne. Witam jeszcze.
2: Dzień dobry, kolejny. Po raz kolejny. No i kolejna historia przed nami. I teraz piosenka, która nazywa się Ta Sama Chwila, czyli piosenka, która kończy każdy koncert.
3: Finiszuje.
2: Ale to bez wyjątku, naprawdę?
3: No, najczęściej, no powiedzmy 98%.
2: Publiczność się domaga oczywiście.
3: Ta ona czeka po prostu. Jak ja już tak Piotrze mówię, że no i tak się trudno rozstać. Oni już, nie! Krzyk jest, nie! No i jest to tekst o tym, żeby się cieszyć każdą chwilą.
2: A masz w pamięci taką chwilę, którą byś chciała, żeby można było wrócić do niej na przykład?
3: Piotrze,
2: mnóstwo, to jest
3: mnóstwo,
2: wiem.
3: Ale nawet właśnie, kiedy czuję, że śpiewam taki cudowny, naprawdę niezapomniany koncert. Tak jak na przykład było to 40-lecie w moim rodzinnym mieście w Lublinie, gdzie było mnóstwo ludzi. Miałam wrażenie, że cały prawie Lublin no, się tam zjawił i ta moja kamienica ze zdjęciami w oknach. Wiesz, to wszystko takie dopieszczone. I kiedy wchodziłam na tą drugą scenę, jedna była duża, druga mniejsza, kiedy patrzyli na mnie ludzie, byli blisko mnie, kiedy mogli mnie praktycznie dotknąć. Widziałam w ich oczach po prostu taki właśnie blask. Tak czułam, że to jest moja społeczność, wiesz, moi ludzie, moje miasto, wiesz. Kiedyś to się wszystko skończyło, ja byłam rozżalona, smutna, chociaż powinnam się cieszyć z jednej strony, ale z drugiej strony wiedziałam, że to się nie powtórzy, nawet gdybyśmy to nagrali, to jest nie to samo, to się już po prostu nie powtórzy.
2: Od czego ta piosenka się zaczyna? Co tam za dźwięk jest na początku, zdradźmy jeszcze?
3: Tak, to było, wiesz, po urodzeniu mojej, tak, takie szczebiotanie dziecka.
2: Tak, tak, tak, o ran. Tak, tak.
3: Wiesz.
2: No to bardzo prosimy o zapowiedź.
3: Pewnie jeszcze nieraz się spotkamy, więc dla was wszystkich ta sama chwila. Niech to się jeszcze powtarza.

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
6: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Jaskra. Co to jest jaskra i jakie są jej rodzaje? Jak leczyć jaskrę? Lasery, krople, zabiegi. Które są najskuteczniejsze? Poradnik zdrowotny Jaskra. Dziś w Wyborczej.
15: Znowu lecicie?
16: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
15: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
16: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
17: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: Reklama.
19: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.

No dobrze, dzisiaj chyba wcześniej zaczniemy. Tak, zaczniemy już teraz naszą zabawę, nasz konkurs z Beatą Kozidrak, z zespołem BAIM i wszystkim, co wiąże się najpiękniejszego, najlepszego z muzyką z lat 80. i 90. Czas na pierwszą podpowiedź, już za chwilkę się nią z Wami podzielę. Przypomnę tylko, że do wygrania w naszej zabawie, na którą odpowiadacie telefonicznie, jest radio. Białe radio z logo Radio Złote Przeboje z limitowanej edycji. No i piękne zdjęcie Beaty Kozidrak z jej osobistym autografem, który złożyła dla Was tutaj w studiu Radia Złote Przeboje. Pierwsza podpowiedź, uwaga. Dzisiejsze hasło kojarzy się z wysokimi temperaturami, ale może tam też powiedź chłodem. 2-2, 4-4 i 3-0. Kiedy zostawicie już odpowiedź, powiedzcie też, za co lubicie Radio Złote Przeboje. Wśród dobrych odpowiedzi wylosujemy tę z najciekawszym uzasadnieniem odpowiedzi na to pytanie. Za co lubicie Radio Złote Przeboje? 2-2, 4-4 i 3-0. Dzisiejsze hasło kojarzy się z wysokimi temperaturami, ale może tam też powiedź chłodem.

0: Killer in Liar. Radio Złote Przeboje. Za 5 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje z Polski i ze świata. O wszystkim, co istotne i dzieje się teraz, dowiecie się już za chwilkę w Radiu Złote Przeboje, a potem wracamy do muzyki. Zapraszam.
1: Radio Złote Przeboje.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Autopromocja.
2: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
1: Reklama.
0: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
8: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
9: Podpisane rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Potem ile maksymalnie zapłacimy w weekend za paliwo. Szkoleniowiec piłkarskiego mistrza Polski z umową na kolejne 2 lata. Marcin Krzemiński. Urzędy stanu cywilnego w całej Polsce otrzymają narzędzia do transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie w tej sprawie przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Do tej pory transkrypcji dokonywano na formularzach, które nie przewidywały możliwości zawarcia małżeństwa przez osoby tej samej płci. Przykładowo w sytuacji pary dwóch mężczyzn, jeden z nich musiał zostać wpisany do rubryki jako kobieta. Teraz się to zmieni, z czego zadowolenia nie kryje m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
10: Myśmy wybrali tę metodę, która nam się wydawała najbardziej sensowna, po też wielu analizach. No i miejmy nadzieję, że po prostu to rozporządzenie przyjmie taki system, który ujednolici to w całej Polsce.
9: Do tej pory tylko w stolicy dokonano transkrypcji aktów małżeństw 8 par jednopłciowych. PKP Intercity poinformowało o zakłóceniach w systemie sprzedaży biletów przez internet. Podróżni, którzy przez awarię nie mogli kupić biletów, mogą to zrobić już w pociągu bez dodatkowej opłaty lub w kasie na dworcu. Spółka zapewnia, że intensywnie pracuje nad zdiagnozowaniem i usunięciem przyczyn awarii. Taniej w weekend i w poniedziałek na stacjach paliw. Tak wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. Litr benzyny 95 będzie maksymalnie kosztować 6 zł 46 groszy. To spadek o 2 grosze. Za 98 zapłacimy równe 7. To 6 groszy mniej niż dziś. Również 6 groszy tańszy będzie olej napędowy. Litr będzie kosztował 6 zł i 85 groszy. Premier Donald Tusk odniósł się do decyzji amerykańskiego prezydenta o wysłaniu do Polski 5000 żołnierzy. Oświadczył, że decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca wojsk USA w Polsce to dobra wiadomość wszystkim zaangażowanym w sprawę prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA. Dziękuję za skuteczność, napisał premier na platformie X. Prokurator generalny Waldemar Żurek zawiesił na pół roku zastępcę do spraw wojskowych prokuratora Tomasza Janeczka. Ma to mieć związek z wszczętym postępowaniem wyjaśniającym w związku z podejrzeniem, że Janeczek uchybił godności urzędu. Miał wprowadzić do strefy ochronnej prokuratury osoby nieuprawnione, pracowników jednej z prawicowych telewizji, a potem udzielił im wywiadu. Nils Frederiksen poprowadzi Lecha Poznań przez kolejne 2 lata. Kolejorz przedłużył kontrakt z duńskim szkoleniowcem, z którym klub w ciągu 2 sezonów zdobył 2 tytuły mistrza kraju. Jutro ostatnie mecze sezonu w Ekstraklasie. Lech zagra z Wisłą Płock. Na wieczorem odbędzie się w Poznaniu wielka feta właśnie z okazji zdobycia 2. pod rząd mistrzostwa kraju.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Dziś popołudnie piątkowe piękne, majowe i słoneczne. Bez deszczu nie powinno być też burz. 18 stopni najchłodniej w Koszalinie, a w całej reszcie Polski od 21 do 23. W roku 1985 ten przebój, który teraz przed nami, brzmiał na każdej dyskotece i świetnie się do tego tańczyło. No nie wiem, w moim przypadku akurat w podstawówce. Ciekawa jestem, jak w waszym. Bad Boys Blue, You're a Woman, You're a Woman. 2 minuty po godzinie 13:00, Gosia Kościelniak. Zapraszam.

Big Mountain, a przed nami w Radiu Złote Przeboje wokalistka, która zawsze lubiła łamać zasady, a zaczęła to robić naprawdę wcześnie, na przykład kiedy rozpoczynała karierę wokalną w chórze kościelnym, to zaraz po próbach śpiewu w kościele biegła na zajęcia dla cheerleaderek. Debbie chciała zostać malarką, próbowała swoich sił w muzyce, ale zespół Blondie założyła dopiero kiedy miała 29 lat. Nazwa grupy Blondie wzięła się stąd, że kierowcy, którzy mijali Debbie na ulicy, bardzo często krzyczeli za nią: ej, blondyna! Artystka najpierw się denerwowała, ale później postanowiła zrobić z tego użytek i właśnie tak nazwała swój zespół. Dodajmy, że naturalnie nie jest blondynką. Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
2: Autopromocja.
3: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
4: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś zdrowy.
3: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już w niedzielę.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzemce na przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.

0: Sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: Biegamy.
3: Pomagamy!
2: Biegamy?
3: A właśnie, że pomagamy!
2: Nie, biegamy!
3: Nieprawda, bo pomagamy!
2: Biegamy!
3: Pomagamy!
2: To może biegamy i pomagamy jednocześnie?
3: Już 13 czerwca w Białymstoku!
2: Plum Equiden Mini, czyli biegi dzieciaków.
3: Szczegóły i zapisy na www.superbiegacz.pl.
2: Sponsor Plum.
3: Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

To był rok 1995. Niezwykle skromna dziewczyna, piękna, która pracowała wcześniej przy musicalu Metro, zachwyciła całą Europę i skończyła na drugim miejscu eurowizyjnej stawki. Nie można zapominać o tym, że do dzisiaj to jest najwyższa pozycja, na jakiej znalazł się jakikolwiek polski artysta w historii konkursu. Wydaje mi się, że zaimponowało im to, że miałam już styczność z wielotysięczną publicznością. Nie bałam się tego po występach w Stanach Zjednoczonych, dlatego telewizja odezwała się do mnie, mówiła po latach w wywiadach Edyta Górniak. I to właśnie na nią wtedy postawiono wszystkie nadzieje i wysłano do Dublina. Słusznie. Radio Złote Przeboje, Shakin' Stevens.

0: Game over.
1: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Blik.
3: Castorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
13: Tak dla Ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
12: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
13: Sprawdź to sam, check it out.
12: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Reklama.
15: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
16: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: knowing me, knowing you, czyli znając mnie i ciebie, to tak myślę, że skoro jesteśmy razem w studiu, to się coś tutaj odbędzie. Teraz jakaś zamiana chyba. Gosia Kościelniak, a Tomek Brel już nabiera powietrza i to znaczy, że chyba się odezwie.
1: Chyba coś powie. Odbędzie się zamiana, tak?
0: Tak, zamiana się. Przeprowadźmy ją.
1: No, liczyłem na jakąś kawusię, jakieś ciasteczko, ale widzę, że nic z tego. No dobrze, będziemy sobie mimo wszystko uprzyjemniać piątkowe popołudnie, to mogę wam obiecać. Zaczynamy w takim razie. Monika Brodka.

0: New Order, czyli zespół, którego nazwę można by przetłumaczyć jako nowy porządek. No, uporządkujemy na pewno pewne rzeczy przed weekendem, w końcu przed nami ostatnie godziny pracy. Piątkowe popołudnie, za kilka minut na pewno pojawi się kolejna podpowiedź w ostatnim w tym tygodniu konkursie z Beatą Kozidrak. Także proszę zachować wzmożoną czujność.
1: Radio Złote Przeboje.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Autopromocja.
2: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
3: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
2: W każdą niedzielę po 8:00.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja.
4: Reklama. A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
10: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Jaskra. Co to jest jaskra i jakie są jej rodzaje? Jak leczyć jaskrę? Lasery, krople, zabiegi. Które są najskuteczniejsze? Poradnik zdrowotny Jaskra. Dziś w Wyborczej.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
14: Dochodzi już 14, a to oznacza, że pora na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Marcin Krzemiński.
15: Zarzutami sprawcy napaści na nastolatka w Bytowie. Trudny sezon dla plantatorów ogórków to przestanie import z zagranicy. To koniec pewnej epoki. Pep Guardiola odchodzi z Manchesteru City. Marcin Krzemiński. Sprawcy skandalicznej napaści na 12-latka w centrum Bytowa w Pomorskiem są już w rękach policji. Kilka dni temu do sieci trafiło nagranie, na którym najpierw mężczyzna kopie rower chłopca, potem goni go, a następnie nim szarpie. Wtedy dołącza do niego kobieta, która bije, opluwa i wyzywa nastolatka. Prokurator wczoraj wydał postanowienie o zatrzymaniu napastników. 30-latek szybko został ujęty przez policję.
16: Podejrzana 20-latka, która wraz z mężczyzną brała udział w przestępstwie, sama stawiła się na komendę. W prokuraturze zatrzymani usłyszeli zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej chłopca, powodując obrażenia na czas poniżej dni 7, przy czym prokurator uznał, że czyn ten miał charakter chuligański.
15: Mówi Dawid Łaszcz z bytowskiej policji. To oznacza, że sprawcom może grozić nawet do 3 lat więzienia. Trudny sezon dla plantatorów ogórków. Wszystko przez importowane i tanie warzywa z zagranicy. Największe straty są na zachodzie i północy kraju. Tam w niektórych gospodarstwach trzeba było wyrzucić nawet tony warzyw. Zagranicznej konkurencji nie wytrzymują też mali producenci, mówi Anna Pajorek, producentka warzyw z Lubelszczyzny.
17: Towar, który przyjeżdża masowo z zagranicy do sklepów wielkopowierzchniowych, jest dużo tańszy, ale jest też bardzo słabej jakości. Nasze tutaj produkty produkowane lokalnie na Lubelszczyźnie są naprawdę smaczne, są naprawdę świeże i czasami warto je kupować tylko i wyłącznie po to, żeby poczuć ten prawdziwy smak tych warzyw.
15: Do polskich warzyw zachęca też resort rolnictwa. Od niedawna wszystkie rodzime warzywa i owoce mają specjalne etykiety. Kapitan statku, na którym wybuchła epidemia hantawirusa, niedługo powinien wrócić do Polski. przyjedzie samochodem z Holandii, bo tam zacumował statek, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
12: Kapitan jest zdrowy, jest po trzech badaniach, które wykluczyły na razie obecność wirusa w jego organizmie. Nie ma żadnych objawów chorobowych, transport będzie w asyście lekarza, natomiast transport nie wymaga, nie wiem, sprzętów medycznych, karetki, pogotowia, będzie to transport samochodowy.
15: Kapitana czeka jednak kwarantanna.
12: Trafi w pierwszej kolejności do Instytutu Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni. Jeśli potwierdzi się jego dobry stan zdrowia, będzie poddany tak zwanej autokwarantannie, czyli kwarantannie w warunkach domowych, niekoniecznie w warunkach instytucjonalnych.
15: Okres wylęgania choroby to 42 dni. Od 10 nie odnotowano nowych zachorowań. Już jest. W Dzienniku Ustaw opublikowano właśnie rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. Josep Guardiola kończy 10-letnią trenerską przygodę z Manchesterem City. Odejdzie z klubu po tym sezonie. Nie podaje konkretnych powodów. W opublikowanym przesłaniu napisał: nie ma jednego powodu, no ale w głębi duszy wiem, że to mój czas. Katalończyk wygrał z The Citizens 20 trofeów, m.in. sześciokrotnie Mistrzostwo Anglii, trzykrotnie Puchar Anglii, a w 2023 zwyciężył w Lidze Mistrzów. Pep nie zerwie wszelkich związków z Manchesterem City. Będzie kontynuował współpracę z klubową fundacją jako światowy ambasador.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Do końca dnia pogodnie, choć na północnym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 20 stopni na północy i na krańcach południowych do 23 miejscami w centrum i na zachodzie. Chłodniej na terenach podgórskich, a także nad samym morzem. Tu od 16 do 19. No na pewno będziemy też bacznie sprawdzać prognozy na weekend. Póki co wszystko wskazuje na to, że będzie naprawdę pięknie. Za kilka minut kolejna podpowiedź w naszej zabawie z Beatą Kozidrak. Do zgarnięcia zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak i nasze radio z logo Złotych Przebojów. Absolutnie piękne, możecie je postawić choćby w kuchni. Pasuje do wszystkiego. No a muzyczne plany doskonałe. Za chwilę Cardigans, a teraz może i artysta jednego przeboju, ale za to jakiego? Ever David.

0: To jest jeden z największych przebojów końca lat 90. Cardigans w Radiu Złote Przeboje. Pięknie. Coś mi się wydaje, że dzisiaj bardzo szybko uporamy się z zagadką, którą ma dla was Beata Koźdrak. Szukamy pewnego tajemniczego miejsca. Pierwsza podpowiedź już się pojawiła, a jeżeli chodzi o wasze odpowiedzi, no posłuchajcie.
1: Witam, hasłem jest słowo Okin i Lud. Jest to jedna z piosenek zespołu Bajm.
2: O tym nie pomyślałam, ale... to nie to.
0: To może troszeczkę pomogę. Druga podpowiedź brzmi tak. Piasku jest tam więcej niż na bałtyckiej plaży. O, i tak mi się wydaje, że teraz będzie zdecydowanie łatwiej. Moi drodzy, jeżeli wiecie, co to może być, no to zapraszam. Odpowiedzcie na naszej automatycznej sekretarce i nie zapomnijcie też dodać, za co kochacie Radio Złote Przeboje. Zdjęcie Beaty Koźdrak z autografem i nasze piękne radio z logo Złotych Przebojów do zgarnięcia. Finał o 17.30. 22 44 30 to numer do mnie.

0: zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Reklama. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.

0: Zespół Depeche Mode w Radiu Złote Przyboje. Sprawdzałem prognozy na weekend, no i wygląda na to, że będzie pięknie, dlatego nie ma co czekać. Już teraz będziemy planować weekendowe i nie tylko weekendowe aktywności.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.
2: Dzisiaj ruszamy ze Szczecina, a do auta pakujemy rower, bo godzinę jazdy z miasta na południe leży brama do raju dla miłośników dwóch kółek, a i obiekt wyjątkowy. Pieszo-rowerowy most europejski w Siekierkach. XIX-wieczny most kolejowy wiszący nad Odrą, łączący Polskę i Niemcy, odbudowany po II wojnie dla wojska, ale nieużywany, no i zmarniałby, gdyby nie pomysł przerobienia go dla celów turystycznych. Ma prawie 800 metrów długości, pokryty jest nawierzchnią gładką i równą jak stół. Zainstalowano też na nim platformę widokową, bo leży w rezerwacie chroniącym niewyobrażalne ilości ptaków. Po niemieckiej stronie pijemy kawę, wsiadamy na rower i ruszamy. Trasa Blue Velo poprowadzi na północ do Świnoujścia. Jadąc za znakami na południe, dotrzemy aż do Czech. Ale ja bym pojechał na wschód. Zieloną, pachnącą, odludną i przepiękną rowerową trasą po Jeziorze Zachodnich. Co roku jest doskonalsza i ma coraz więcej odnóg.
3: Na końcu drogi skręć w lewo.
2: Jeśli skręcicie w jedną z nich, to zachwiejecie polskim rynkiem rolno-spożywczym. Na 20 kilometrze trasy ze Złocieńca do Połczyna-Zdroju traficie na bardzo długi szpaler drzew.

0: czereśniowych. Są bezpańskie, a rosnące na nich jakże luksusowe czereśnie może zrywać każdy i jeść ile wlezie. Nie żałujcie sobie, a za zaoszczędzone w ten sposób pieniądze kupicie dobry rower, którym objedziecie niejedno po jezierze.
1: Rusz się z radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
6: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
7: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze i 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
13: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
14: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
15: Reklama.

sekundy, tylko dwie minuty, a ile to radości, prawda? Queen i We Will Rock You w Radiu Złote Przeboje. Kawałek, który liczy sobie, no już prawie pół wieku, to jest nie do uwierzenia. Tak swoją drogą to pamiętam, jakim powodzeniem cieszyły się bilety na cykl koncertów Queen symfonicznie. A propos koncertów, to dzisiaj po godzinie 18 w programie Cała Muzyka też będą bilety. Dire Straits symfonicznie, no trwają też wielkie obchody 50-lecia zespołu Kombi i w tym temacie też coś się znajdzie. Włączcie koniecznie Radio Złote Przeboje po 18, a najlepiej w ogóle nie wyłączajcie. Kim White teraz w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę sprawdzone wiadomości.

0: Kim White. Podobno jednego dnia skończyła college, a drugiego miała podpisany kontrakt z wytwórnią płytową. No i tak się robi karierę. Za chwilę 15 i wiadomości, zerkniemy też na pewno do prognoz, tym bardziej, że no takie prognozy to aż radość czytać.
1: Radio Złote Przeboje.

0: super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
10: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
11: Reklama.
12: 22 maja w kalendarzu, piątkowe popołudnie przed nami, właśnie minęła 15, a to oznacza, że czas na sprawdzone wiadomości. Marcin Krzemiński.
13: Powiadomienie ubezpieczeniowe, niczym alerty kredytowe, o tym za chwilę. Potem, jakie czeka nas lato, mamy prognozy. I o naborze na staż w Parlamencie Europejskim. Marcin Krzemiński. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wprowadził powiadomienia SMS i e-mail o nowych polisach OC i szkodach przypisanych do danych obywatela. To system działający podobnie jak alerty kredytowe, które mają ostrzegać przed możliwym wykorzystaniem skradzionych danych. O szczegółach Szymon Kępka.
14: Nowa usługa Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego działa jak system alertów bezpieczeństwa. Jeśli na czyjeś dane zostanie zawarta polisa OC albo zgłoszona szkoda, właściciel danych natychmiast dostaje powiadomienie SMS albo mail. To reakcja na rosnący problem kradzieży tożsamości, gdzie przestępcy potrafią zakładać wiele polis na cudze dane, mówi rzecznik UFG Damian Ziomber.
15: Możemy oczywiście sprawdzić, czy rzeczywiście jest to szkoda, którą my wyrządziliśmy, czy która została do nas przypisana i czy rzeczywiście jest to polisa OC posiadacza pojazdu mechanicznego, którą my kupiliśmy lub dla nas kupiono.
14: Mechanizm przypomina rozwiązanie znane z BIK-u. Tam użytkownik dostaje informację, gdy ktoś próbuje wziąć kredyt na jego dane. W tym przypadku chodzi o ubezpieczenia komunikacyjne. Dzięki temu osoba może szybko sprawdzić sytuację i w razie nieprawidłowości zgłosić sprawę do odpowiednich służb, ale też do ubezpieczyciela.
13: Wszystko wskazuje na to, że czeka nas ciepłe, słoneczne i suche lato. Z prognoz IMGW wynika, że od czerwca do sierpnia temperatury będą wyższe niż w poprzednich latach. Będą upalne dni i tropikalne noce, mówi klimatolożka z lubelskiego UMCS-u dr Agnieszka Krzyżewska.
16: Może nawet tych fal upałów będzie kilka. Na pewno na to będą się składać dni takie, gdzie jest temperatura powyżej 30 stopni. Zobaczymy jak z nocami, bo niestety tropikalne noce, czyli z temperaturą minimalną, czyli że w nocy temperatura nie spada poniżej 20 stopni, są bardzo, bardzo niekorzystne dla organizmu człowieka.
13: Ekspertka zaznacza jednak, że to tylko prognozy. Ostatnie lata są bardzo nieprzewidywalne i wszystko może się jeszcze wydarzyć. Wyrok za narkotyki sprzedawane przez internet i dostarczane do automatów paczkomatowych. Na kary po 7,8 lat więzienia skazał prawomocnie Sąd Okręgowy w Lublinie troje oskarżonych, którzy w ciągu zaledwie 2 miesięcy zarobili na procederze blisko 500 000 zł. Między kwietniem a czerwcem 2022 roku oskarżeni nadali blisko 160 przesyłek przez automaty w Lublinie i okolicy. Było to w sumie 40 kg różnych narkotyków, między innymi kokaina, marihuana czy LSD. Pozostajemy w Lublinie, który dołącza do grona miast z nocną prohibicją. I to już od dzisiaj. Alkoholu nie będzie można kupić w sklepach i na stacjach benzynowych między 23 a 6 rano. Na koniec jeszcze informacje dla tych, którzy myślą o stażu w Parlamencie Europejskim. Do końca maja trwa nabór. 5-miesięczne staże można odbyć w Brukseli, Strasburgu, Luksemburgu, a także w biurach parlamentu, na przykład w Polsce. Startują w październiku.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
11: Magda Tkaczyk, zapraszam. Na kinowych ekranach kilka ciekawych familijnych produkcji, m.in. Drzewo Magii. Początek nie zwiastuje niczego niezwykłego, ale kolejne kadry mogą już prawdziwie zaczarować, bo magiczne są nie tylko światy, do których podróżują bohaterowie produkcji, ale też postaci, jakie spotykają. Film do zobaczenia jest w kinach Helios w Białymstoku. Z kolei w białostockim Teatrze Lalek dziś i jutro będzie można zobaczyć Hotel Ritz, musical inspirowany historią legendarnego białostockiego hotelu z okresu międzywojennego. Spektakl przenosi widzów do świata pełnego tajemnic, muzyki, romansów i barwnych postaci związanych z Białymstokiem. A dla tych, którzy chcieliby spojrzeć na stolicę Podlasia z innej perspektywy, centrum imienia Zamenhofa ma grę terenową prowadzącą szlakiem białostockich pomników, rzeźb i figur. Dla chętnych książeczka i mapa jest do odbioru w centrum.
6: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
12: Do końca dnia będzie pogodnie, choć na północnym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 20 stopni na północy i na krańcach południowych do 23 miejscami w centrum i na zachodzie. Chłodniej na terenach podgórskich, a także nad samym morzem, tu od 16 do 19. Przed chwilą sprawdzałem też prognozy na weekend, no i wygląda na to, że pięknie będzie, ciepło, nawet do 27 stopni, tyle na zachodzie. No i takie prognozy to nam się bardzo podobają. Za kilka minut odwiedzi mnie Marzena Rogalska i posunujemy razem plany na weekend, a teraz muzycznie sprawdzimy, jak brzmiał początek lat 90. No, brzmiał doskonale. Mileę Farmera.

Paula Abdul w Radiu Złote Przeboje. Za niecały miesiąc będzie obchodziła kolejne urodziny, no już szóstka z przodu. Tymczasem pamiętam, jak to nasza nowa redakcyjna koleżanka, czyli Beata Kozidrak, opowiadała o swoich majowych urodzinach, że zwykle spędza je na scenie. Tymczasem, jeżeli chodzi o koncerty, no to wygląda na to, że Beata Kozidrak spełni kolejne swoje marzenie. Beata Kozidrak Unplugged na Zamku w Lublinie, przełom lipca i sierpnia, i na ten koncert będziemy się na pewno zapraszać, ponieważ Radio Złote Przeboje ma patronat nad tym muzycznym wydarzeniem. Za chwilę Marzena Rogalska, z którą postujemy sobie plany na weekend, a teraz artysta, który też niedawno u nas koncertował, Silla.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już w niedzielę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
7: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
8: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
7: Są sprawdzone przepisy
8: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej.
7: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
8: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: pieśni złoto-brązowo, Golden Brown i The Stranglers w Radiu Złote Przeboje. Ja aż wstanę w tym momencie, bo w naszym studiu Marzena Rogalska. Powiedz mi, czy mój outfit jest okej?
1: Okay? Wiesz co, Tomek, ja cię kocham w każdym wydaniu, ale wiesz, że ja już się zastanawiam, w co ja się ubiorę jutro na spotkanie z Tomkiem Jacykowem. Ty słuchaj, nie chciałbyś wiedzieć, jak wyglądało nasze pierwsze spotkanie. Ja nie wiem, czy Tomek pamięta, pewnie pamięta, ale ja mu jutro zamierzam przypomnieć. I ja nie wiem, Tomciu, na czym to polega, że on może założyć w naszym pojęciu jakieś najdziwniejsze ciuchy, ten Jacyków.

0: milion broszek mieć w klapie wpiętych i jemu to pasuje. Wiesz, no bo to jest taka osobowość. A ty w ogóle tak zwracasz uwagę do końca na to, co się ubierasz, czy bierzesz pierwszy wygodny ciuch?
1: Tak, tak.
0: To jesteś ten typ, no. Ja też jak sobie coś upatrzę, to uwielbiam po prostu, wiesz, szafa pęka w szwach, a ja chodzę w tych samych pięciu rzeczach. I weź tu, człowieku, bądź mądry. No jutro trzeba się zapytać Jacykowa, o co w tej modzie chodzi.
1: No na pewno, jakby nas zobaczył, to by zmarszczył brew. Tak mi się wydaje, nie?
0: Ja się jutro wystroję, ja ci to obiecuję. Ja nas będę dobrze reprezentować.
1: Okej. No to słyszymy się niebawem.

0: Raz, dwa, trzy.
1: Nie licz, i tak trudno zliczyć, bo salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl ma w ofercie ponad 3000 opraw. Do tego markowe soczewki okularowe i kontaktowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością, twarde soczewki na storze grogówki oraz soczewki kontaktowe na astygmatyzm i prezbiopię. Przyjdź, a dopasujemy odpowiednie dla Ciebie. Salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl, ulica Sienkiewicza 6, www.raz23okulary.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
10: Masz za mało miejsca w domu lub firmie? Poznaj najnowszy self-storage Homebox w Białymstoku. Wynajmij nowoczesny magazyn samoobsługowy dopasowany do Twoich potrzeb. Od 2 do 12 metrów kwadratowych. Wygodny podjazd pod sam kontener, łatwy dostęp i pełne bezpieczeństwo dzięki monitoringowi. Przechowuj meble, sprzęt lub dokumenty bez stresu i bałaganu. Homebox. Nowy dom dla Twoich rzeczy. Wejdź na homebox.białystok.pl i zarezerwuj swoją przestrzeń już dziś.
11: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
14: Jest 7 miejsc.
13: I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

No wygląda to imponująco. 7 dekad na scenie. Tym, co spotkało w życiu Cher, można by obdzielić kilka osób. No i być może dlatego swoją biografię postanowiła wydawać w częściach. W 2024 pojawił się tom pierwszy. Muzyczny fenomen, czyli Cher, której od 70 lat słuchają nasze babcie, mamy, my, no i pewnie będą słuchać nasze dzieci. Taka właśnie jest Cher. Nie ma co ukrywać, że również przebogata jest biografia naszej nowej redakcyjnej koleżanki, czyli Beaty Kozidrak. W najbliższą niedzielę kolejny program Beaty Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Gorąco Was zapraszam. Włączcie koniecznie Radio Złote Przeboje w niedzielę po południu. A za kilkanaście minut na pewno pojawi się kolejna podpowiedź w konkursie z Beatą Kozidrak. Do zdobycia nasze radio z logo Złotych Przebojów, no i piękne zdjęcie podpisane właśnie przez Beatę. To wciąż czeka na szczęśliwego finalistę. Finał o 17.30. No a po wiadomościach na pewno sama Beata Kozidrak odrobinę podpowie.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Trawisto.
7: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
13: Właśnie minęła 16 w kalendarzu, 22 maja, piątkowe popołudnie przed nami. Czas na sprawdzone wiadomości. Marcin Krzemiński.
14: Ogromny pożar lasu na poligonie wojskowym w Toruniu. Z zarzutami opiekunki ze żłobka, na terenie którego utonęło dziecko. Za chwilę też o tańszym paliwie i palmy na rynku w Katowicach. Marcin Krzemiński. Duży pożar trawi lasu na poligonie wojskowym w Toruniu. W trwającej od około 3 godzin akcji gaśniczej bierze udział 20 jednostek Straży Pożarnej, w tym sporo wezwanych z okolicznych powiatów. Kłęby dymu widać z daleka, a sama operacja, jak mówią strażacy, jest dość trudna z racji bardzo rozległego terenu, na którym znajduje się wojskowa jednostka.
15: Z informacji tutaj o lasów państwowych, które nas tutaj wspomagają z powietrza dromaderami, helikopterem, pali się około 3 hektarów lasu, przy tym to jest taki teren trudno też dla nas dostępny.
14: Mówi Aleksandra Starowicz ze Straży Pożarnej w Toruniu. W akcji uczestniczą śmigłowiec, cysterny, drony i kłady. Sytuacja nie została jeszcze opanowana. Z prokuratorskimi zarzutami nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Opiekunki z prywatnego żłobka w Ząbkach pod Warszawą. Ciało dziecka znaleziono w środę. Tego samego dnia wieczorem zatrzymano dwie kobiety. Jedna z nich przyznała się do zarzutów, no ale jej wyjaśnienia, jak mówią śledczy, były dość mętne. Druga odmówiła odpowiedzi na jakiekolwiek pytania. Kobiety mają zakaz kontaktu ze sobą i świadkami oraz dozór policji. Dodam, że sekcja zwłok wykazała, że dziecko utonęło. Nie wykazała żadnych obrażeń mechanicznych. Burmistrz Zakopanego mówi nie dla transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Łukasz Filipowicz zapowiedział, że zakopiański urząd będzie odmawiał, bo jego zdaniem nowe przepisy, tu cytat, nie zmieniają konstytucji. To z pewnością cieszy kierowców. W przyszłym tygodniu prawdopodobne są lekkie, kilkugroszowe obniżki wszystkich rodzajów paliw. Będzie to możliwe dzięki spadkom cen hurtowych na koniec tego tygodnia. Hurtowe ceny obniżył wczoraj i dziś Orlen. Niemniej sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal jest niestabilna. Impas w negocjacjach USA-Iran trwa, mówi Urszula Cieślak z Refleksu.
16: Blokada cieśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tych tankowców i żeglugi przez cieśninę Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami na rynki światowe.
14: Zdaniem analityków w przyszłym tygodniu benzyna 95 może średnio kosztować 6 zł 36 groszy, olej napędowy 6,80, a autogaz 3,63. Po zimowej przerwie palmy ponownie goszczą na rynku w Katowicach. Każda z nich mierzy już około 10 metrów wysokości i znajdują się w osobnych donicach.
17: Bardzo ładnie i nie spodziewałem się czegoś takiego. Wczoraj pierwszy raz widziałem.
18: It's really cool. We really like this city.
19: No, już się robi się cieplej to od razu.
20: Jeżeli nie możesz nigdzie się wyjechać dalej, bliżej morza, to tutaj jest super.
14: Palmy są potomkami feniksów kanaryjskich sprowadzonych na wystawę roślin egzotycznych do Gliwicy w 1924 roku. Wyrosły z ich nasion w 1956.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
21: Magda Tkaczyk, zapraszam. Nowa produkcja Mandalorian i Grogu to dla jednych rozczarowania, a dla innych okazja, by na dużym ekranie znów zobaczyć produkcję z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Film raczej nie zmieni układu sił w galaktyce, ale jak przystało na Gwiezdne Wojny, będą pościgi, walki i kosmiczne bitwy. To w kinach Helios w Białymstoku. A w Fast Parku w niedzielę odbędzie się już 5. edycja wielkiego naszpikowanego festiwalu i to będzie połączenie rozrywki z akcją charytatywną w programie animacje dla dzieci, gry i zabawy. Z kolei w ogrodach Pałacu Branickich odbędzie się piknik mocy, który połączy wspólną zabawę z pomocą dzieciom potrzebującym wsparcia psychologicznego. Na uczestników czekać będą biegi, spacery, rodzinne atrakcje oraz strefy poświęcone zdrowiu, animacjom i lokalnym smakom. A ponieważ pogoda ma sprzyjać, można planować czas na świeżym powietrzu.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
13: W sobotę będzie pogodnie, nigdzie nie powinno padać i ciepło. Temperatury od 21 stopni na północy, 24 w centrum, do 27 na krańcach zachodnich. Chłodniej w rejonie Półwyspu Helskiego, tu 21. W niedzielę może popadać, możliwe również burze, zwłaszcza na południu, a na termometrach 20 stopni na północy, 25 w centrum i na południu, 27 na zachodzie. To już na pewno za chwilę pojawi się kolejna podpowiedź w naszej zabawie z Beatą Kozidrak. Pojawiły się już dwie podpowiedzi, wszystko powinno być już jasne, ale nieprzekonanych przekonywać będzie do poprawnej odpowiedzi sama Beata Kozidrak. Już za kilka minut zafunduje nam trzecią, ostatnią podpowiedź. Piękne zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak i radio, które odbiera same największe przeboje lat 80. i 90. z naszym logo Radia Złote Przeboje. Na pewno o 17.30 do kogoś w sprawie prezentów zadzwonię.

0: Ryan Perry, Dolce Vita. Z pewnością Dolce Vita brzmi doskonale w każdym miejscu na świecie, ale we Włoszech zdecydowanie najlepiej. Tymczasem nasza nowa redakcyjna koleżanka, czyli Beata Kozidrak, gustuje nie we Włoszech, a w Hiszpanii chyba najbardziej. A propos, no to przeglądam, co do tej pory nagraliście na naszej automatycznej sekretarce w temacie tajemniczego miejsca, którego szukamy. Miejsca, w którym bywa gorąco, ale też i chłodno. No i tu zaczęły się poszukiwania.
1: Hasłem jest Bobo, Okin i Lód.
0: Pojawiła się też nie wiedzieć czemu taka odpowiedź.
2: Moje kochane Radio Złote Przeboje, z tej strony Katarzyna. Chodzi o piosenkę Diament i Sól.
0: No to w takim razie teraz pora na kolejną, ostatnią podpowiedź, a podpowiadać będzie sama Beata Kozidrak.
3: Śpiewam, że nie ma tam wody. Już wiesz, jakie jest rozwiązanie dzisiejszej zagadki.
0: Wszystko powinno być już jasne, tak sobie myślę. Radio z logo Złotych Przebojów i zdjęcie Beaty Kozidrak z autografem to są prezenty, które mam dzisiaj dla was. I w tej sprawie o 17.30 do kogoś będę dzwonił. Jaka może być poprawna odpowiedź? Zapraszam, 22 44 30. Odpowiadając na pytanie, pamiętajcie, żeby też dodać, za co kochacie Radio Złote Przeboje. Anita Lipnicka teraz.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już w niedzielę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
17: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
19: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
21: Gabinet masażu, słucham.
22: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
21: O, cześć, a co się dzieje?
22: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
21: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
22: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
21: Kochana, sam go stosuję.
23: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

0: Ależ ja tego dawno nie słyszałem. Steve Winwood w Radiu Złote Przeboje. No a teraz nasz stały cykl Dobrze Wiedzieć. W tym tygodniu planujemy wakacje.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: W temacie wakacyjnym co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Każdy chciałby mieć all inclusive, na dodatek zapłacić jak najmniej. No właśnie, jak upolować wakacyjne okazje? Przede wszystkim trzeba działać sprytnie i nie przywiązywać się do jednego terminu czy kierunku. Najtańsze oferty często pojawiają się wtedy, gdy możemy polecieć kilka dni wcześniej albo wrócić później. Warto ustawić alerty cenowe i regularnie porównywać linie lotnicze. Niektórzy nawet twierdzą, że dobrze jest to robić z różnych komputerów. Dobrym pomysłem są też wyloty z różnych lotnisk. Czasem podróż do innego miasta na start pozwala zaoszczędzić naprawdę sporo. No i klasyka, last minute dla spontanicznych. Najważniejsze jednak jest to, nie kupować pierwszej lepszej oferty pod wpływem chwili.
1: Dobrze wiedzieć.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakob Skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Raz, dwa, trzy.
6: Nie licz, i tak trudno zliczyć, bo salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl ma w ofercie ponad 3000 opraw. Do tego markowe soczewki okularowe i kontaktowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością, twarde soczewki na storze grogówki oraz soczewki kontaktowe na astygmatyzm i prezbiopię. Przyjdź, a dopasujemy odpowiednie dla Ciebie. Salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl. Ulica Sienkiewicza 6. www.raz23okulary.pl.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród już w sprzedaży.
10: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
11: masz. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: Reklama. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
13: Złote przeboje w drodze.
14: Pogodnie, ciepło, choć może pokropić deszcz na północnym wschodzie kraju. A na drogach utrudnienia na autostradzie A2 na odcinku Dąbie-Wartkowice w pobliżu miejscowości Dzierżawy Wieś. W kierunku Warszawy tam pojazd ciężarowy wjechał w bariery ochronne. Brak osób poszkodowanych, ale zablokowany jeden pas ruchu. Ruch odbywa się pasem wolnym.
13: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
15: Radio Złote Przeboje 101 FM.

To jest utwór, z którym chyba wszyscy mamy pozytywne wspomnienia. Zresztą nie tylko my, Gwiazd również. Premierę Thrillera pamięta Kasia Kowalska, czy też Agnieszka Dygant. Obie panie opowiadały nam, że to było przeżycie niesamowite. Najlepiej sprzedająca się płyta w historii muzyki. Teraz Mel C, a za niespełna 8 minut sprawdzone wiadomości o 17:00.

0: Hot grill.
1: Parilla caliente.
0: Grilla calda.
2: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
3: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Reklama.
12: Właśnie minęła 17. Marcin Krzemiński ma dla Was o tej porze sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
13: Drogowcy anulują mandaty. Chodzi o test trasy pod Szczecinem. Potem przez nowoczesnego katamarana badawczego. Najpierw jednak transkrypcja małżeństw jednopłciowych. Trochę potrwa, zanim przepisy zaczną działać. Marcin Krzemiński. Rozporządzenie o transkrypcji małżeństw jednopłciowych zostało dziś opublikowane. Zacznie jednak obowiązywać za 3 miesiące. Dlaczego trzeba czekać? O tym Ben O'Connor.
14: Na to, aż urzędy stanu cywilnego przejdą do transkrypcji małżeństw jednopłciowych, trzeba jeszcze poczekać. Jak mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, miesiące zajmie jeszcze testowanie samego systemu.
15: Trzeba dokonać zmiany w systemach, które w całej Polsce wykorzystywane są przez urzędy stanu cywilnego, które są skorelowane z rejestrami państwowymi w taki sposób, żeby dokonać najpierw zmiany systemowej, następnie przetestowania, żeby nigdzie się nic w Polsce nie zawieszało, a następnie, żeby można ten system było wykorzystywać.
14: Problemem przy wdrażaniu przepisów mogą być numery PESEL małżonków, mówi sekretarz stanu w kancelarii premiera Katarzyna Kotula.
16: System, który ma zabezpieczyć tą zmianę od strony technicznej, to znaczy, żeby wszystkie rejestry państwowe, w tym rejestry, w których są rejestry właśnie PESEL, były bezpieczne.
14: Wyrok TSUE, który zobowiązał Polskę do uznania małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, zapadł pół roku temu.
13: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego zostaje na stanowisku. Część sportowych działaczy domaga się odwołania Radosława Piesiewicza. Na dzisiejszym posiedzeniu zarządu komitetu był wniosek o rozpoczęcie formalnej procedury odwołania go z funkcji prezesa. Piesiewicz jednak nie dopuścił go pod głosowanie. Działacze zapowiadają więc kolejny. Zarzucają prezesowi PKOL-u m.in. podpisanie umowy z Zonda Krypto oraz kłopoty z wypłatą nagród dla medalistów. Kadencja Radosława Piesiewicza kończy się wiosną przyszłego roku. Ważne dla kierowców, Główny Inspektorat Transportu Drogowego anuluje mandaty z odcinkowego pomiaru prędkości na autostradzie A6 pod Szczecinem. No ale chodzi tylko o 5 dni na przełomie kwietnia i maja. Mierzące prędkość urządzenie było wtedy źle skalibrowane i wskazywało, że pojazdy jadą ponad 7 km szybciej niż w rzeczywistości. Błąd w systemie wykryli kierowcy ciężarówek. Jeszcze dziś ma zostać ogłoszony projekt porozumienia USA i Iranu, informuje saudyjski nadawca Al Arabiya. Zakłada on natychmiastowe zawieszenie broni i gwarancję wolności żeglugi w cieśninie Ormus i Zatoce Omańskiej. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Podczas uroczystości chrztu badawczo-serwisowa jednostka otrzymała imię Cumulus. Dzięki niej prowadzenie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i znacznie bezpieczniejsze niż do tej pory. Paweł Razewicz.
0: Dowartego 12 milionów złotych wyposażonego w pojazd podwodny uszytego na miarę dla IMGW statku można, jak szef Instytutu Robert Czerniawski, podchodzić na chłodno.
11: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jak inne urządzenia, służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi na Bałtyku.
0: Znacznie cieplejsze emocje wyraża kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski, który zastąpienie pontonowej motorówki 18-metrowym katamaranem nazywa wprost.
17: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
13: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmury, która jest zwiastunem dobrej pogody.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
19: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
20: Pogoda.
21: W nocy będzie dość pogodnie, nigdzie nie powinno padać, a na termometrach od 7 stopni na północnym wschodzie do 11 w centrum i na zachodzie. W sobotę słonecznie, bez opadów i ciepło, temperatura od 21 stopni na północy, 24 w centrum do 27 na krańcach zachodnich. Chłodniej w rejonie Półwyspu Helskiego, tu 21.
19: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
21: Trochę nie mogę się doczekać dzisiejszego finału zabawy z Beatą Kozidrak, choćby dlatego, że muszę zadać pytanie, dlaczego to tak długo trwało. Trzy podpowiedzi już się pojawiły. O 17.30 będę dzwonił do kogoś z bardzo dobrymi wiadomościami, no i przede wszystkim z prezentami. Zdjęcie Beaty Kozidrak z autografem, do tego radio z logo Złotych Przebojów, które jak żadne inne odbiera same największe przeboje lat 80. i 90. Takie jak choćby ten zespół AHA.

0: Artur Gadowski w Radiu Złote Przyboje. Pamiętam, jak to spotykaliśmy się wielokrotnie, rozmawialiśmy na różne niezwykłe tematy, a to impreza ze Stevenem Tylerem, kiedy panowie z zespołu Ira grali jako support przed Aerosmith, a to kiedyś, pamiętam, zaglądaliśmy też do szuflady z dyplomami, żeby dowiedzieć się, jaki ma zawód Artur Gadowski, taki, można by powiedzieć, prawdziwy wyuczony. No i tu pojawiło się lekkie zaskoczenie.
1: Jubiler złotnik, taki posiadam dokument.
0: No, złoty chłopak i napisze piosenkę i zrobi pierścionek. Czego chcieć więcej? Piątkowe popołudnie, tu Radio Złote Przyboje. Za chwilę to ona, co chyba wszyscy czekamy niecierpliwie, czyli finał zabawy z Beatą Kozidrak.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: naszej automatycznej sekretarce. Nagranie Antoniego z Wrocławia, który twierdzi, że kocha Radio Złote Przywoje nie tylko za muzykę, ale też i za fantastycznych prowadzących. No miód na moje uszy. No i postanowiłem do Antoniego zadzwonić. Dzień dobry, witamy Wrocław.
1: Dzień dobry.
0: Czy Antoni jest fanem Beaty Kozidrak, że się tak niezobowiązująco zapytam?
1: Tak.
0: Tak. Słuchaj, to bardzo dobrze się składa, ponieważ w zabawie z Beatą Kozidrak do zgarnięcia zdjęcie z autografem naszej nowej redakcyjnej koleżanki. No i oczywiście radio, które odbiera same największe przewoje lat 80. i 90. z naszym logo. Antoni drogi, czy ty masz, gdzie to radio w ogóle postawić, gdybyś je zdobył?
1: Tak, tak.
0: A jakbyś mógł wskazać to miejsce?
1: Na stole.
0: A w jakim pomieszczeniu na stole?
1: W pokoju.
0: W pokoju. Strasznie małomówny jesteś. Słuchaj, to jeszcze jedno słowo od ciebie wyciągnę. Jakiego tajemniczego miejsca szukaliśmy?
1: Pustyni.
0: Pustyni, no wszystko absolutnie się zgadza. Słuchaj, no to w takim razie tak, zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak jest twoje. Radio odbierające największe przeboje lat 80. i 90. też jest twoje. Słuchaj, miłego weekendu ci życzę w takim razie.
1: Dziękuję nawzajem.
0: Dużo dobrego życzę, no i pamiętajcie, moi drodzy, żeby posłuchać też kolejnego programu Beaty Kozidrak, to już w najbliższą niedzielę.

0: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
1: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Masz za mało miejsca w domu lub firmie? Poznaj najnowszy self-storage Homebox w Białymstoku. Wynajmij nowoczesny magazyn samoobsługowy dopasowany do twoich potrzeb. Od 2 do 12 metrów kwadratowych. Wygodny podjazd pod sam kontener. Łatwy dostęp i pełne bezpieczeństwo dzięki monitoringowi. Przechowuj meble, sprzęt lub dokumenty bez stresu i bałaganu. Homebox. Nowy dom dla twoich rzeczy. Wejdź na homebox.białystok.pl i zarezerwuj swoją przestrzeń już dziś.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
16: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
17: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: To tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
19: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
20: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Reklama.
24: Złote przeboje w drodze.
25: Wciąż może być zablokowana Krajowa 11 w Parkowie pod Tabornikami w Wielkopolsce. Zdarzyły się tam osobówka i motocykl. Jedna osoba trafiła do szpitala, wprowadzono objazdy lokalnymi drogami. Pogoda w większości regionów wymarzona do jazdy, ale paradoksalnie, jak mówią policjanci, właśnie w słoneczne dni jest więcej zdarzeń, bo i nasza czujność jest mniejsza. Dlatego uważajcie na siebie.
24: Radio Złote Przeboje 101 FM.

One Night in Bangkok i Mary Head w Radiu Złote Przeboje. Dawno, dawno temu byłem przekonany, że Mary Head to jest pseudonim sceniczny, a tu się okazuje, że on naprawdę się tak nazywa. Po godzinie 18 Mariusz Stelmaszczyk, który też naprawdę tak się nazywa, zaglądałem przez ramię, no i widzę, że będzie miał dla was absolutnie fantastyczne prezenty, między innymi Dire Straits symfonicznie, no i coś dla fanów zespołu Kombi. Zresztą Grzegorz Skawiński po godzinie 18 opowie, jak to przed laty, chcąc grać, a nie mając pieniędzy, pierwszą gitarę postanowił sobie zrobić sam. Jak to było? O tym po 18.

0: i można się zasłuchać zdecydowanie tak jak podczas tego już prawie wieczoru w Radiu Złote Przeboje, bo dobijamy do godziny 18. Obiecuję, że zagramy dla Was m.in. Las Ketchup, będzie też Elton John czy też Wanda i Banda, a my sprawdzimy za chwilę, co dzieje się w sporcie oraz w pogodzie na weekend.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas od poniedziałku, od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Kanter spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Biegamy.
17: Pomagamy.
16: Biegamy.
17: A właśnie, że pomagamy.
16: Nie, biegamy.
17: Nieprawda, bo pomagamy.
16: Biegamy.
17: Pomagamy.
16: Biegamy. To może biegamy i pomagamy jednocześnie. Już 14 czerwca w Białymstoku. Plum Ekiden, czyli sztafety 4x5 km i sztafeta maratońska. Szczegóły i zapisy na www.plumekiden.pl.
17: No widzisz, i biegamy.
16: I pomagamy. Sponsor Plum. Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
0: Reklama.
18: Piątek, godzina 18, czas na sport w Radiu Złote Przeboje oraz pogodę.
1: Sport w 30 sekund.
19: Przemysław Pozowski, zapraszam. Pep Guardiola po sezonie odejdzie z Manchesteru City, poinformował dziś już oficjalnie angielski klub. Słynny hiszpański szkoleniowiec, a wcześniej znakomity piłkarz, pracował z The Citizens przez 10 lat. Manchester City zakończy rozgrywki Premier League na drugim miejscu. Włoch Alberto Betiol wygrał w miejscowości Verbania 13 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Betiol, który zaatakował na podjeździe 13 km przed metą, wyprzedziło 26 sekund pierwszego z towarzyszy długiej ucieczki Norwega Andreasa Leknesunda. Różową koszulkę lidera zachował Portugalczyk Afonso Eulalio.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Pogoda.
18: Jeśli chodzi o pogodę na weekend, no to warto wybrać się na jakiś spacer, natomiast uważajcie, zwłaszcza w niedzielę, bo w całym kraju może popadać deszcz, natomiast w centrum czy też na południu, na zachodzie mogą też pojawić się w niedzielę przelotne burze.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
18: Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, bo już po godzinie 18:00, piątkowy wieczór, Mariusz Stelmaszczyk jestem i obiecuję, że nie zabraknie pozytywnej energii. Dowód w postaci tej piosenki myślę, że jest oczywisty. Las Ketchup, a Sarah He.

Zespół The Bangles podczas tego wieczoru z radiem Złote Przeboje. Natomiast, proszę Państwa, od poniedziałku do piątku po godzinie 12 w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90., w którym to Beata Koźdrek w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych utworach. Jeśli chcecie poznać historię i to z pierwszej ręki numerów takich jak Biała Armia czy też Co mi Panie dasz, no to wiecie co robić. W poniedziałek wracamy z największymi przebojami lat 80. i 90. z Beatą Koźdrek po godzinie 12. A już teraz dajcie głośniej, bo mam dla Was Maxi Priest, Close to You.

0: I zrobiło się piękniej nastrojowo z Eltonem Johnem. Sacrifice, Radio Złote Przeboje dla Was gra podczas tego wieczoru. A w tej chwili posłuchajcie Wandy Kwietniewskiej, znanej zespołu Wanda i Banda. Czego to się kiedyś słuchało?
1: Deep Purple to jest skojarzenie od razu Led Zeppelin i Black Sabbath, bo to są kapele, które używały podobnych środków wyrazu po prostu, podobne instrumentarium i tak dalej. No i to jest ten sam czas. Dla mnie to jest czas końca mojej szkoły podstawowej, kiedy te dźwięki spadły na mnie jak grom z jasnego nieba. Nie z żadnego radia w zasadzie, bo nie grano takiej muzyki wówczas. Kolega miał ciocię w Ameryce i ona mu przysyłała płyty. Więc te płyty spotykaliśmy się, miał też dobry gramofon jak na owe czasy, nie Bambino, tylko jakiś lepszy, i słuchaliśmy tych płyt. I pamiętam, że właśnie Deep Purple, właśnie Zeppelini wywarli takie wrażenie, brzmienia gitarowe, które oni w tamtym czasie osiągali, były... Ja pierwszy raz w życiu słyszałam taką muzykę po prostu, że można tak grać, że są takie instrumenty, że są takie wzmacniacze. Oczywiście jako tam 13-letni człowiek nie miałam pojęcia, że ten wzmacniacze, instrument i tak dalej, chociaż oczywiście słuchałam również polskich wykonawców, wtedy jeszcze takich amatorów na przykład grających gdzieś tam po szkołach, domach kultury.
0: A w Radiu Złote Przeboje mam dla Was Wandę i Bandę. Nie będę Julią, dajcie głośniej.

I to jest bardzo dobry pomysł na spędzenie piątkowego wieczoru, kiedy człowiek przebija się przez korki, wraca do domu, no i właśnie chce już rozpocząć weekend. No to takie kawałki akurat nastrój mogą tylko i wyłącznie poprawić, a za chwilę będzie jeszcze lepiej, bo mamy dla Was m.in. Ace of Base, a także Lady Punk.

0: co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: To niska cena.
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Biegamy.
5: Pomagamy.
6: Biegamy.
5: A właśnie, że pomagamy.
6: Nie, biegamy.
5: Nieprawda, bo pomagamy.
6: Biegamy.
5: Pomagamy.
6: Biegamy. To może biegamy i pomagamy jednocześnie. Już 14 czerwca w Białymstoku. Plum Ekiden, czyli sztafety 4x5 km i sztafeta maratońska. Szczegóły i zapisy na www.plumekiden.pl.
5: No widzisz, i biegamy.
6: I pomagamy. Sponsor Plum. Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
10: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
13: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
12: A może ekspres do kawy, automatyczny?
13: O, taki. Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na Dzień Mamy mają.
12: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
13: No.
14: Dzień Mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Możliwe są jeszcze utrudnienia na A2 w Wielkopolsce. Koło Słupcy doszło do pożaru samochodu osobowego. Zablokowane były dwa pasy ruchu w kierunku Warszawy. Jeszcze to może trwać. Pogoda do jazdy dzisiaj bardzo dobra.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Tak, tacy sami podczas tego wieczoru z radiem Złote Przeboje. Zresztą o początkach zespołu Lady Punk to posłuchajcie już, jak teraz wspomina Janusz Panasewicz.
1: Pamiętam, że zadzwonił Andrzej Mogilnicki gdzieś w hotelu, chyba w Katowicach mieszkałem w hotelu i w Krakowie niedaleko, więc Andrzej mówi: słuchaj, a zerwij się z tego hotelu, przecież nie jesteś za bramą, jesteś w normalnym, cywilnym hotelu, przyjedź do Krakowa, spróbujemy coś nagrać. I ja pamiętam, w nocy wyjechałem, Jacek Mastykarz, świetny realizator dźwięku, maluchem, pamiętam, na dworzec w Krakowie przyjechał, zabrał mnie z tego pociągu, wszystko w dużej konspiracji, żeby ktoś mnie tam gdzieś wywieźli do tego studia i tam się zaczęło. Tam poznałem tak naprawdę Janka. Chociaż nie, Janka poznałem wcześniej w Warszawie, ale już tam jakby muzycznie, w sensie, że był w studio Janek, był Andrzej Mogilnicki, no i cała ta produkcja tego. Tam minus 10 w Rio zacząłem śpiewać, no i to tak się zaczęło.
0: A co potem się wydarzyło, no to już wszyscy doskonale wiemy. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do końcówki lat 90. Ace of Base, Life is a Flower. Proszę bardzo.

0: Zdecydowanie pojawił się tutaj duch lat 80. w Radiu Złote Przeboje podczas tego piątkowego wieczoru, a w tej chwili Grzegorz Skawiński, znany z ONA czy też Kombi, opowiada, no właśnie, o gitarach.
1: Pierwszą gitarę zrobiłem sobie sam, autentycznie ze starej deski od łóżka. Pomalowałem czymś, co się nazywało Wilbra, było coś takiego. Była to farbka taka, która służyła do zmieniania koloru butów. W ogóle poważnie było za komuny, takie różne cudeńka, nie? Tą Wilbrą pomalowałem ją, pamiętam, miała ohydny buraczkowy kolor ta gitara. No i generalnie tam sam zrobiłem sobie progi z drutu, jakieś tam od jakiejś starej gitary akustycznej, gdzieś tam wyhandlowałem od kolegi jakieś klucze, czyli maszynki do strojenia. No generalnie był instrument okropny, nie nadawał się absolutnie do niczego, nawet do patrzenia się nie nadawał. No ale rodzice gdzieś tam, widząc moje wysiłki w tym kierunku, bardzo mnie wspierali i powiedzieli, że jak uzbieram trochę butelek i sprzedam trochę makulatury i złomu, to mi dołożą na prawdziwą gitarę.
0: A my w Radiu Złote Przeboje posłuchajmy Kombi, Słodkiego Miłego Życia.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już w niedzielę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: A, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
14: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Peacock 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Masz za mało miejsca w domu lub firmie? Poznaj najnowszy self-storage Homebox w Białymstoku. Wynajmij nowoczesny magazyn samoobsługowy dopasowany do twoich potrzeb. Od 2 do 12 metrów kwadratowych. Wygodny podjazd pod sam kontener, łatwy dostęp i pełne bezpieczeństwo dzięki monitoringowi. Przechowuj meble, sprzęt lub dokumenty bez stresu i bałaganu. Homebox. Nowy dom dla twoich rzeczy. Wejdź na homebox.białystok.pl i zarezerwuj swoją przestrzeń już dziś.
20: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
21: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
20: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
21: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
20: Czyli?
21: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
23: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
24: Bo w Media Expert taniej masz.
25: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
0: Reklama.
26: Na zegarach 19, piątek, czas na sport i pogodę na weekend.
1: Sport w 30 sekund.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nie będzie przynajmniej na razie zmian w Polskim Komitecie Olimpijskim. Podczas zebrania zarządu nie udało się rozpatrzeć wniosku opozycji o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. A to na nim mogłoby dojść do odwołania ze stanowiska prezesa, utrzymują jego przeciwnicy. Sam Radosław Piesiewicz podpierał się statutem stowarzyszenia, którego jest prezesem. Michael Carrick podpisze kontrakt na 2 lata i będzie kontynuować pracę w roli trenera piłkarzy Manchester United. 44-latek w styczniu został tymczasowym szkoleniowcem Czerwonych Diabłów po tym, jak działacze zwolnili Rubena Amorima.
3: Pogoda. Weekend ciepły, powyżej 20 stopni. Powiedziałbym, że nawet gorący na zachodzie, bo do około nawet 27-28 stopni. W niedzielę uważajcie na przelotne opady deszczu w całym kraju oraz też przelotne burze. I w końcu nadszedł ten moment, a więc piątek, godzina 19. Można cieszyć się powoli rozpoczynającym się weekendem. Jest co celebrować, więc kawałek w radiu Złote Przeboje, nieprzypadkowy Fun Factory Celebration. Mariusz Telmaszczyk, witam ponownie.

wiem, czy też tak mieliście, ale ja przyznaję się, że przed chwilą nuciłem sobie razem z Andrzejem Zauchą ten właśnie kawałek w Radiu Złote Przeboje. A ja przypominam, że od poniedziałku do piątku po godzinie 12 w Radiu Złote Przeboje największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, w którym to Beata Kozidrak w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych utworach. Więc jeśli chcecie poznać historię i to z pierwszej ręki na temat jej numerów, najważniejszych numerów, no to wszystkiego się dowiecie. Wracamy w poniedziałek po godzinie 12. Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak. A teraz dajcie głośniej Walking on Sunshine.

0: Słyszący taki kawałek, to od razu człowiek wie, że trafił do Radia Złote Przeboje i nie pomyli z żadną inną stacją. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje Jacek Kawalec, prezenter, aktor, wokalista, który tak wspomina zespół Manam.
1: To akurat kiedy Manam zafunkcjonował, to były moje lata studenckie. Ja zacząłem w 80 roku karnawale Solidarności, studia w łódzkiej filmówce, więc cudowny czas do momentu wybuchu stanu wojennego. Ale i potem w tym stanie wojennym takie numery pozwalały jakoś przetrwać i tę rzeczywistość ogarnąć. Ja pamiętam, że pierwszy raz w życiu widziałem Korę i jeszcze ten zespół się jakoś inaczej wówczas nazywał, ale jeszcze z Johnem Porterem w klubie osiedlowym na obrzeżach Saskiej Kępy, klub Orion, ja mieszkałem wtedy tam na ulicy Egipskiej w takim okropnym bloku i w tym klubie widziałem, było takie spotkanie, to był koncert akustyczny, gdzie przyszła jeszcze wówczas, ja jako dzieciak to oglądałem. I jeszcze wówczas nawet w Polsce muzyka punkowa nie była tak rozpoznawalna. Oni przyszli jako taka, powiedzmy sobie, grupa hipisów. I potem pamiętam, że właśnie Kora gdzieś i Manam jakoś się przepoczwarzył, ostrzygli się na krótko i pokazali coś zupełnie innego. Bo na tym koncercie tam, w tym klubie Orion, to pamiętam, że wszyscy mieli jakieś włosy do pasa i w ogóle tak to wyglądało.
0: No to posłuchajmy. Manam, Boskie Buenos, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

tak, ona zawsze mam ciary, kiedy słyszę jej głos. Polskie Buenosy ma nam podczas tego wieczoru, piątkowego wieczoru, więc godnie rozpoczynamy weekend i też nie zwalniamy tempa, bo za chwilę między innymi Urszula, a także Stevie Wonder.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Raz, dwa, trzy.
4: Nie licz, i tak trudno zliczyć, bo salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl ma w ofercie ponad 3000 opraw. Do tego markowe soczewki okularowe i kontaktowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością, twarde soczewki na stożek grogówki oraz soczewki kontaktowe na astygmatyzm i prezbiopię. Przyjdź, a dopasujemy odpowiednie dla Ciebie. Salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl, ulica Sienkiewicza 6, www.raz23okulary.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej, a elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Biegamy.
7: Pomagamy.
6: Biegamy.
7: A właśnie, że pomagamy.
6: Nie, biegamy.
7: Nieprawda, bo pomagamy.
6: Biegamy.
7: Pomagamy.
6: To może biegamy i pomagamy jednocześnie.
7: Już 13 czerwca w Białymstoku.
6: Plum Equiden Mini, czyli biegi dzieciaków.
7: Szczegóły i zapisy na www.superbiegacz.pl.
6: Sponsor Plum.
7: Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
8: Jeśli chcesz

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu.

0: na mediaexpert.pl.
1: Mamo, skoczymy do delikatesu w centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
2: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
0: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy Centrum, centrum niskich cen.
3: Kamper spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Reklama.

Czerwona nóżka aż sama chodzi. Przynajmniej tak jest u mnie tutaj w studiu Radia Złote Przeboje. Part-time lover, a więc Stevie Wonder. Natomiast proszę Państwa, czas na Urszulę. Rysa na szkle, a więc singiel Urszuli promujący jej album Supernova. Chociaż będąc bardziej szczegółowym, no to numer w anglojęzycznej wersji pojawił się jeszcze wcześniej, bo na krążku Urszula i Jumbo, która to płyta powstała w Stanach Zjednoczonych. Rysa na szkle to piosenka, która była dla Urszuli niezwykle ważna. Podobno powstała w jej małym 37-metrowym mieszkaniu na 11 piętrze, no a sama wokalistka rozważała, czy zostać w kraju, czy też na stałe osiedlić się w Stanach Zjednoczonych i nie wracać. No to posłuchajmy już teraz Urszula, Rysa na szkle w Radiu Złote Przeboje.

0: I właśnie takie kawałki znajdziecie tylko w Radiu Złote Przeboje. Natomiast, proszę Państwa, czas zerknąć do tego, co wydarzy się za tydzień w piątek w Warszawie, a więc bardzo ważny koncert z okazji 50-lecia pracy artystycznej Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. Czas wręczyć komuś wejściówki. Halo, halo, czy to Adrian?
1: Tak.
0: Radio Złote Przeboje, dzwoni Mariusz Stelmaszczyk.
1: Witam, witam.
0: Ja w sprawie konkursu Królowie Życia w Radiu Złote Przeboje i biletów.
1: O tak, coś sobie przypominam, że się zgłaszałem.
0: No ja mam nadzieję, że sobie przypominasz. Chodziło o to, że maksymalnie w 5 słowach na radiozłoteprzeboje.pl trzeba było napisać, z czym kojarzą się wam Królowie Życia. Ty napisałeś wolność, głośny śmiech i brak limitów. Zgadza się?
1: Tak, dokładnie.
0: No dobrze, no to 25 maja w Warszawie odbędzie się koncert Skawiński-Tkaczyk. No i akurat bilety lecą do ciebie. Zadowolony?
1: O, no nawet bardzo bym powiedział.
0: Więc powiem ci inaczej, po prostu organizuję ci przyszły piątek.
1: O matko, no to super, cieszę się bardzo.
0: I już wiesz, kogo zabierzesz?
1: No jeszcze nad tym nie myślałem, ale myślę, że na pewno jakiegoś znajomego.
0: No to zrób jakiś odpowiedni casting, bo akurat wydarzenie jest na tyle zacne, że to musi być naprawdę godna osoba, która z tobą pójdzie na to wydarzenie, więc Adrian, jeszcze raz, wejściówki należą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo proszę.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
0: A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.

0: Niżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Biegamy.
3: Pomagamy.
2: Biegamy.
3: A właśnie, że pomagamy.
2: Nie, biegamy.
3: Nieprawda, bo pomagamy.
2: Biegamy.
3: Pomagamy.
2: Biegamy. To może biegamy i pomagamy jednocześnie. Już 14 czerwca w Białymstoku. Plum Ekiden, czyli sztafety 4x5 km i sztafeta maratońska. Szczegóły i zapisy na www.plumekiden.pl.
3: No widzisz, i biegamy.
2: I pomagamy. Sponsor Plum. Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje. Tylko 14,99 za 1,4 litra. Aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Jedynie 6,99 za 1 kg. Aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Tak dla Ciebie gramy. Są czyste kawałki, ale też klasyki.
12: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
13: Sprawdź to sam, check it out.
12: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Reklama.
15: Dzień dobry, wieczór, godzina 20 w Radiu Złote Przeboje minęła i za chwilę w Radiu Złote Przeboje trochę powspominamy lata 80. z Janem Borysewiczem z zespołu Lady Punk. No a teraz dr Alban.

0: Izabela Trojanowska, jestem twoim grzechem podczas tego wieczoru, piątkowego wieczoru, a w tej chwili rozmowa z Janem Borysewiczem z Lady Punk. No i tak wspominamy lata 80.
1: Ci powiem, jeżeli chodzi o wolność i coś, bo ja bardzo dużo tych nawet tekstów mam na swoich solowych płytach Jana, bo tak. Nawet jest taka płyta Moja Wolność. Słuchaj, ja mi się wydaje, że ja od dziecka byłem takim buntownikiem i człowiekiem, który bardzo szanował właściwie wolność i taką takie coś, że ja ogólnie nie lubiłem się podporządkowywać, wiesz, i stąd ten mój bunt był taki, że ja jakby walczyłem z systemem też, który był, tak? Mhm. Natomiast ten system, który był wtedy, pamiętam w latach 80., pamiętam nasze walki w ZOMO, wiesz, we Wrocławiu, po różnych dzielnicach. Przypominam sobie taką sytuację, wiesz, że jechał wóz ten taki na wodę, wiesz, ten z takim działkiem. I wiesz, i po różnych piętrach ludzie wychodzili i rzucali, wiesz, w tych zomowców, którzy przechodzili w ogóle i strzelali tam z gazu i tak dalej, wyrzucali doniczki w nich, wszystko to, co mieli, jakieś leżaki, doniczki i tak dalej. A ci w ogóle, wiesz, rzucali cały czas, strzelali z tego działka wodnego albo na pierwsze piętro, na drugie, albo na trzecie. I wiesz co, tak sobie pomyślałem, zacząłem się śmiać z tego, bo to wyglądało, wiesz, komicznie. To wyglądało komicznie, bo to w sumie to był czas, w którym jakby wszyscy Polacy pokazali, jakim jesteśmy strasznie silnym i zgranym narodem, wiesz. To mnie bardzo wtedy ujęło i powiem ci, że to był taki czas, kiedy ta moja wolność była jeszcze silniejsza, czyli czułem się w ogóle, że nie jestem w tym sam. Stąd ten, wiesz, bunt jakby, który był pokazany na przykład na tej pierwszej płycie, tam gdzie są te zamki na piasku, zakłócenie porządku. Tak. Nawet zakłócenie porządku to powstał utwór właśnie, to jest utwór instrumentalny, który powstał w momencie, kiedy myśmy się tukli z tymi zomowcami, wiesz, i to wiesz, myśmy mieli strach, przynajmniej, nie wiem, rozmawiałem z kolegami, jak myśmy, wiesz, no trzeba było też i uciekać czasami, nie? To pamiętam, że była taka sytuacja, wiesz, że to serducho ci waliło, wiesz, na maksa i wiesz, i to serducho mi pokazało właśnie rytm tego utworu Zakłócenie Porządku, że on był taki tu-du-du-du-du-du-du-du-du, wiesz, to było jakby pokazane tamte czasy. Teraz bym inny utwór zrobił, tak? Bo to wszystko zależy od czasów, tak? Słuchaj, my nie mieliśmy jakby takiej straszliwej cenzury. Największą cenzurę, jaką mieliśmy, to było przy utworze Mniej niż Zero, tak? Ja to też opisuję w swojej książce. Tak. Też będzie to w moim filmie, który się niebawem ukaże w przyszłym roku
2: też o tym pogadamy.
1: Na Netflixie. Także, no wiesz, no, były różne sytuacje, tak? Natomiast wolność do dzisiaj jest dla mnie rzeczą jakby taką najważniejszą. Trochę czasami mi to przeszkadza w życiu, bo jestem zbyt ostry dla niektórych i to też jest związane właśnie z wolnością, tak?
0: A do rozmowy z Janem Borysewiczem z Lady Punk wracamy za chwilę. Teraz dajcie głośniej. Snap.

0: Maroon 5, This Love podczas tego wieczoru z Radiem Złote Przeboje, a już teraz Jan Borysewicz, zespołu Lady Punk, opowiada o filmie. Filmie, który ma się ukazać na temat, no właśnie, Janka Borysewicza.
1: To będzie taka historia od narodzin do dziś, czy do dziś?
2: Nie, to będzie właśnie od narodzin do 83 roku.
1: Tak.
2: Czyli do założenia przeze mnie zespołu Lady Punk. Wiesz co... No ktoś, kto czytał książkę, będzie wiedział mniej więcej, jak jest, natomiast sam obraz wydaje mi się, że będzie bardzo interesujący, bo widziałem fragmenty, sam zagrałem małą rulkę w tym filmie, do samego siebie mówię, do młodego Janka, który wychodzi na scenę, rzucam takim tekstem do samego siebie. Natomiast...
1: Wiesz, jak to pytanie często mają dziennikarze, o co byś siebie zapytał, gdybyś się mógł cofnąć o parę lat, nie?
2: Znaczy, ja go nie pytam, tylko ja mu radę daję.
1: No tak,
2: wiesz?
1: Rada, dokładnie.
2: A ta rada jest taka dosyć ostra, więc... Okay.
1: Ale bardziej mi chodzi, jaka pojawia się w głowie refleksja, że to jest takie...
2: Jakoś nie przyjmuję tego do końca, wiesz? Ja szczerze ci powiem, że jak się ten film ukaże, to no to jak się tylko dowiem, kiedy jest premiera, to ja sobie gdzieś wyjadę, tak?
1: Okej, okay, żeby mieć święty spokój.
2: Żeby mieć święty spokój. Ja jakby teraz mnie dużo czasu będzie kosztowało to, żeby się pojawiać na różnych, wiesz, wywiadach i tak dalej związanych z promocją tego filmu i to jak gdyby jestem zobligowany, żeby to zrobić. I to oczywiście zrobię, bo jestem zawodowcem i się zjawię tam, gdzie potrzeba. Natomiast już jak się ukaże, to... Tak jak mówię, zrobię sobie przerwę, gdzieś wyjadę.
0: A do rozmowy z Janem Borysewiczem wracamy za parę chwil w Radiu Złote Przeboje. Teraz będzie nastrojowo. Barry White.
3: One ticket, please. Long wish everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

Jak piątek, to i musi być disco w Radiu Złote. Przeboje Sissy Catch, natomiast za chwilę między innymi Madonna. Będzie zespół The Beach Boys, czy też Chłopcy z Placu Broni. Oraz też pojawi się Jan Borysiewicz z Lady Punk, który opowie o stylówkach zespołu Lady Punk.

0: Co za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: A, to niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
9: Rossmann.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
15: Reklama. Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę mi.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: And you can dance for inspiration.

0: Madonna podczas tego wieczoru w Radiu Złote Przeboje, a już teraz spotkanie z Janem Borysewiczem z Lady Punk, który tak opowiada o stylówkach Lady Punk.
1: Trochę jak tworzyliście, zwłaszcza ten pierwszy materiał, tą pierwszą płytę, to też sugerowałaś się tym,
2: że wszyscy też byli tego samego wzrostu. Tak.
1: Bo kiedyś mnie Olaf Deliglasow opowiadał, to bardzo było zabawne, że kiedyś gdzieś tam grał, występował, już nie pamiętam, czy z Apteką, czy z innym zespołem.
2: No z Apteką to mógł być.
1: Tak. Tak. I widział go Maciej Maleńczuk. Powiedział, ej ty, jesteś wysoki, możesz u mnie grać.
2: Ale coś w tym jest, wiesz.
1: No. Będziemy fajnie wyglądać na scenie.
2: Powiem ci, że jak patrzę na zespół, do dzisiaj tak mam, jak patrzę na zespół tak. I wiesz, różny wzrost, to tak jakoś dziwnie się na to patrzy.
1: No boys bandy na przykład są takie różne, nie? W sensie jak patrzysz na jakiś Backstreet Boys, to każdy jest inny.
2: No ty wiesz, akurat na nich nie patrzyłem.
1: No domyślam się.
2: Natomiast zobacz na przykład Led Zeppelin, prawda? Tak. Jak wyglądali, zobacz ich na ich zdjęcia z tamtych czasów. Mm-hmm. Black Sabbath na przykład, Deep Purple, wiesz, no. To wiesz, to była moc, wiesz. Pamiętaj, że pod tym względem my młodzi w tamtych czasach też na to patrzyliśmy. Kurde, jak oni wyglądają.
1: No bo to imponowało.
2: Jak on miał kurtkę taką jeansową w ogóle. Tak. Ja to kupiłem taką kurtkę, słuchaj, dziś na bazarze, jeansową taką do, wiesz, do kolan.
1: Tak.
2: Jeansową kurtkę miałem, człowieku, mając 17 lat. Wyobrażasz sobie, jak ja chodziłem z długimi włosami po prostu w tej kurtce. Ja się czułem normalnie, jakbym, wiesz, no, wrócił z Londynu w ogóle i widział się z Led Zeppelin. Wszystko miało znaczenie, naprawdę, wszystko.
0: Swoją drogą Hathaway miał też niezłe stylówki. Dajcie głośniej. What is love w Radiu Złote Przeboje.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Kamper spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
12: Reklama.
13: Radio Złote Przeboje. 101 FM. Co jest grane w Białymstoku.
14: Witam przy mikrofonie Julita Grzewa. W dzisiejszym bardzo wiosennym, a wręcz już letnim magazynie zabiorę Was na wycieczki w niezwykłe miejsca. Najpierw będzie to Białystok i Szlak Starych Domów, a później Wigierski Park Narodowy, jego przepiękne jeziora i pradawne puszcze oraz Muzeum Wigier. Przypomnijmy też o festiwalu Up to Date, który już za kilka dni zagości w Białymstoku. A więc ruszajmy.
13: Co jest grane w Białymstoku?
14: Kolejny, trzeci już spacer Szlakiem Starych Domów. Białostoczanie mogli wyruszyć w miniony czwartek ze sprawą Stowarzyszenia Widok, a oprowadzała ich Anna Kraśnicka, historyczka i przewodniczka. Tym razem wędrówka rozpoczęła się w okolicach byłego getta żydowskiego.
15: Te spacery mają przede wszystkim przypomnieć, że mamy jeszcze stare domy do uratowania, które pamiętają dawne czasy i pamiętają też czasy getta. I tak nazwaliśmy ten spacer, że to jest po dawnym, nieistniejącym getcie, ale będziemy rozmawiać też o innych rzeczach. Będziemy przede wszystkim rozmawiać o domach, które były wybudowane jeszcze i w XIX wieku, co tu się generalnie działo w XIX wieku, bo getto to jest bardzo krótki okres, bo to przecież Żydzi zostali stłoczeni tutaj w getcie 1 sierpnia 1941, a ich los został przypieczętowany z końcem sierpnia 1943, więc to zaledwie kilka lat. Natomiast no przecież tutaj ludzie mieszkali, prowadzili biznesy, mieli kamienice, mieli domy lepsze, gorsze, w różnym statusie ludzie mieszkali, nie tylko Żydzi, choć rzeczywiście tutaj w tej części to ta grupa dominowała. Ten spacer to przede wszystkim próba wyciągnięcia z takiego cienia tych budynków, które no, w zasadzie to na naszych oczach one mogą po prostu wypaść z krajobrazu miasta. Mogą się zawalić, mogą się spalić cokolwiek i wielka by była szkoda, dlatego że jest ich już naprawdę mało. Ja myślę, że na tym spacerze sporo ludzi po prostu będzie zaskoczonych, że można przejść w okolicach Alei Piłsudskiego właściwie od domu do domu, prawie że nie widząc tej nowoczesnej zabudowy.
14: Spotkałyśmy się przy Włókienniczej 16, stara willa, ogromna, ale bardzo już zniszczona, drewniana elewacja odpada. Okna zabite pilśniami i deskami. W zasadzie balkon chyba trzyma się na słowo honoru. Podobnie daszek przy drzwiach wejściowych. Z tyłu duży zielony teren, bardzo dziko teraz zarośnięty, głównie pokrzywy. Jakieś krzaki. Jak ten dom wyglądał w czasach swojej świetności?
15: No, przede wszystkim był okazały, ale leżał na parceli, gdzie funkcjonowała fabryka rodziny Fuchsów. Ten dom, jak się okazało, miał też piękne wnętrza. Tam są malowidła, polichromie takie, jeszcze wciąż podobno zachowane, chociaż nie da się już teraz tam wejść.
14: Tętniło tam życie, pewnie śmiały się dzieci.
15: No na pewno, to był dom wielorodzinny. Przede wszystkim nie tylko rodzina Fuksów tam mieszkała, ale także był tam na przykład sklep mięsny, z tego co wiemy, na dole. Także jak to zwykle w takim ruchliwym miejscu, w przyziemiu jakieś sklepiki, a u góry mieszkania, więc z całą pewnością ten dom tętnił życiem.
14: Teraz, gdy tak na niego patrzymy, faktycznie, no szkoda by było, żeby popadał w ruinę. Fajnie by było, żeby odzyskał tę świetność. Czy jest na to szansa?
15: On nie popada, on już dawno popadł w ruinę. Szczerze, z tych wszystkich domów, które my tutaj pokazujemy, to wydaje mi się, że ten ma najmniejsze szanse. Myślę, że jego los jest przypieczętowany. Będzie trudno go uratować, ze względu na to, że już od wielu lat jest nieużytkowany, tam pewnie zgrzyb. Chyba trzeba by było dużej desperacji, żeby to jeszcze uratować. No ale cóż, taka nasza rola społeczników, historyków, żeby pokazywać, niech to będzie taki przykład, że nie warto do takiego stanu doprowadzać tego, co powinno być zabytkiem, co jest zabytkiem. Więc szczerze, nie wydaje mi się, żeby akurat ten został uratowany.
14: Ale właśnie to miejsce wybraliście na spotkanie, na zbiórkę przed dzisiejszym spacerem. Dlaczego?
15: Dlatego, że ta nasza akcja Stare Domy Mówią o Nas, to jest już część druga tej akcji. I w 2022 roku mieliśmy inny zestaw domów i też poprowadziliśmy 3 spacery. I ten właśnie przy Włókienniczej 16, on był już wtedy na tej liście. I jeszcze wtedy byłam bardziej pozytywnie nastawiona. Dlatego tu się spotykamy, żeby pokazać, co się stało, co się udało. No nie wszystko zawsze wychodzi. My też nie podchodzimy do tego, że to za wszelką cenę, bo wiemy, że nie da się kopać z systemem, to nie ma sensu. Ale zaczynamy tutaj, żeby też pokazać to, co robiliśmy kilka lat temu, bo w niektórych przypadkach losy są inne, a nie, że stoi jak stał.
14: No przypomnijmy też za sprawą waszych starań ludzi z waszego stowarzyszenia Dwór Herbstów dostanie nowe życie. Wszystko na to wskazuje.
15: No tak, no presja ma sens. Rzeczywiście tam na skorupach jest nasz kolega, który mocno działa i myślę, że to no nie tylko on, ale jakby dobre fluidy nad tym tematem, naciski. No i też powiem szczerze, że jakby było to 5 lat temu, to chyba też bym powiedziała, że on jest nie do uratowania, więc obym się znowu myliła, ale bardzo się cieszę, że ten Dwór Herbstów będzie miał nowe życie, bo powiem, że ja się wychowywałam na skorupach, urodziłam się na skorupach, więc super, no to jest tak, ten jeden z przykładów. Oczywiście nie twierdzę, że to dzięki nam wyremontowano na przykład kamienicę na ulicy Waryńskiego 7, dobrze mówię?
14: O cudeńko, pięknie tam jest w środku.
15: No a jak oprowadzaliśmy to właśnie w 2002 roku, to była jeszcze ruina. No tylko, że murowane duże i takie okazałe, to jakoś chyba bardziej władze uważają, że jest sens to inwestować, a drewniane, stare, rozsypujące się, no jeszcze w dodatku troszkę na uboczu, nie w samym ścisłym centrum, to może jakby ktoś nie widzi, że to jest dobra inwestycja. Mamy jeszcze jeden dom do uratowania na Waryńskiego. On tam jest, on tam stoi. Nie jest już taki wspaniały, jak ta kamienica. 6 382 000 miasto włożyło w remont domu na Waryńskiego 7, a przecież Waryńskiego 11 też tam jest i czeka.
14: I w zasadzie prosi się, żeby wyglądać tak pięknie, jak szóstka.
15: Tak pięknie to może nawet jest nierealistyczne, dlatego że to jest zupełnie inny typ domu, ale to nie chodzi nawet o estetykę, tylko o to, że to jest takie przedłużenie tej ostatniej uliczki, która odchodzi od Lipowej. Jest wąska, taka jak był przedwojenny Białystok. Wąsko zabudowane kamienice i schodzi tak lekkim łukiem do dzisiejszej Alei Piłsudskiego. Fajnie by było, żeby ten fragment no po prostu chociaż jeszcze ten jeden dom przedłużyć. Nam w tej akcji jednakowoż chodzi o to, że nie tylko są bojary, nie tylko jest Pałac Branickich, nie tylko są perełki na Warszawskiej, są domy po zwykłych mieszkańcach, są czynszówki, są troszkę dalej od centrum. My chcemy, żeby o nie też zadbać. Ja się nie zgadzam z tą koncepcją, że tylko jeden kawałek miasta wybieramy i o niego dbamy, a reszta nieważne. No nie, uważam, że mamy 2026 rok, jesteśmy w Unii Europejskiej, to myślę, że możemy jednak w takim mieście, które naprawdę jest piękne, zadbane, zadbać też o tych ostatnich świadków czasów, kiedy w Białymstoku było 50% Żydów, byli Niemcy, były fabryki, były jeszcze inne narodowości, mniejszości. Szczycimy się wielokulturowością, to jest taka wizytówka Białegostoku, to zróbmy coś więcej dla tego tematu.
14: Żeby to nie były puste słowa.
15: No nie no, generalnie nie są to puste słowa, ale na pewno można zrobić więcej.
14: Jest też taki dom przy Piłsudskiego 20B ostatnio podziwiałam. Zresztą tam są dwie kamienice. Jak tam pięknie mogłoby coś funkcjonować?
15: No tam to przede wszystkim mogliby mieszkać ludzie w tych kamienicach. No przecież tam jest osiedle, które jest zamieszkałe, tam są drogie mieszkania. Całkowicie niezrozumiały jest fakt, że takie piękne, okazałe kamienice są po prostu od lat opuszczone.
14: A teraz wróćmy w okolice getta.
15: Tutaj getto było rzeczywiście na tym obszarze i te domy to przede wszystkim, tak po kolei idąc, będą związane z właścicielami kamienic, którzy byli ludźmi majętnymi, często przyjeżdżali spoza Białegostoku, inwestowali tutaj pieniądze. To też taka historia o tym, jak się przekształcały pola wokół Białegostoku w miasto. Kilka posesji wzdłuż ulicy Waryńskiego. To na samym początku były pola należące do ogrodnika Jana Klemensa Branickiego. Dopiero później ta rodzina wyprzedaje te działki, ktoś inny kupuje, ktoś znowu sprzedaje, działki się dzielą. Więc to jest taka historia, ten szlak to jest tak, historia przedsiębiorczości pewnych ludzi, historia powstawania tkanki miejskiej, no i później historia getta oczywiście. Zniszczenie ogromne i na koniec to, co się urodziło po II wojnie światowej. W bardzo wielu punktach, wbrew starej siatce ulic, wbrew logice przedwojennej. Także no, wydaje mi się, że ten spacer będzie bardzo różnorodny. Zaczynamy od Włókienniczej 16, już omówiliśmy. Częstochowska 14/2. No na pewno miejsce o wielkim potencjale, dawna fabryka.
14: To mój ulubiony.
15: No, wielu z nas ulubiony. Chodziło się tam do pubu i
14: na koncerty
15: był skład, więc tym bardziej. Więc Częstochowska 14/2. Przede wszystkim był to wielki biznes. W latach 30. była to 8 co do wielkości fabryka w Białymstoku. Najpierw zarządzały tą fabryką od zarania dziejów, od początku, jak zostały wybudowane dwie rodziny. Jedna to będzie rodzina Marejnów, druga to Zilberblatowie. Później ten biznes się połączył i to był duży sukces finansowy, trzeba powiedzieć. O czym świadczy też rozmach, z jakim zbudowano tą fabrykę. Wciąż istnieje przędzalnia, tkalnia, kotłownia, tak więc duże przestrzenie do zagospodarowania. Tam w zasadzie funkcjonuje przecież kręgielnia, no ale ten budynek, który my wszyscy kojarzymy, nasze pokolenie, ze skłotem, to po prostu woła o to, żeby go ratować.
14: I my wołamy razem z nim.
15: Tak, wołamy. Ratujmy stare domy. Dalej będziemy iść, oczywiście tam będzie synagoga, która jest galerią Ślędzińskich dzisiaj. Dalej będzie cmentarz gettowy, czy też jego relikty. I dojdziemy do domu przy Artyleryjskiej 5. W ogóle niewiele osób wie, że tam taka perełka jeszcze w Krzaczorach stoi. Później troszkę cofniemy się, przejdziemy przez ulicę Piłsudskiego, Piłsudskiego 20B, czyli właśnie ten cały szereg kamienic opuszczonych od lat. I na koniec Waryńskiego 11 i 7, też już troszeczkę rozmawiałyśmy o tym.
1: Dzisiejszą przewodniczką jest Anna Kraśnicka. Tak, bardzo prosimy o brawa.
7: Brawo! Piękna!
1: Z panią już współpracowali. Jest to bardzo udana współpraca i bardzo się cieszę, że możemy razem znowu spacerować.
15: Ja się cieszę.
14: A czy wy mielibyście ochotę wybrać się szlakiem starych białostockich domów? Jeśli tak, wszystkie wskazówki znajdziecie na profilu facebookowym Stowarzyszenia Widok. Polecam.
13: Co jest grane w Białymstoku?
14: Już za kilka dni Białystok stanie się stolicą muzyki elektronicznej, a to za sprawą festiwalu Up to Date, który wbrew pierwotnym planom zorganizowania go w zabytkowym parku Lubomirskich został przeniesiony na stadion miejski w Białymstoku. Kilkudziesięciu artystów wystąpi na czterech festiwalowych scenach. Program obejmuje szerokie spektrum współczesnej elektroniki, od techno przez basowe hybrydy aż po ambient i muzykę eksperymentalną. O tegorocznej 17. już edycji festiwalu rozmawiali jego twórcy oraz partnerzy. Mówi Jędrzej Dądziło, dyrektor programowy Up to Date festiwalu.
12: 17. edycja, rok przed osiągnięciem pełnoletności, to już nas bardzo mocno zobowiązuje i z racji tego, że ostatnie lata upłynęły nam pod znakiem trochę tułaczki po różnych lokalizacjach szukania ostatecznej formuły festiwalu, której pewnie nigdy nie znajdziemy. Otwieramy festiwal w tej pięknej przestrzeni elektrowni galerii Galerii Arsenał, za której możliwość użytkowania bardzo dziękujemy galerii. Dziękujemy też za serdeczne przyjęcie tutaj i wsparcie we wszystkich działaniach, bo jest to przestrzeń, która pięknie wpisuje się w to, co my serwujemy, czyli muzykę, która no mega koreluje ze sztuką współczesną. Jest też czymś, co przesuwa granice i festiwal z tego słynie, że prezentuje świeżą muzykę, która niekoniecznie jest spotykana na co dzień i to są takie smaczki z całego świata, które nie tylko koneserów mogą zadowolić. Także w czwartek 28 maja rozpoczynamy o godzinie 21 wydarzeniem Into the FOMO, które jest już takim cyklem związanym właśnie z projektem FOMO, który niegdyś był klubem w Białymstoku, teraz jest migrującym projektem, który też ma swoje odzwierciedlenie w programie festiwalu Up to Date i tutaj poszukująca elektronika w bardziej głębokich rejestrach muzycznych, ale piątek i sobota tutaj to będzie też seria uniesień muzycznych spod znaku ambientu, czyli centralne salony ambientu rozpoczynające się o godzinie 18.30, kończące się o godzinie 22.00. Po godzinie 22.00 uczestnicy salonów będą mogli udać się za pośrednictwem chociażby komunikacji miejskiej. Na miejsce będzie można też przyjechać rowerem. Miejsce, żeby autem zaparkować też będzie, ale tego nie polecamy. Festiwal oczywiście na świeżym powietrzu, ale jak do tej pory pogoda była dla nas bardzo łaskawa w ostatnich latach, także myślę, że to się skończy malowniczym polankiem w niedzielę.
14: Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego.
16: Jest to dla nas też bardzo jako województwa ważne wydarzenie, ponieważ zależy nam na tym, aby jak najwięcej turystów do naszego województwa przyjeżdżało. Jestem przekonany, że ten festiwal jest również jednym z wielu magnesów, które przyciągnie turystów w miesiącu maju. Jestem przekonany, że wielu z nich będzie korzystało z naszego bonu turystycznego. Wielu też oprócz tego, że będzie brało udział w festiwalu, pojedzie czy to do Białowieży, czy do Augustowa, czy w inne piękne miejsca naszego regionu.
14: Na festiwal Up to Date zapraszał marszałek Podlasia Łukasz Prokorym. Do tematu imprezy jeszcze wrócimy w naszym programie.
13: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
14: Wybierzemy się nad Wigry. Opowiemy Wam o dziewiczej faunie i florze Wigierskiego Parku Narodowego. Zajrzymy też do Muzeum Wigier, które snuje historię tej krainy. O magii tego miejsca opowiedział nam rdzenny mieszkaniec, kierownik Muzeum Wigier Maciej Ambroziewicz.
17: Wigry powstały jakieś kilkanaście tysięcy lat temu. 18 tysięcy lat temu ten teren opuścił lodowiec. Ta epoka lodowcowa trwała więc 100 tysięcy lat. Lodowiec się cofał i nasuwał. W Białymstoku stworzył rzekę Białkę na przykład. Być może jeszcze nie rynek Kościuszki, ale rzekę Białkę pewnie stworzył. Oczywiście u nas na Suwalszczyźnie zostawił po sobie setki jezior, kilkanaście różnej wielkości rzek i oczywiście wzgórza. To nas powiedzmy wyróżnia w tej części Polski. Ale też trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że no tak wyglądał krajobraz pewnie i w okolicach Białegostoku, prawda? Tylko minął czas, ten teren się przekształcił naturalnie, też trochę pod wpływem człowieka. To się jak gdyby w ten sposób przekształcało. Sam teren wokół Wigier zaczął zarastać lasem dopiero kilka tysięcy lat temu. Obecność ludzi odnotowaliśmy jakieś 10-12 tysięcy lat temu, tych pierwszych, te najstarsze znaleziska archeologiczne. Same Wigry, nawet sama nazwa, prawda? Jeśli mówimy o nazwę, też trzeba tę nazwę łączyć z tymi mieszkańcami, którzy nazwali różne rzeki, różne jeziora na terenie dzisiejszej Suwalszczyzny, czyli tej północnej części województwa podlaskiego. Sama nazwa Wigry, czy to określenie zostało po raz pierwszy odnotowane w kronice Długosza, która odnotowała fakt pobytu na tym terenie w roku 1418 króla Władysława Jagiełły na Łowach. I wtedy wiemy, że te Wigry istnieją w zapiskach archiwalnych. Wiemy też, że w tym miejscu, gdzie dzisiaj jest kościół i klasztor pokamedulski, musiał być dwór myśliwski. Później ten dwór był powiększony, stał się pałacem myśliwskim. Dopiero później tu przyszli zakonnicy Kameduli, tak bardzo kojarzeni z Wigrami. Zawsze podkreślam, że w zasadzie od XV wieku w tym miejscu, gdzie są Wigry, bywali w zasadzie wszyscy władcy Polski i Litwy. Wszyscy, bez wyjątku. Tutaj przecież bywał ze swoją kochanką najwybitniejszy władca I Rzeczypospolitej, Władysław III Waza. Niedaleko stąd zmarł na kolanach Owy Łuszkowskiej. Jest piękny opis jego dość dramatycznej śmierci. Tutaj też gasił swój żal po utracie żony Barbary Radziwiłłówny Zygmunt August. I oczywiście tutaj też bywał, zupełnie w innych celach, papież Polak i Jan Paweł II. Także tu możemy wskazywać różne postaci, które się przewinęły przez Wigry. I oczywiście Wigry stały się też natchnieniem dla pisarzy, poetów, Tutaj bywał przecież Herbert niedaleko stąd. Zdarzało mu się mieszkać. Tutaj przecież przebywał również i Czesław Miłosz. Także możemy całą plojadę osób znanych wskazywać. Mamy teraz rok Wajdy. Wajda przecież był częstym gościem Wigier i okolic naszych nadwigierskich.
14: Rzeczywiście wyczuwa się tu taką pierwotną ciszę w tych dziewiczych lasach i w ostępach wodnych, rzeczno-jeziornych. Pewnie też dlatego, że wciąż jest tu mało ludzi.
17: Bardzo pomocne nam były wojny w tym zachowaniu, bo wojny niszczyły kolejne fale osadnictwa i jak gdyby ograniczyły to osadnictwo, ale ta fala narasta zainteresowanie wigrami i to, że Wigierski Park Narodowy powstał kilkadziesiąt lat temu, stał się takim strażnikiem tego dziedzictwa, ale trzeba przyznać, że ten park powstawał w sytuacji, kiedy była zupełnie inna sytuacja ekonomiczna. Zamożność ludzi była mniejsza, w tej chwili ta zamożność jest większa i jest większa chęć, żeby mieszkać w ładnym miejscu i to jest, mówiąc szczerze, największy problem, jeśli chodzi o wigry i zachowanie wigier, czyli taka presja osadnicza, ale to się spotyka wszędzie. Tutaj Wigierski Park Narodowy nie jest wyjątkiem, ale rzeczywiście z tą presją staramy się walczyć, może ograniczyć, może nie walczyć, tylko ograniczyć, chociaż zapędy są ogromne, no bo wigry i okolice są magnesem, który przyciąga wielu ludzi. I ja też tutaj, mówiąc szczerze, dzielę ludzi na kilka kategorii, ci, którzy tutaj się pojawiają. Pierwsza kategoria to tacy ludziarze jak ja, oni tutaj się urodzili, to mój przodek zbudował wieś na przyłomie wieku XVII-XVIII, jak gdyby nie ma wyjścia, tutaj się tak zagnieździliśmy. Druga kategoria to tacy ludzie jak moja żona, którzy powiedzmy się zakochali kiedyś tam tych, którzy tutaj mieszkają i tu się sprowadzili. Trzecia kategoria to ci ludzie, których cenię najbardziej. To są ci, którzy tu przyjechali dobrowolnie, zakochali się w tym miejscu, jak gdyby z własnej nieprzymuszonej woli. To jest ta najcenniejsza kategoria. O kategorii czwartej nie wspomnę, bo tych zawsze pomijam milczeniem. Wigry Jezioro to jest oczywiście ten główny magnes, ale na terenie Wigierskiego Parku Narodowego mamy w sumie 42 równe jeziora. Mamy kilka rzek. Oczywiście ta największa rzeka Hańcza, która przepływa przez całą część polskiej Suwalszczyzny, ale też mamy takie pomniejsze rzeki, które do nas tutaj wpływają i tworzą pewien klimat. Jeśli chodzi o wigry, zawsze mam ten kłopot, jak się liczy te brzegi wigier, no bo samo jezioro ma tych brzegów 70 km, ale jak się połączy te wszystkie jeziora, które stykają się z wigrami, jak Leszczewek, zespół jezior tutaj przy Gawrych Ludzie, długie, okrągłe, publiczne, to się nagle rozrasta do znacznie większych obszarów, także wigry są bardzo różnorodne, bo mamy i wzgórza, mamy jezioro, mamy rzeki, tereny podmokłe, oczywiście lasy. I też trzeba wyraźnie powiedzieć, że staramy się ułatwić przemieszczanie turystów po parku poprzez ścieżki piesze i piesze rowerowe tak naprawdę, ale też staramy się część miejsc ograniczyć, jeśli chodzi o penetrację ludzi, aby dać możliwość zwierzętom na spokojny byt i spokojne rozmnażanie się w ostępach wigierskich, bo nie cała przestrzeń powinna być ludziom udostępniona. To też trzeba wyraźnie powiedzieć.
14: W sposób naturalny wyspy się tak fajnie zachowały i tu widać ogromne rzesze ptaków na tych wyspach.
17: No tak, akurat pewnie Państwo myślą o wyspie Mysiej. Tam są kolonie trzech ptaków. Kormorany tak kwakają, gawrony tak kraczą, a mewy tak piskliwie się zachowują. Także tam są odgłosy trzech różnych ptaków. Na samym szczycie są kormorany, które łowią ryby. Poniżej są gawrony, które napadają na kormorany, żeby ukraść im ryby. Najniżej wśród traw jest mewa białogłowa, migrant z południa, która napada na jednych i drugich, żeby zabrać ryby i pisklaki. Także w zasadzie na górze jest ta klasa pracująca, a poniżej no, są ci, którzy są taką nadbudową, która napada i okrada. Można łatwe analogie tutaj też powiązać ze światem ludzi i jak gdyby, kto pracuje, a kto wykorzystuje tych, którzy pracują. Tym niemniej oczywiście zaobserwowaliśmy na przykład bardzo wyraźny spadek na przykład kormoranów. W wyniku tej presji właśnie chyba tych ptaków, które jednak okradają właśnie kormorany z ryby. To jest naturalne zachowanie. Przecież wilk nie zabije stada krów, żeby zabić, prawda? Zabije, mówią o zwierzętach w lesie, zabije tylko tyle, ile zje. Człowiek zabija dla przyjemności, niestety. Także to jest zupełnie nieporównywalne.
14: A skąd taka nazwa? Wyspa Mysia?
17: Wyspa Mysia, bo zgodnie z legendą zakonnicy kazali myszy złapane w klasztorze wypuszczać na tej wyspie, by ich nie zabijać. Ale to jest chyba tylko legenda. Czytałem korespondencję starosty Grodzińskiego, kierowaną do ówczesnego przeora, której ów starosta uprasza mości z przeora, aby ten nie świadczył wobec swoich poddanych nadmiernej sprawiedliwości. Nie wiem, co znaczyła u schyłku wieku XVII nadmierna sprawiedliwość, ale chyba to nie byli fajni faceci. Mamy niewiele artefaktów. artefaktem jest ten budynek, w którym jesteśmy, bo to jest taki artefakt bardzo cenny, to też należy podkreślić, bo muzeum mieści się w dawnej stacji hydrobiologicznej. Ja wiem, że teraz ta hydrobiologia to brzmi tak jakoś niezrozumiale, o co chodzi i hydro, i biologia, nie wiadomo o co chodzi. Ale w tym budynku przez kilkanaście lat przed wojną funkcjonowała właśnie taka stacja badawcza, która zajmowała się badaniem wody. Powiem tak, może bardzo skrótowo. W tej chwili jakby wszyscy intuicyjnie przynajmniej wyczuwają, co to jest ekologia. Taki zespół zjawisk sprzyjających pewnym procesom i zachowaniu tego w środowisku. Ale to pojęcie ekologii tak naprawdę stworzyło trzech naukowców. Neumann, Norweg, Tiedemann, Niemiec, z takiego Instytutu Cesarskiego, Kaisera, w tej chwili to jest Instytut Plancka w Berlinie, i trzecia osoba, Alfred Nityński, kierownik tejże stacji. I trzeba to wyraźnie podkreślić, że w tym budynku, w którym teraz jesteśmy, powstało kilkadziesiąt prac kluczowych dla nauki światowej. Nie tam regionalnej, polskiej czy europejskiej, ale światowej. One stworzyły zręby pod to, co my nazywamy teraz ekologią. I warto to przy okazji każdej wspominać. Ja mówiłem o wybitnych postaciach, które przewinęły się przez to miejsce, gdzie jest teraz klasztor wigierski, ale przez ten budynek przed wojną też się przewinęło wielu wybitnych naukowców, którzy tworzyli zręby ówczesnej nauki europejskiej i światowej. To trzeba wyraźnie powiedzieć. Niestety Lityński został zamordowany tak naprawdę przez Sowietów w roku 1945, w czasie jego transportu gdzieś tam w głąb właśnie tego Imperium Zła, ale jego dziedzictwo przetrwało i to jest też istotne. I my staramy się przynajmniej jakiś tam wycinek tego dziedzictwa również pokazać w naszym muzeum, ale przyjęliśmy sobie troszkę inną zasadę. Wiele lat temu, jak myśleliśmy o muzeum, to założyliśmy, że nasze muzeum ma uczyć, ale i bawić. Co zawsze podkreślamy, my nie jesteśmy szkołą. Staramy się pokazać pewne zjawiska w troszkę inny sposób. Ja to miałem Państwu okazję pokazanie na przykład czaszki bobra czy czaszki wilka, ale też powiedziałem o tym, co jest związane trochę z polityką i ekonomią w takiej skali globalnej. Bo warto chyba pokazywać pewne procesy z różnych punktów widzenia. Nie tylko z punktu widzenia przyrodniczego. W zasadzie wszystko można w ten sposób wytłumaczyć, ale też są ważne te związki, również te ekonomiczne, bo ta przyroda jednak była kiedyś bardzo ściśle z ekonomią sprzężona. Sama działalność kamieniów wigierskich była bardzo silnie tą ekonomią naznaczona, ponieważ oni eksploatowali dobra puszczańskie od drugiej połowy wieku XVII. Postawiłem taką tezę, bo oni na początku eksportowali ogromne ilości dębiny na produkcję okrętów, statków, ale też i beczek. I teraz amatorzy na przykład dobrej szkockiej whisky powinni sobie zdawać sprawę, że ta whisky, którą mogą pić, może mieć posmak wigierskiej dębiny. W Ameryce może nie, bardziej w Szkocji i w Anglii, bo oni zaprzestali gdyby eksportu dębiny na początku wieku XVIII, bo po prostu tę dębinę wycięto, a Europejczycy, którzy kolonizowali Amerykę, nauczyli się używać do budowy okrętów materiały, które tam już można było znaleźć. Mamy dobre kontakty tutaj, jeśli chodzi o Fundację PRO, która prowadzi to miejsce, które kiedyś było klasztorem, teraz jest naprawdę ośrodkiem i mamy szereg projektów wspólnych, nie wiem, nawet ostatnio pomagaliśmy zrobić taką grę terenową, łazikowanie po Wigierskim Ostrowie, aby to powiązać ten ostrów trochę z historią, trochę właśnie z przyrodą, tak żeby to trochę stało się takim magnesem, który będzie przyciągał turystów również w ten sposób.
14: Historie Wigier otaczających je lasów i ogromu zwierząt i ptactwa, które tutaj bytuje, opowiadacie w Muzeum Wigier. Robi wrażenie ta grota lodowa, która przypomina okres zlodowacenia. Ciekawie odtworzone miejsca lęgowe ptaków, domki bobrów, czy struktura jezior, na przykład pokój z odtworzonym dnem jeziora, roślinnością unoszącymi się w wodzie rybami i bardzo dobrze odtworzonym, migającym światłem, które robi wrażenie, że faktycznie my jesteśmy na tym dnie zbiornika wodnego, no ale macie też żywe ryby.
17: Mamy niewiele artefaktów.
18: To ten kieł chyba jest ciekawy, chyba taki najstarszy eksponat.
17: Nie jest najstarszy, nie. Mamy kość na przykład krokodyla.
14: Oho, a skąd ona jest?
17: Stąd, kość krokodyla. No sobie zdała sprawę, ale są te warstwy geologiczne i lodowiec Daw lub Równe Rzeczy. Mamy taką kość krokodyla sprzed 40 milionów lat. Ja myślałem, że to jest żebro dinozaura, tak sobie wyobrażałem, ale skonsultowałem to w Pigo w Muzeum Ziemi. Okazało się, że to jest fragment żebra krokodyla. Kolega specjalista od krokodyli wyliczył, że była długość tak między 10 i 12 metrów. Krokodyl różańcowy ma największy znany na świecie, miał długość niecałe 6 metrów.
18: Gdzie go znaleźliście i kiedy?
17: Na polu. Chodziły, patrzyły pod nogi, potykały się o coś i czasami się potknęło nogę martwej sarny, a czasami się potknęło kawałek krokodyla. Trzeba patrzeć.
18: Czyli cały czas coś znajdujecie? To jeszcze z tych starszych ten kiełt?
17: Cios też jest starą rzeczą. Powiem pani w ten sposób. Jak udało się wzbudzić pewną ciekawość wśród na przykład mieszkańców Sejn, jak się tam znalazło przy wykopach parę rzeczy, to okazało się, że tam się tych rzeczy znalazło znacznie więcej. I to jest taki mankament. W dawnych czasach w szkołach uczulano, żeby takie rzeczy znajdować. Jak coś ciekawego znajdzie, czasami jest to śmieci ciekawego, ale do szkoły przynosić. Teraz nie ma tego nawyku. Przypuszczam też, że z całą sympatią dla naszej kadry, która uczy w szkołach, nie odróżnią kamienia od fragmentu kości.
18: Czyli do was trzeba przynosić, do Muzeum Wigier.
17: Zachęcamy, służymy, zachęcamy. Ten cios tego na przykład mamuta, on jest sprzed 25 tysięcy lat. Przyniósł tam mieszkaniec, znalazł go gdzieś tam grzybą, coś w bagnie, jak mu się skojarzyło.
18: A kiedy to było?
17: Lat temu 10.
18: Można powiedzieć, całkiem nowy, stary eksponat.
17: Tak, ale my dostajemy. Na przykład dostaliśmy tu akurat eksponat w postaci kawałka ciosu mamuta, ale na przykład dostaliśmy całą kolekcję znakomitych meteorytów.
14: Po Wigierskim Parku Narodowym i jego muzeum oprowadzał nas kierownik instytucji Maciej Ambrosiewicz.
13: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
14: Widzimiś lekkoatleta to 24. figurka, która pojawiła się na szlaku turystycznym Białystok Widzimisie. Wita ona wchodzących na stadion lekkoatletyczny imienia Wojciecha Nowickiego od strony ulicy Wołodyjowskiego. Pojawienie się Wojtka uświetnia jubileusz stulecia istnienia stadionu. Niedźwiadek swoją obecnością wesprze też Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce seniorów, które odbędą się tu między 24 a 26 lipca. W tym roku stadion lekkoatletyczny w Białymstoku obchodzi jubileusz stulecia istnienia. 23 lutego jego patronem został Wojciech Nowicki, rodowity białostoczanin, reprezentant klubu sportowego Podlasie, ambasador białostockiego sportu i dotychczas jedyny mistrz olimpijski pochodzący z Białegostoku. O 100 latach miejskiego stadionu lekkoatletycznego w Białymstoku opowiedział nam kierownik obiektu Rafał Gosk.
19: Jest to najstarszy i najbardziej zasłużony obiekt, na pewno w naszym mieście, a może nawet w regionie. I tutaj słów kilka chciałem powiedzieć o ciekawej historii tego obiektu, gdyż początki, plany budowy tego obiektu rozpoczęły się już po 1919 roku. Wtedy to podjęto taką decyzję o zorganizowaniu i uporządkowaniu terenu ówczesnego Parku Konstytucji 3 Maja, teraz zwanego Parkiem Zwierzynieckim. I jednym z etapów była właśnie budowa stadionu w Zwierzyńcu. Stadion po krótkiej, kilkumiesięcznej budowie powstał w 1926 roku. 5 września nastąpiło uroczyste otwarcie. Obiekt wtedy składał się z boiska piłkarskiego, z bieżni 400-metrowej, lekkoatletycznej, nie w takim kształcie jak teraz, oczywiście nie z takim podłożem, ale służyła ona do biegania i takiego pawilonu dla sportowców. Tak jak mówiłem, huczne otwarcie, 5 września 26 roku, odbyły się wielkie zawody sportowe, wszystkie kluby ówczesne białostockie wzięły udział, też wszyscy mieszkańcy, odbył się taki uroczysty pochód, obiekt został otwarty i głównie służył on wtedy do rozgrywek piłkarskich. Zresztą tak się działo do 70. lat ubiegłego wieku. Bardzo był wykorzystywany przez białostockie kluby sportowe, jeśli chodzi o piłkę nożną. Natomiast po otwarciu jakby ten entuzjazm troszeczkę upadł i obiekt stopniowo niszczał do 33. roku. Wtedy podjęto decyzję o tym, żeby go odnowić, zmodernizować i w 34. roku obiekt zmodernizowano, zyskał nową trybunę krytą na 600 osób. Na dole były szatnie dla zawodników, był też taki klub, powiedzmy restauracja. I tu ciekawostka, te trybuny zbudowane w 1934 roku przetrwały do 1982 roku, czyli blisko 50 lat. Przetrwały zawieruchę wojenną, tak jak zresztą jak cały stadion. Udało się tym trybunom przetrwać. No i cóż, i w 1934 roku obiekt, tak jak mówiłem, został zmodernizowany i głównie też z tego powodu, wydaje mi się, w 1935 roku, w dniach 6-7 lipca, odbyły się na tym stadionie pierwsze Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. To były wtedy Mistrzostwa Polski mężczyzn, gdyż w okresie przedwojennym oddzielnie odbywały się Mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn, także to była taka pierwsza, bardzo prestiżowa i najważniejsza w kraju impreza. No wiadomo, później zawierucha wojenna, obiekt był wykorzystywany przez Rosjan, przez Niemców, ale myślę, że też dzięki temu obiekt przetrwał, mimo tego, że znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie centrum Białegostoku, a jak wiemy, centrum Białegostoku było zniszczone w ponad 80%, to oprócz wieży spadochronowej, która była w miejscu teraźniejszego boiska bocznego, stadion przetrwał. Po wojnie znów zaczął tętnić życiem, tak jak mówiłem, to były zawody lekkoatletyczne, były zawody kolarskie, były o dziwo zawody motocyklowe rozgrywane na tym stadionie. No i przede wszystkim był wykorzystywany do lat 70. jako obiekt piłkarski. 1982 rok, warto odnotować, właśnie została już zburzona ta trybuna, która była jeszcze trybuną przedwojenną. Została postawiona nowa, ale dopiero w 1989 roku, która jest do dzisiaj. W 2017 roku, warto też to powiedzieć,

0: To rzeczywiście robi wrażenie. Najważniejsza impreza lekkoatletyczna u nas w Białymstoku w stulecie stadionu.
1: Tak jest. Dzięki uprzejmości Polskiego Związku Lekkiej Atletyki udało nam się tak to dograć, że właśnie te 100 lat i ta najważniejsza impreza w tym roku. Z okazji stulecia mamy też inne wydarzenia. Na stadionie, na trybunie powstała wystawa takich 28 plansz, na której prezentujemy najciekawsze zdjęcia, które udało nam się przez lata zebrać dotyczące stadionu. Są tam zdjęcia tej starej trybuny z 1934 roku. Są zdjęcia różnych imprez, które na przestrzeni lat na tym stadionie się odbywały, tak jak mówiłem, właśnie i motocyklowych, i kolarskich, i lekkoatletycznych, i piłkarskich. Udało nam się zebrać około 150 archiwalnych zdjęć stadionu. I to mówię o takich zdjęciach, począwszy już od lat 30., no bo wiadomo, że tych obecnych, wiadomo, jest już bardzo dużo, tak? Ale udało nam się tak poskładać, że każda dyscyplina, która na tym obiekcie się odbywała, każde dziesięciolecie, udało nam się na tych zdjęciach uwiecznić. Jedna z plansz jest poświęcona takiej skrótowej historii powstania stadionu, o której powiedziałem. I dwie plansze poświęcone są rekordzistom naszego stadionu, czyli zawodnikom, lekkoatletom, którzy wpisali się już w historię z tego stadionu, bijąc na nim jakiś rekord. Jest tam data, kiedy to się wydarzyło, jest wynik i są też fotografie sportowców. Staraliśmy się pokazać życie stadionu na przestrzeni tych 100 lat. Zbieranie zdjęć zajęło nam kilkanaście lat w różnych miejscach. To są stare wydanie gazet w Książnicy Podlaskiej. Wiadomo, teraz bardzo cenną kopalnią takiej wiedzy są archiwa internetowe, zbiory jakieś rodzinne. No i dzięki temu wydaje mi się, że te 25 plansz jest bardzo ciekawych. Są to plansze na trybunach przy okazji jakichś zawodów. Tak jak mówiłem, stadion budzi się do życia. Będziemy właściwie co weekend mieli teraz jakieś zawody na stadionie. Zachęcamy mieszkańców, można przyjść, pooglądać zawody, a przy okazji zapoznać się z naszą wystawą. I to jest też element tych obchodów i element tego, że szykujemy się do tych mistrzostw. Do mistrzostw szykujemy się właściwie już od grudnia 24 roku, kiedy jakby została podjęta wstępna decyzja, że na stulecie będziemy mieli tą imprezę. Wykonaliśmy tam już na stadionie mnóstwo pracy, czy też naprawy dilatacji trybun, czy modernizacji oświetlenia bieżni, naprawa oczywiście tej najważniejszej nawierzchni, po której poruszają się sportowcy, czyli nawierzchni Mondo.
0: Ale co ciekawe, tak jak pan wspomniał, warto swoje spacery weekendowe planować w okolicach stadionu i tam oglądać rozgrywki.
1: Tak jest, tak jak mówiłem, jeśli ktoś chce się zapoznać z wystawą, czy też z codziennym takim życiem stadionu, co weekend właściwie, poczynając od maja przez cały czerwiec, są tam jakieś zawody, czy to szkolne, czy międzywojewódzkie, czy też rangi mistrzostw Polski, ale w innych kategoriach, niż tych seniorskich, to warto się wybrać, warto się przespacerować, pooglądać zawody i zapoznać się z naszą wystawą.
0: I poczuć ten klimat, no w zasadzie prawdziwego europejskiego już prawie sportu.
1: Tak jest. Mistrzostwa Polski, które czekają nas w lipcu, to są też eliminacje do imprez światowych. Tam zawodnicy zdobywają punkty do rankingu, zdobywają te minima, także myślę, że tak. I wkrótce Plum Ekiden, sztafeta maratońska, też taka impreza, która co roku odbywa się już właśnie na stadionie lekkoatletycznym, czyli nie tylko zawodowcy, ale też stadion chętnie przyjmuje biegaczy amatorów 13-14 czerwca i tak jak zwykle Plum Ekiden Mini to w sobotę 13 czerwca, czteroosobowe drużyny, natomiast 14 czerwca sztafeta maratońska 6-osobowa oraz kilka lat temu wprowadzona sztafeta 4-osobowa po 5 km w zawodach dziecięcych.
0: O stuleciu stadionu Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białymstoku oraz o imprezach, jakie tam się w tym roku odbędą, opowiadał nam jego kierownik Rafał Gosk.
2: Edukacja w Białymstoku.
0: Maturzyści zdają swoje egzaminy dojrzałości, a tymczasem Uniwersytet Medyczny w Białymstoku uruchomił rekrutację na studia. Na kandydatów czeka tam ponad 1500 miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Mają do wyboru 18 kierunków, w tym dwa nowe – psychologię i bioinformatykę medyczną. Kierunek łączący nauki medyczne, biologię i analizę danych, mówi rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Marcin Moniuszko.
3: Otwieramy właśnie bioinformatykę medyczną, czyli ten kierunek dla cyfrowych lekarzy, dla tych, którzy mogą leczyć całe populacje, całe duże grupy ludności, nie wychodząc ze swojego pokoju. Sprzed smartfona, no może bardziej sprzed ekranu komputera, więc ci, którzy chcą połączyć niesienie pomocy z pasją informatyczną i z poznawaniem tajników medycyny, tej opartej chociażby o charakter genomowy, metabolomowy, no to jest coś niebywałego. Serdecznie zapraszamy, to będzie coś fantastycznego. Ale otwieram też psychologię, to jest coś, czego uważam absolutnie potrzebuje nasze miasto, nasz region i tutaj tego nigdy nie będzie za wiele, bo po prostu takie mamy czasy i potrzebujemy coraz więcej osób, które mają odpowiednie wykształcenie po to, by w przyszłości móc lepiej pomagać problemom nam oczywiście nie brakuje, więc serdecznie również to polecamy. To już od jesieni tego roku.

0: rozpoczynamy również kształcenie na tym kierunku, no ale mamy też nasze tradycyjne. Pozostało oczywiście najstarszym naszym kierunkiem jest kierunek lekarski, bo ten mamy od 76 lat, jest najliczniejszy i gorąco tradycyjnie zachęcamy tych, którzy chcą związać swoją przygodę z uprawianiem medycyny w zawodzie lekarza. Bardzo również tradycyjnym kierunkiem o ugruntowanej kilkudziesięcioletniej tradycji jest kierunek również lekarsko-dentystyczny, czyli popularnie zwany stomatologią, na który też serdecznie zapraszamy, ale te kilkudziesięcioletnie kierunki to również farmacja, to również analityka medyczna. Niesłychaną popularnością cieszą się takie kierunki jak pielęgniarstwo, jak ratownictwo medyczne, jak fizjoterapia. Bardzo ważne, bardzo potrzebne. Ja zawsze będę powtarzać, zawsze powtarzałem i powtarzam, że medycyna to sport zespołowy i nie uprawia się pojedynczo. To jest zespół, który potrzebuje różnych kompetencji i my w Uniwersytecie Medycznym takie różne kompetencje, w takich różnych kompetencjach rzeczywiście naszych specjalistów kształcimy i to jest niesłychana przygoda pod tym względem, ale to też kosmetologia, to też logopedia, to też zdrowie publiczne, dietetyka. Właśnie, mówiliśmy tyle o żywności. Dietetyka jest niesłychanie ważnym tutaj też elementem takiej terapii. Przy lekarsko-dentystycznym mamy też higienę stomatologiczną. Mamy więc szereg możliwości do realizacji naprawdę dla bardzo wielu kierunków, dla bardzo wielu przyszłych specjalistów. Studia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku to naprawdę piękna, niesamowita przygoda. Słuchaczkom i słuchaczom warto też może powiedzieć, że poza zdobywaniem takich kompetencji i wykształcenia w zawodzie, który za chwilę daje niemalże 100%, czasami 200% gwarancję pracy, to jest też fajny czas. W ogóle w naszym uniwersytecie bardzo fajnie się studiuje. Mamy najpiękniejszy kampus w Polsce i mówię to naprawdę z pełną odpowiedzialnością. Nie wspominam tu tylko o przepięknym pałacu położonym w parku, choć pokażcie mi drugi taki państwo uniwersytet i bardzo jesteśmy dumni, bardzo się z tego cieszymy. Studenci bardzo też to doceniają, ale to wszystko jest blisko siebie, bo zarówno nasze centra, te główne kwatery związane właśnie z Centrum Dowodzenia w Pałacu Branickich, parki, akademiki, centra dydaktyczne, nauki podstawowe, to wszystko jest obok siebie, przy jednej ulicy, a później parkiem cudownie przechodzimy w kierunku części klinicznej, naszych szpitali klinicznych. To wszystko jest spacer przez piękny park, więc naprawdę w niezbyt wielu miejscach w świecie znajdą nasi młodzi ludzie tak świetnie blisko siebie zlokalizowane kwestie. I to gdzie? W samym centrum miasta. To, co jest jeszcze fascynujące, to przepiękne życie studenckie, które się toczy. Mamy tyle niesamowitych organizacji. Nasze studentki, nasi studenci są po prostu fantastyczni. Jak oni potrafią cudownie uzewnętrznić swoje talenty na tak wielu różnych polach, tych artystycznych. To chociażby z niesamowitą tradycją chóru Uniwersytetu Medycznego, ale także osoby, które mają wielkie te talenty aktorskie, mogą zrealizować się w kabarecie, w naszym klubie co nieco. Ci, którzy mają pasję bardziej medialną, mogą zrealizować się w naszym legendarnym Radio Suple. W ogóle dwie te organizacje cieszą się przyjaźnią. To jest wpisane w tradycję naszej uczelni, ale to są organizacje również związane z chociażby z zainteresowaniami fotograficznymi. Młody medyk, który jest częścią, gdzie swoje talenty pisarskie można realizować i dziennikarskie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wiele artystycznych, różnych innych pól aktywności. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak aktywni są nasi studenci. Nie wspominając oczywiście o działalności takiej czysto promocyjnej, edukacyjnej, naukowej, około 100 kół naukowych. Życie naprawdę jest na bardzo, bardzo intensywnym poziomie. Oczywiście pod względem nauki tak, oczywiście, że trzeba się uczyć, ale to są fascynujące rzeczy. Co może być bardziej fascynującego niż poznawanie tajemnic własnego organizmu, własnego ciała? To jest coś pięknego rzeczywiście. Gorąco polecam. Na każdym kierunku zresztą to znajdą nasi studenci. Czasem tak nawet stereotypowo mówi się, część osób, ciągle mnie to jeszcze zaskakuje, ale kojarzy Uniwersytet Medyczny jakby tylko z jednym kierunkiem, kierunkiem lekarskim, czasem innym. Tak nie jest. Tych kierunków jest już 17, a będą jeszcze dwa kolejne, więc jest tu coś dla każdego i naprawdę warto o tym pamiętać. Mówiliśmy na przykład o badaniach tutaj obrazowych, do tych kierunków przyszedł chociażby jeszcze elektroradiologia i tak dalej, i tak dalej. Jest to fascynująca przygoda. Pamiętajmy, medycyna to sport, w którym pracuje wiele ludzi, jest to sport całego zespołu i on potrzebuje profesjonalistów na każdej pozycji, na każdym stanowisku i takich profesjonalistów chcemy kształcić.
1: Kandydaci na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku mogą rejestrować się do 10 lipca przez system internetowej rekrutacji. Szczegóły oczywiście na stronie uczelni w zakładce rekrutacja. Jeśli chodzi o Uniwersytet w Białymstoku i Politechnikę Białostocką, te będą prowadzić rekrutację od czerwca.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Wracamy do tematu tegorocznego Up to Date Festiwalu, czyli Święta Muzyki Elektronicznej, które odbędzie się w stolicy Podlasia w ostatni majowy weekend. Jakich artystów będzie można zobaczyć i usłyszeć na festiwalowych scenach? O tym opowiada dyrektor Up to Date Festiwalu i Jędrzej Dądziło.
3: Jest mnóstwo wspólnych mianowników z działaniem zeszłorocznymi. W tym roku bodajże 46 występów, nie pamiętam dokładnie, jeżeli chodzi o czwartek, to tutaj mamy zaplanowane 4 występy. Otwiera cały festiwal i to wydarzenie Into the FOMO Aleksandra Słysz, laureatka paszportu polityki. Następnie wystąpi Mohamed Reza Mortazavi, artysta, który używa żywych instrumentów do wprowadzania siebie i ludzi w trans. Jest to niesamowite przeżycie. Myślę, że to będzie jeden z czarnych koni festiwalu, bo to jest taki artysta troszkę spoza kręgu takiej klubowej elektroniki. Następnie stery przejmie Paul Jebanasam, jest to artysta eksperymentalny związany z labelem Subtext, który jest jednym z czołowych labeli muzyki elektronicznej na świecie, a zakończy szwedzki artysta Strom, który też związany jest bardzo silnie z FOMO, jest też połową duetu o niewymawialnej nazwie SHXCXCH, coś tam, który też bywał na festiwalu Up to Date wielokrotnie i będziemy mogli cieszyć się premierowym występem z nowym materiałem na żywo. Salon Ambientu, 6 osób artystycznych występujących, tak jak zawsze po 3 osoby na wieczór. Ja tu najbardziej bym zwrócił uwagę na 2 występy, mianowicie Malibu, wzrastającej gwiazdy, powiedziałbym już niedługo to będzie stadionowy ambient, bo to jest bardzo popularna artystka, która wykracza poza ten zasięg typowej muzyki elektronicznej, eksperymentalnej i bardzo duże wzięcie, bardzo duży odzew na ten booking mamy, więc cieszymy się, że udało nam się zawalczyć i wygrać walkę z agentem. No i drugi występ, na którym chciał zwrócić uwagę, to jest Richard Skelton Presents Imperial Valley. To jest specjalny taki projekt tego artysty, który jest na scenie od wielu, wielu lat i multidyscyplinarny artysta, nie tylko muzyczny, i ten projekt opowiada w taki bardzo dokumentalny i obrazowy sposób o migracjach za pracą w XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Bardzo, bardzo wciągająca rzecz. Chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na trzecią scenę, która będzie sceną przekazaną ekipom różnym, kolektywom. Wierzymy w siłę kolektywów, sami jesteśmy pewnego rodzaju kolektywem festiwalowym i łączymy różne talenty i też to zawsze jest siła prowadząca, wznosząca ludzi na scenie muzyki elektronicznej. Aspekt też wspólnotowości jest bardzo ważny, chcemy go podkreślać. W piątek ekipa klubu Ślina z Poznania, a także Vixapol, słynny projekt, który też na festiwalu niejednokrotnie gościł. Natomiast w sobotę białorusko-ukraińska ekipa Natur, prezentująca głębsze, powiedzmy, odmiany muzyki house, z grubsza mówiąc, a potem przejmą stery częściowo białostoczanie wywodzące się z kolektywu Wireframe i projektu Transit. To jest połączenie tych dwóch projektów, także myślę, że tam będzie bardzo euforycznie i bardzo energetycznie. Główna scena wypakowana gwiazdami muzyki elektronicznej, gwiazdami oczywiście, powiedziałbym, tej części muzyki, którą uważam za najbardziej wartościową. Nie są to gwiazdy, które przyciągają po 50 tysięcy osób na wielkich stadionach, ale nam nigdy o to nie chodziło, więc tutaj myślę, że jednym z najbardziej kolorowych występów będzie back to back takiego Latexa z NFOT, czyli bardzo sprawnego DJ-a, który ma wspaniałe umiejętności techniczne, potrafi zaskoczyć różnymi rzeczami i pożyszcze tłumów taki Latex, który już nie raz udowodnił, że każdą imprezę rozrusza do czerwoności. No i scena FOMO, trzecia scena, a tam najgłębsze rejony muzyki elektronicznej. Tutaj poleciłbym na przykład występ lokalnego artysty Mateusza Grzybowskiego, który też jest długo związany z wolontariatem festiwalowym i pracuje już z nami coraz częściej przy różnych projektach. I chociażby Mike'a Parkera, legendy techno ze Stanów Zjednoczonych. Artyści z całego świata, w zasadzie od Kolumbii przez całą Europę, Stany, Azja też się ktoś znajdzie na pewno.
1: Maciej Korsan, reprezentant fundacji Don't Worry Be Yourself, współpomysłodawca projektu Aleja Ambientowa.
4: Festiwal Up to Date to nie tylko muzyka, to nie tylko to jedno wydarzenie w ciągu roku, ale też praca całoroczna. Z festiwalu wyrosła taka fundacja Don't Worry Be Yourself, w ramach której działamy też w ramach festiwalu, ale też jako taką właśnie pracę całoroczną. I w fundacji Don't Worry Be Yourself skupiamy się głównie na zdrowiu psychicznym i tutaj takim naszym dużym projektem są podcasty, które można znaleźć na YouTubie, na wszystkich platformach streamingowych, podcasty Don't Worry Be Yourself, kim naprawdę jesteś. I poza tym zrealizowaliśmy w mieście mural na Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym. To była też duża współpraca z samym szpitalem, jak i też z psychologami. Powstały też bajki do tego, które można sobie również znaleźć, posłuchać. Organizujemy też konferencję Do We Really Care i tam też poruszamy tematy związane też, na przykład ostatnia edycja poruszała tematy wypalenia zawodowego, też zmian różnych, które zachodzą w życiu. No i też mocno łączymy się z seniorami. To jest właśnie ta grupa, że niekoniecznie jest na radarach wydarzeń kulturalnych tego typu, takich jak nasze. I z seniorami wiąże się akcja zbiórki na rodzinne domy dziecka, w których właśnie dziadkowie zajmują się dziećmi. I w tym roku w ramach tej zbiórki zebraliśmy środki na to, żeby dzieciaki mogły pojechać sobie na wakacje. I to jest taka sytuacja win-win, no bo dzieci sobie jadą odpoczywać, ale też dziadkowie mają chwilę wytchnienia, żeby też sobie odpocząć. Jeśli chodzi o te działania w ramach festiwalu, no to takim flagowym działaniem jest Wyślij pocztówkę do babci. Jest to akcja, która za rok skończy 10 lat. W ramach tej akcji uczestnicy festiwalu mogą wysłać za darmo pocztówkę do swoich dziadków, do babci. No i te pocztówki później dostajemy zdjęcia z całej Polski. To jest super w ogóle uczucie. Widzimy te wszystkie komody, telewizory i tak dalej. Nad nimi pocztówkę Pozdro Techno. Super sprawa. Dla młodych ludzi jest to też takie nietypowe doświadczenie, no bo nie mając za dużo styczności z takim analogowym światem, więc tutaj też ta wysyłka jest ważna i też tworzymy takie mosty, że jest to szansa na to, żeby nawiązać kontakt właśnie z bliskimi seniorami. W ramach tej akcji, tak jak mówiłem, za rok 10 lat będzie powstawał film dokumentalny o tytule Babcia też człowiek. I to na razie postawimy kropkę. I jeszcze jedno działanie, które jest takim flagowym działaniem, to jest akcja 50+, którą zapoczątkowaliśmy 10 lat temu i to był film Bagaż Życia, który zawiera taką scenę, którą kręciliśmy pod Teatrem Dramatycznym, w którym wystąpiło ponad 400 osób i to było też takie fajne, że jakby ludzie z miasta mogli wystąpić w tym filmie i ten film właśnie zapoczątkował akcję 50+, która polegała na tym, że jeśli ktoś ukończył 50 lat, no to mógł wejść za darmo na festiwal. Czasy się zmieniają i teraz jeśli powiemy jakiemuś 50-latkowi, że jest seniorem, to się obrazi, więc w tym roku następuje mała zmiana, jeszcze nie tak brutalna jak za rok, bo jeszcze w tym roku osoby 50+ wejdą za darmo, ale od przyszłego roku akcję 50+ zmieniamy na akcję 60+, żeby już faktycznie dotyczyła troszkę starszych ludzi, chociaż ci 60-latkowie też mogą jeszcze wyglądać młodo, nie? To nie jest tak, że to jest tylko dla właśnie seniorów. Natomiast 60+ będzie już taką akcją, która będzie od przyszłego roku. No bo tak jak mówiłem tutaj, no 50-latkowie wyglądają często młodziej niż bohaterowie serialu 40 lat. Tutaj nie chcemy właśnie używać tego określenia senior wobec ludzi, którzy seniorami nie są, więc tutaj będzie ta zmiana. No i właśnie na końcu jeszcze chciałem wspomnieć o Alei Ambientowej, która ostatnio wzbogaciła się o nowe elementy, które zrobiliśmy dzięki KPO dla Kultury. I jest to zestaw 10 totemów, które świecą, do których można podejść, zeskanować kod, poczytać więcej o muzyce ambientalnej, posłuchać specjalnie przygotowanych setów, no ale też wybrać się z rodziną i właśnie popukać w te totemy, żeby one zaczęły nam świecić, żeby odpowiadały różnymi kolorami. Nasze totemy odwiedziło już w tym momencie pewnie dużo więcej osób niż zeskanowało kody, natomiast jeśli chodzi o skanowanie kodów, to od początku trwania akcji ponad 2,5 tysiąca unikalnych urządzeń zeskanowało te kody, co oznacza, że pewnie tych odwiedzin było dużo więcej, no bo zwykle ludzie przychodzą ze znajomymi, nie wszyscy skanują, więc tutaj naprawdę widzimy, obserwujemy duże zainteresowanie, szczególnie jak pogoda jest tak fajna jak teraz, to też w weekend dużo ludzi właśnie nas odwiedziło.
1: Mówił Maciej Korsan, reprezentant Fundacji Don't Worry Be Yourself, współpomysłodawca projektu Aleja Ambientowa. W Radiu Złote Przeboje opowiadamy dzisiaj o zbliżającym się wielkimi krokami festiwalu Up to Date. To już od najbliższego czwartku stolica Podlasia zabrzmi muzyką elektroniczną w różnych odcieniach i w różnych gatunkach. A teraz czas, aby zabrała głos Paulina Żaczek, dyrektorka komunikacji festiwalu Up to Date.
5: Jeśli chodzi o akcję 50+, która w przyszłym roku będzie już 60+, to zapraszamy osoby za darmo na główną lokalizację festiwalu. Z uwagi na ograniczoną pojemność, jeśli osoby młode w wieku 50+, chcą się wybrać na festiwal w czwartek lub w piątek tutaj do wydarzeń w Galerii Arsenału Elektrownia, to trzeba nabyć bilet w regularnej sprzedaży. Ja też tu od siebie dodam przy okazji tego sieciowania i lokalnych działań proseniorealnych oraz wspierania się tutaj nawzajem. My jako festiwal mamy taką wewnętrzną akcję, w której zbieramy środki na działalność charytatywną z tak zwanych guest list i osób, które zapraszamy też. Osoby mogą nabyć taki bilet w wysokości 30 zł, właściwie nabywają w cenie 30 zł i całą kwotę, którą zbieramy, przekazujemy na działania charytatywne. Przez ostatnie 2 lata działaliśmy na rzecz Music Saves UA, czyli organizacji, która wspiera działania za naszą wschodnią granicą. W tym roku sieciowaliśmy się wewnętrznie z tutaj lokalnie z Fundacją Iskra i będziemy rozwijać wspierać nasze działania tutaj lokalne i proseniorialne, więc tutaj też chciałam podkreślić, że festiwal wszystkimi swoimi siłami stara się pomagać i wykorzystywać tę możliwość, którą mamy, możliwość działania i tą platformę, którą jesteśmy. Jeśli chodzi o lokalność, również to nasza identyfikacja wizualna w tym roku jest bardzo mocno zakorzeniona w lokalności, gdyż ilustracje, które Państwo możecie zobaczyć na naszych social mediach, a niedługo na plakatach, które pojawią się w mieście, są to ilustracje ręcznie wykonane przez lokalnego artystę Michała Siwaka na podstawie zdjęć archiwalnych wykonanych przez naszego wieloletniego fotografa Krzysztofa Karpińskiego głównie, bo niektóre z nich są to też z bardzo głębokiego archiwum wyciągnięte zdjęcia, które są właśnie zamienione w ilustracje. Odbitki bądź wydruki będzie można też mieć możliwość pobrać w ramach festiwalu już na terenie festiwalu. No i tak jak tutaj rozmawiamy, że festiwal jest bardzo mocno zakorzeniony lokalnie i działa bardzo, bardzo mocno tutaj na przestrzeni zarówno miasta, jak i województwa, to oprócz tego ma też ogrom działań, które są zarówno rozsiane po całej Polsce, jak i po całym świecie. I tutaj jeszcze kilka zdań o tym, co nas czeka, jak już skończy się 17. edycja festiwalu Up to Date w Białymstoku, opowie Jędrzej Dądziło.
3: Chciałbym jeszcze nawiązać do naszej lokalności, do tego, jak wygląda struktura naszej publiczności, bo o ile festiwal jest bardzo zakorzeniony lokalnie, to ciągle czujemy, że chcemy być jeszcze bardziej zapraszający wobec lokalnej publiczności, stąd właśnie te wysiłki związane z biletem białostockim, który kosztuje przeszło 2 razy mniej niż standardowy bilet wstępu na festiwal. Ponadto należy tutaj powiedzieć, że Up to Date jest absolutnie najtańszym festiwalem tego typu w Polsce i zawsze był. Także staraliśmy się zawsze skalować tą sprzedaż biletów w taki sposób, ceny tych biletów, żeby każdy mógł sobie na to pozwolić. Więc nawet jeżeli są te listy gości, a są przepastne momentami, to staramy się wykorzystać ten fakt do tego, żeby zmobilizować też publiczność do wspierania innych, bo dobro po prostu wraca. I jeszcze tutaj słowo komentarza na temat właśnie struktury publiczności. Myślę, że jakieś około 80% frekwencji festiwalu jest to nieustannie rosnąca frekwencja spoza naszego regionu. Są ludzie, którzy przyjeżdżają do nas coraz częściej też za zachodniej granicy. W tej chwili obserwujemy bardzo duży wzrost po prostu zainteresowania głównie publiczności z Berlina, a stale możemy cieszyć się przynajmniej jednym autokarem przyjeżdżającym z Wilna i Kowna. Co roku ci ludzie stali się już po prostu przyjaciółmi festiwalu, którzy współpracują z nami, żeby też budować taką odnogę białostocką w Litwie. Z tego jesteśmy bardzo dumni i się bardzo z tego cieszymy. Oczywiście nie działoby się to, gdybyśmy nie działali też w stronę zagranicy i szczególnie działalność wydawnicza i działalność związana z projektem FOMO pomaga nam te macki gdzieś tam rozpościerać i prowadzimy projekt unijny w ramach programu Kreatywna Europa, który w następnym roku w marcu już dobiega końca. W tej chwili jesteśmy na etapie pisania nowej aplikacji, żeby ten projekt poszerzyć i przedłużyć, także proszę trzymać kciuki, bo te pieniądze jest bardzo trudno dostać. Niemniej mamy zaplanowaną całą kolejkę wydawnictw związanych właśnie z muzyką elektroniczną, którą wydajemy na całym świecie i współpracujemy z artystami z różnych kręgów. Oprócz tego chciałbym wspomnieć o tym, że Ministerstwo Kultury wsparło nas też w naszym wieloletnim cyklu Salonów Ambientu i dostaliśmy wsparcie na organizację 6 bardzo porządnie skrojonych Salonów Ambientu w Polsce, co nie oznacza, że wcześniej ich nie robiliśmy, bo robimy je regularnie od 10 lat ponad, ale teraz możemy wejść z tymi wydarzeniami na o wiele wyższy poziom. Myślę, że nowe elementy tych wydarzeń będą bardzo ekscytujące dla publiczności i dla obserwatorów festiwalu, bo też tych jest bardzo wiele, więc zapraszam już dzisiaj między innymi na wydarzenie chociażby w Wasilkowie w lipcu, nadrzeczny Salon Ambientu, a w szczególności chciałbym zaprosić też na coś, co wydaje mi się, że jest fajnym gestem uznania w naszą stronę, bo Muzeum POLIN zaprosiło nas do współpracy i 6 czerwca, zaraz po festiwalu, będziemy prezentować tam wydarzenie, a zaraz po festiwalu, 3 dni po właściwie, Festiwal Up to Date zabiera całe swoje manele i jedzie do Łodzi, gdzie stawia swoją scenę na festiwalu Labirynt, co będzie na pewno nie lada wyczynem i już dzisiaj zapraszamy wszystkich do tego, żeby planowali sobie z nami wesołą wycieczkę.
1: Mówił dyrektor festiwalu Up to Date Jędrzej Dądziło. Wypad do Łodzi też można sobie już zaplanować, ale przede wszystkim zapiszmy w kalendarzu tegoroczny Festiwal Muzyki Elektronicznej. Ostatnie dni maja od czwartku do soboty. I to tyle ode mnie w tej godzinie programu. Julita Grzywa. Dzięki.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.
6: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Kasia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
1: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
2: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
3: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
10: Witam. Przy mikrofonie Julita Grzywa. A o czym dzisiaj będzie w tej godzinie programu? Przede wszystkim opowiemy Wam o planowanym dużym remoncie stadionu miejskiego w Białymstoku. Wrócimy też do historii wywózek Polaków do Kazachstanu, które chce upamiętnić w 90. rocznicę tych wydarzeń Białostockie Muzeum Pamięci Sybiru. Zaprosimy Was też na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. Ale zaczynamy od naszego stadionu. Dzisiaj prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski poinformował o przygotowanym już dużym remoncie.
11: Na Horten Arenie mają przebiegać prace konserwacyjne związane właśnie ze słupami i przy tej okazji padały propozycje, aby zmienić kolorystykę tego stadionu, wyglądu z uwagi na to, że ta obecna, jakby jeżeli chodzi o pomarańcz, prawda, i kolor biały, nie nawiązuje do tradycji ani Jagiellonii, ani Białegostoku, była autorską koncepcją projektanta stadionu. W tym momencie właśnie te prace będą trwały dosyć długo, bo około i w tym roku, i w następnym roku dwie strony mają być przemalowane właśnie. W tym roku od ulicy Ciołkowskiego i od ulicy Wiosennej. No i właśnie chcemy zaprezentować tę koncepcję państwa projektantów, która jest naszym zdaniem, bo żeśmy już ją tutaj oglądali, bardzo interesująca. No i państwo i kibice sami to ocenią.
10: Mówi prezes spółki Stadion Miejski Cezary Mielko.
12: Oczywiście odpowiadamy na potrzebę mieszkańców, kibiców, klubu. No i faktycznie korzystamy też, to już o czym pan prezydent powiedział, z tej chwili, kiedy następuje modernizacja słupów, remont powłok malarskich. Wykorzystujemy ten czas i rzeczywiście zleciliśmy architektom przygotowanie koncepcji właśnie pomalowania tych słupów, oczywiście zachowaniem barw i klubu, i miasta Białegostoku. No i myślę, że dość ciekawa koncepcja wyszła też, która nadaje pewnej delikatności dla bryły stadionu. No jeśli chodzi, jak będą przebiegać te prace, to rzeczywiście w tym roku chcemy pomalować tu od strony Wiosennej i od strony Ciołkowskiego. Mamy nadzieję, że ten koszt malowania, czy zmieścimy się w koszcie całego kontraktu prowadzenia tych robót, bo Rzeczywiście te roboty są prowadzone już od 2025 roku, w tym roku 24 słupy, w kolejnym kolejne 24 słupy, więc to jest naprawdę idealna okazja, żeby rzeczywiście ten nasz stadion Horten Arena był jeszcze piękniejszy. No, mamy najpiękniejszą drużynę, więc myślę, że też ważne, aby ta nasza perła była jeszcze coraz piękniejsza.
10: Wiceprezes Jagiellonii Andrzej Wilczyk.
5: Chcielibyśmy jako klub, jako społeczność kibice bardzo podziękować, że wsłuchano się w nasze głosy, żeby pomalować, przemalować te słupy. To jest dla nas ważna sprawa, więc bardzo serdecznie dziękujemy. I na czas remontu chciałbym poinformować, że Galeria Sław, która jest od ulicy Wiosennej i od ulicy Ciołkowskiego, zdejmiemy. Wróci już w nowej formie graficznej. Nie mogę czasowo określić, w jakim momencie, ale wróci, pojawi się inna. No i tak się akurat złożyło, że żegnamy zawodnika znaczącego Pululu. To jest zawodnik, który zasłużył, aby się w tej Galerii Sław pojawić, więc w przyszłości będzie. Dziękuję za to, że to, co wydawało się nam kiedyś niemożliwe, jednak będzie zrealizowane, te kolory się zmienią, nie będzie pomarańczowego, który no nie ma związku ani z miastem, ani tym bardziej z Jagiellonią, więc dziękuję serdecznie.
10: Projekt przebudowy stadionu przygotowali Bogusława i Daniel Hadukiewicz.
8: Przystępując do projektowania kolorystyki słupów stalowych na stadionie Horten Arena w Białymstoku, mieliśmy wyjątkowe zadanie. Zadanie to było wyrażone w tym, że mieliśmy na celu połączenie z jednej strony silnej tożsamości klubu Jagiellonia wyrażonej w jej barwach, z drugiej strony barwy miasta Białegostoku, a z trzeciej strony pracujemy nad zastaną architekturą, potężnym, dość monumentalnym obiektem. Chcieliśmy uniknąć dosłownego cytowania tych kolorów, o których wspomniałem, gdyż takie dosłowne zacytowanie kolorów mogłoby sprawiać, że obiekt byłby przytłaczający, zbyt jaskrawy, zbyt nachalny, może nawet cyrkowy, odpustowy. Dlatego postanowiliśmy, że chcemy przede wszystkim zachować elegancję tego obiektu, a kolorystykę przedstawić w sposób właśnie jak najbardziej łagodny, nienachalny, ciekawy nawet. Dlatego stawiamy tutaj na dualizm architektoniczny. Stadion w Białymstoku jest obiektem, który w tkance miejskiej, w urbanistycznej tkance jest obiektem żywym i zasługuje na to, żeby prezentować się szlachetnie przez 365 dni w roku. Dualizm architektoniczny wyrażamy w ten sposób, że za dnia stawiamy na elegancję i lekkość w sposób nienachalny. Malujemy słupy pionowe w kolorach od koloru czerwonego, acz nie żywego, tylko zgaszonego czerwonego, przechodząc gradientem tonalnym do koloru jasnożółtego. Z kolei słupy skośne malujemy w kolorze białym, co nadaje lekkości, a zarazem jest również związane z identyfikacją wizualną miasta Białystok. Tym sposobem obiekt zyskuje na lekkości, a zarazem zyskuje nowoczesny, estetyczny charakter.
13: Nasza koncepcja zakłada również iluminację nocną. Stadion zaczyna żyć nocą, wtedy zaczyna bić tak naprawdę serce stadionu i zastosowanie oświetlenia wyjątkowego wydobywa głębiej i ognistą moc barwy klubu Jagiellonia. Jak widzimy na wizualizacji, gradient aż płonie, tworząc niesamowitą, acz nawet teatralną scenerię, widoczną z daleka, więc myślę, że kibice, zyskując taką oprawę, naprawdę w tym miejscu będą się czuć jak w swojej twierdzy, po prostu. Cieszymy się, że mogliśmy brać w tym udział. Właśnie chciałam pochwalić władze miasta, zarząd i też prezesów klubu, że są tak świadomymi architektonicznie osobami i uważam, że naprawdę jest to sukces, bo było to trudne zadanie i doszliśmy do wspaniałego finału. Mam nadzieję, że z powodzeniem.
10: Zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
14: Prezes Andrzej Wilczyk to przedstawiciel środowiska weteranów. Ma więc taką wyjątkową słabość do tego, co było w połowie lat 80., 40 lat temu. Więc ma słabość do tego, że kiedyś były pestki, napoje w woreczkach, kiełbasa perelowska, drewniane krzesełka. Co prawda jesteśmy obaj w podobnym wieku i też ja pamiętam, jak to wyglądało kiedyś, ale bardzo się cieszę, że udało się tutaj bez żadnych problemów porozumieć, żeby pójść właśnie też w stronę tych odbiorców, mieszkańców naszego miasta, którzy są młodsi, mają nowoczesne podejście i myślę, że ten projekt, o którym tutaj rozmawiamy, który został przedstawiony przez państwa projektantów, zaakceptowany przez pana prezydenta, właśnie jest też takim pokazaniem tego, że oprócz tego koncentrowania się na tym, co było kiedyś, idziemy do przodu i te rozwiązania, patrząc na to, jak stadion będzie się prezentował, czy też może się prezentować i w dzień i w nocy, właśnie świadczą o tym, że jesteśmy otwarci na tego nowego odbiorcę, na którym też nam bardzo zależy i też chociażby, nie wiem, te wydarzenia, które zaplanowane są na stadionie przy okazji Dnia Dziecka, właśnie pokazują na to, że to jest obiekt, który jest też gotowy i otwarty na przyjmowanie nowego odbiorcy.
10: Prezes spółki Stadion Miejski Cezary Mielko.
15: My się jakby strzeliwujemy w inwestycję, która jest teraz realizowana w remont słupów w zasadzie od 2015 roku. Tutaj to jest duża inwestycja, ona polega na wymianie powłok antykorozyjnej, przeciwpożarowej, no oczywiście tej zewnętrznej. Jakby my wchodzimy w ten proces właśnie tego remontu, no sam remont słupów od 2005 roku, w zasadzie no 6-7, można tak powiedzieć, to jest koszt no duży, tak, bo to jest ponad 10 milionów złotych, ale mówimy o wszystkim, o całej tej wymianie tych powłok. Natomiast no, mamy nadzieję, że same malowanie, no daliśmy do wyceny dla tego wykonawcy, który ma podpisany z nami kontrakt, że uda się jakby ten koszt w tym całym zadaniu inwestycyjnym zmieścić. No jak nie, no to pewnie coś tam trzeba będzie dołożyć, no ale dodaliśmy poszczególne teraz parametry też tych odcieni, farb. No także, tak jak mówiłem, no duże przedsięwzięcie, ale idzie dobrze, dobry wykonawca, który od właśnie zeszłego roku już tutaj działa u nas na stadionie, tym bardziej, że ten stadion, no już tak jak Państwo wiecie, ma 12 lat, no i to są konieczne prace, które należało rozpocząć i należy wykonywać. Będą trwały jeszcze w przyszłym roku, 82 słupy. Zostanie nam jeszcze pewnie na końcu około 22 słupów. No środki mamy zabezpieczone i realizujemy stopniowo, a tu się strzeliwujemy. Także to nie jest jakby koszt samego pomalowania. To jest tylko jeden z tych elementów. Wykorzystujemy ten czas, tak jak już powiedziałem na wstępie, jest to wsłuchiwanie się w głos klubu, w głos kibiców, z aprobatą tutaj władz miasta. Działamy po prostu. W przyszłym tygodniu ogłaszamy przetarg na oświetlenie płyty głównej modernizacji. To jest kluczowa rzecz dla nas. No musimy się dostosować do wymagań UEFA i no, ekstraklasy. Także to musimy w pierwszej kolejności zrobić na oświetlenie LED-owe. Też no, koszt ponad 2 miliony złotych. Od tego zaczynamy. No a kolejnym krokiem, mamy przychylność władz, ale też będziemy oczywiście szukać jakichś innych źródeł finansowania, będzie kwestia zrobienia iluminacji. Także krok po kroku.
10: Mówił prezes spółki Stadion Miejski Cezary Mielko. A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia, w którym powiemy m.in. o procesie małżonków oskarżonych o oszukanie znajomych, którzy zainwestowali w czasie pandemii w handel rękawiczkami ochronnymi i o śledztwie Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku w sprawie wielkiego przemytu papierosów z Białorusi. W magazynie będzie ponadto m.in. o walce z suszą w podlaskich rezerwatach oraz o szacowaniu strat i ustalaniu przyczyn po pożarze w Narwiańskim Parku Narodowym. Ponadto powiemy o szkoleniach z zasad używania automatycznego defibrylatora zewnętrznego prowadzonych w białostockich szkołach i przedszkolach.
9: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
16: Magda Tkaczyk, zapraszam. Czy było to oszustwo czy ryzyko biznesowe w czasie pandemii, rozstrzyga sąd apelacyjny w Białymstoku w procesie małżonków oskarżonych o oszukanie znajomych, którzy zainwestowali w handel rękawiczkami ochronnymi. W pierwszej instancji usłyszeli wyroki 2,5 oraz 1,5 roku więzienia. Chcą uniewinnienia albo kar w zawieszeniu. Wyrok pod koniec maja. A Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku prowadzi śledztwo w sprawie 580 tysięcy paczek papierosów z Białorusi. Miał je 43-latek z Łukowa na Lubelszczyźnie. Gdyby tytoń trafił na rynek, skarb państwa straciłby ponad 20 milionów złotych. Tymczasem siedliska bagienne w podlaskich rezerwatach przez suszę tracą wodę. Wojewódzki konserwator przyrody w Białymstoku przekonuje, że walka z tym nie wymaga dużych nakładów. W lesie zwierzynieckim wolontariusze, tak jak bobry, budują tamy, mówi Adam Bochten.
17: Polega to na wykorzystywaniu materiałów, które mamy w zasięgu ręki do spowolniania spływu wody, czyli przede wszystkim fragmentujemy martwe drewno, wykorzystujemy ziemię, kamienie.
16: Podobne działania mają być w kolejnych rezerwatach. Trwa szacowanie strat i ustalanie przyczyn po pożarze w Narwieńskim Parku Narodowym w okolicach miejscowości Zbiszcze w powiecie białostockim w gminie Choroszcz. Spłonęło 14 hektarów traw i trzciny. Z ogniem walczyło 20 zastępów strażaków. Ich szybka reakcja pozwoliła ugasić płomienie. A gdy ktoś potrzebuje pomocy, też liczy się szybka reakcja, dlatego by przełamać strach przed użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego, Straż Miejska uczy pracowników białostockich szkół i przedszkoli. Mundurowie odwiedzili już 25 placówek, a w szkoleniu wzięło udział około 600 osób. Białostocki Lwowski Szpital Onkologiczny mogą obsługiwać tysiące nowych pacjentów. Wszystko dzięki współpracy obu placówek i unijnym funduszom z programu InterREG. Oba szpitale zainwestowały głównie w sprzęt. To bardzo ważne, mówi wiceszefowa Białostockiego Centrum Onkologii Dorota Kazberuk.
18: Czeka nas prawdziwe tsunami nowych rozpoznań chorób nowotworowych. Do roku 2040 nastąpi podwojenie w porównaniu do roku 2020 ilości nowych rozpoznań.
16: Do obu szpitali w ramach wspólnego projektu trafiło 3,5 miliona euro. Białystok dba też o seniorów, dołączył do sieci miast i społeczności przyjaznych osobom starszym przy Światowej Organizacji Zdrowia. To daje nowe możliwości, wsparcie ekspertów oraz udział w światowych projektach. By w Podlaskiem żyło się lepiej, pracuje też zarząd województwa. Pomysłem mogłyby być dodatkowe środki na poprawę jakości usług publicznych czy rozwój przedsiębiorczości. W nowej unijnej strategii o nazwie Prawo do pozostania chodzi o to, by wyjazd był wyborem, a nie koniecznością, tłumaczy marszałek województwa Łukasz Prokorem.
19: Ta strategia ma działać takim zjawiskom jak wyludnianie się regionów, jak wyjazdy młodych mieszkańców, jak nierówne szanse rozwojowe regionów.
16: Konsultacje potrwają do początku czerwca na portalu konsultacyjnym Komisji Europejskiej. Samorządowcy apelują do mieszkańców Podlasia o udział, tak by głos najbardziej zainteresowanych był w Brukseli słyszalny. Równolegle z pomocą ekspertów województwo podlaskie przygotowuje listę własnych propozycji do unijnej strategii.
10: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
9: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
10: Historię wywózek Polaków do Kazachstanu chcę przypomnieć i upamiętnić w 90. rocznicę tych wydarzeń Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Zaplanowano cykl wydarzeń, wystaw, konferencji naukowych i spotkań, które będą odbywały się przez cały rok w Polsce i w Kazachstanie. Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, profesor Wojciech Śleszyński, powiedział, że data inauguracji obchodów nie jest przypadkowa. 28 kwietnia 1936 roku Rada Komisarzy Ludowych ZSRR przyjęła tajną uchwałę nakazującą oczyszczenie pasa granicznego z tak zwanego wrogiego elementu, mówił historyk. Śleszyński dodał, że były dwie fale deportacji w czerwcu oraz na przełomie września i października 1936 roku. Powiedział też, że deportacje dotyczyły społeczności polskiej, która wtedy po pokoju ryskim znalazła się poza granicami państwa polskiego. Historyk podkreślił, że wywózki do Kazachstanu, który sam został wyludniony przez politykę sowiecką, miały być rodzajem kary. Łącznie deportowano ponad 70 tysięcy ludzi, z czego 75% stanowiły osoby narodowości polskiej.
20: Te osoby nigdy nie były obywatelami polskimi, w tym sensie obywatelami II Rzeczpospolitej, ale to byli Polacy. Po zakończeniu I wojny światowej i po wojnie polsko-bolszewickiej, kiedy wytyczono tak zwaną granicę ryską, na wschodzie została duża grupa społeczności polskiej, która z różnych powodów, najczęściej ekonomicznych, ale też i emocjonalnych, przywiązania do ziemi, była to drobna szlachta bardzo często, nie chciała opuścić swojej ojcowizny. I te osoby w 1936 roku spotkały represje. Kiedy po próbach pozyskania tej społeczności i przyciągnięcia jej do ideologii komunistycznej, chociażby likwidacji kościołów katolickich, nie do końca się to udało, Stalin podjął decyzję, że tą ludność pogranicza, bo to było pogranicze ówczesne polsko-sowieckie, należy deportować. Należy deportować na step Kazachstanu, gdzie kilka lat wcześniej doszło do masowego głodu i wymarcia miejscowej ludności. Tam w 1936 roku w dwóch falach, w czerwcu i później we wrześniu, zesłano tysiące Polaków naprawdę na goły step. To był step, gdzie był zaznaczony tylko punkt. Najczęściej władza wykopała studnię. Była to słona woda, bo problem, że w Kazachstanie mamy kłopoty z wodą pitną, taką, którą my znamy tutaj w Polsce, ale dzięki temu, że była ta woda, ta ludność była tam zsyłana i musiała przeżyć. Musiała przeżyć pierwszą zimę. Ta zima to były ziemianki, często to były namioty, zbierała olbrzymie żniwo. Kiedy penetrowaliśmy te tereny w północnym Kazachstanie, odwiedzaliśmy cmentarze, zadawałem pytanie, czemu ta część cmentarza jest pusta. Miejscowi odpowiadali, my tutaj nie chowamy. Chociaż nie ma żadnych krzyży, nie ma żadnych symboli, my wiemy, że tu znajdują się osoby, które po prostu zmarły w czasie transportu i leżą w zbiorowych grobach. Nikt oczywiście nie przeprowadził żadnej ekshumacji, bo nie można było tego zrobić, ale miejscowi wiedzą, że w tej części cmentarza się nie chowa. 36 rok, Polacy trafiają do Kazachstanu, co jest też charakterystyczne, często ci, którzy będą deportowani w 1941 roku, ku ogromnemu zdziwieniu są kierowani do kołchozów i słyszą język polski. Słyszą język polski kresowy i zastanawiają się, skąd w tym Kazachstanie Polacy, a są ci zesłańcy, którzy trafili tam w 1936 roku. Ale ci, którzy trafili w 1936 roku, ich nie objęła tak zwana amnestia z 1941 roku. Ci, którzy trafili w 1940-1941 roku, mieli szansę wyrwać się z sowieckiego piekła wraz z armią Andersa. Ci wcześniejsi nie. Dlaczego? Bo nie byli formalnie obywatelami II Rzeczpospolitej. Ich ta amnestia nie objęła. Oni też nie mogli wrócić do Polski w 1941-1946 roku. Oni tam zostali. Oni tam budowali swoją przyszłość, często tracąc umiejętność pisania. Jedynym elementem, który przypominał polskości, była książeczka do nabożeństwa. U nas jest kilka tych książeczek do nabożeństwa w naszych zbiorach i pierwsze moje zdziwienie było takie, czemu te wszystkie książeczki nie mają pierwszych stron? No, wydawało mi się, pierwsza, druga mogła zostać zniszczona, ale kilka, których mamy, a była prosta sprawa. Pierwsza strona w książeczce do nabożeństwa to był krzyż, było zaznaczone, że to jest książka do nabożeństwa, książka religijna. Ale poza tym, ktoś, kto nie znał polskiego, nie miał żadnego pojęcia, że to jest książka religijna, a nie zwykła książka. Natomiast te książki były wykorzystywane. Często mamy zapis cyrylicą języka polskiego, bo ludzie nie potrafili czytać po polsku, ale czytali cyrylicą, ale wypowiadali słowa. Myślę, że starsze pokolenie pamięta i myślę, że nie jeden z nas w książkach do nauki języka rosyjskiego pisał alfabetem polskim słowa rosyjskie, żeby powtarzać. Ja na pewno tak robiłem. Także dopiero przychodzi upadek komunizmu i Rzeczpospolita, przykro to powiedzieć, dopiero wtedy zaczyna przypominać o swoich członkach swojej społeczności. Jest to już trzecie, czwarte pokolenie. I dopiero w ostatnich latach tak naprawdę daje się pełną szansę tej społeczności powrotu tutaj do Polski. Widzimy kolejne fale w ostatnich 20 dziesięcioleciach, a ten ostatnie dziesięciolecie to jest przyspieszenie, chociażby z tego względu, że po prostu brakuje nam ludności. Kiedy polscy potomkowie tutaj przyjeżdżają do Polski, rozpoczynają nowe życie i z nimi chociażby spotkamy się 10 czerwca w Sejmie Rzeczpospolitej w Warszawie, gdzie będziemy otwierali wystawę i przy okazji spotkamy się z potomkami, porozmawiamy o historii, ale chyba to, co najważniejsze, o współczesnych problemach. Z jakimi problemami spotykają się tutaj? Bo często spotykając osoby, które mówią łamanym polskim, nie zastanawiamy się, że są to Polacy, że to są potomkowie. Tylko stosujemy prosty skrót, szczególnie tu na Podlasiu, ruski. Może czasami warto się zastanowić, z kim rozmawiamy, że te osoby zachowały swoją polskość, ale w znacznie trudniejszych warunkach niż my tutaj w Polsce.
10: Czy z tymi ludźmi zwiedzający będą mieli szansę się spotkać w samym Muzeum w Sybiru?
20: Planujemy spotkania, zresztą mamy cały szereg wydarzeń. Myślę, że wyjątkowością tych uroczystości 90. rocznicy jest to, że one zarówno będą się odbywać w Polsce, jak i za granicą. Część ich jest ulokowana w Kazachstanie. Zresztą symbolicznie zaczynamy, już powiedziałem, 10 czerwca otwarciem wystawy w Sejmie, a kończymy otwarciem podobnej wystawy w języku kazachskim w Muzeum Narodowym Kazachstanu w Astanie. Jest to różny cykl wydarzeń. I co jest bardzo ważne, różne instytucje włączyły się w te uroczystości. My tylko koordynujemy, ale nie narzucamy. Każdy robi tak, jak uważa. Bo myślę, że każda instytucja wie najlepiej, jak to zrobić. Mamy konferencję w Instytucie Witolda Pileckiego w Warszawie w czerwcu, ale mamy też wydarzenia w Astanie. Mamy też centralne uroczystości 20 czerwca w Oziornym. To jest północny Kazachstan, to jest kazachska Częstochowa. To jest miejsce cudu, który uratował Polaków w 1940 roku. Jezioro, które cyklicznie wysycha, w tamtym roku niesamowicie obrodziło rybą. Co prawda naukowcy wyjaśniają, że jest to cykliczne wydarzenie, ale dla tych osób z 1940 roku to był cud, bo ich uratował od głodu.
0: U nas w Muzeum Sybiru co przygotowaliście?
20: Mamy szereg wydarzeń, przygotowujemy też i wystawę, ale myślę, że na pierwszym spotkaniu Dzień Matki zaprosimy sybiraczki. Zawsze też zapraszamy córki, wnuczki, bo nasze sybiraczki przychodzą też ze swoimi rodzinami i spotkamy się i też przy tej okazji będziemy wspominali te wydarzenia sprzed 90 lat. Zawsze to powtarzam, że Muzeum Pamięci Sybiru powstało w hołdzie dla pamięci, doświadczenia sybiraków, ale jest to muzeum, które nie powstało dla sybiraków. Ono powstało dla kolejnych pokoleń, bo dlatego, że dla samych sybiraków nie musimy opowiadać tej historii. Tą historię musimy opowiadać dla naszego pokolenia. I ono powstało dla naszego pokolenia, dlatego też musimy używać często narzędzi, które do nas docierają.
10: Proszę powiedzieć, czy są osoby, które u Was szukają swoich krewnych? Czy muzeum daje też szansę na odkrycie historii rodzin?
20: Nie tylko obywatele polscy, nie tylko mieszkańcy naszego kraju zwracają się do nas z poszukiwaniem, bo jest zrozumiałe, że my, mając dział naukowy, nam jest po prostu łatwiej odszukać. Mógłbym tutaj przytaczać dziesiątki przykładów listów spływających, powiem tylko o jednym. Kiedy to córka sybiraczki, jeszcze wtedy ona żyła, bo osobą już bardzo w podeszłym wieku, poprosiła nas o odszukanie wiadomości o mamie, bo mama nic nie pamiętała. Miała tylko bilet na statek z Afryki Południowej do Argentyny i jedno zdjęcie, jak młoda dziewczyna, 14-letnia, 15-letnia, stoi oparta o burtę statku i to wszystko. Myśmy odnaleźli dokumenty, się okazało, że była sierotą, została zesłana do Outshore, do obozu w RPA, później przyjechała do Argentyny i odpowiedź była jaka? Że jeszcze przed śmiercią mamy obie panie, czytając te dokumenty, płakały.
10: Gościem Radia Złote Przeboje był dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, profesor Wojciech Śleszyński. A tymczasem
9: aktywnie w Białymstoku
10: powstaje nowy, spektakularny szlak kajakowy, który połączy aż 3 województwa. Ponad 350 kilometrów przygody, nowoczesne przystanie i natura w najpiękniejszym wydaniu. Mówi Małgorzata Wilk-Grzywna, wiceprezeska Polskiej Organizacji Turystycznej.
21: Na naszych oczach powstaje markowy produkt turystyczny. Markowy produkt turystyczny to jest taki, który jest unikalny, który jest wyróżniający się na tle konkurencji, co najmniej w Polsce, i ma fantastyczne atuty ten produkt, szlak Pisanarew. To są przede wszystkim walory przyrodnicze, niezwykłe walory hydrograficzne. Rzeka Narew to jedna z trzech rzek na świecie, która po prostu ma takie warunki. Oprócz Amazonii i Kongo, to jest po prostu rzeka, która jest taką rzeką warkoczową i to ją po prostu wyróżnia na tle innych. Poza tym fantastyczne inne walory przyrodnicze, dzika przyroda, dziewicze tereny wokół szlaku 351 km tego szlaku. Wspaniała infrastruktura, która powstanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, ale również, szanowni państwo, produkt markowy to produkt dobrze zarządzany. Dobre zarządzanie to przede wszystkim jakość, dbałość o tą powstającą w ramach projektu infrastrukturę turystyczną, dbałość również o usługi. Ja bardzo się cieszę, że w ramach projektu przewidziano miejsca przyjazne kajakarzom, miejsca przyjazne kamperowcom, że zadbano o to, aby również do całego projektu włączeni byli przedsiębiorcy, ale również to dobre zarządzanie to dbałość o ofertę turystyczną. Polska Organizacja Turystyczna przeprowadziła takie badanie, segmentacja turystów krajowych i okazało się, że 30-40% naszych rodaków zainteresowanych jest właśnie takim wypoczynkiem w naturze, a 16% to jest właśnie taki segment wypoczywający w naturze, także bezpośrednio zainteresowani tego typu produktem. Dobre zarządzanie to również spójna promocja pod wspólnym parasolem marki, tworząca spójną komunikację. Ja mam nadzieję, że to jest taki początek nowej ery w rozwoju również turystyki zrównoważonej, bo to jest niezwykły produkt turystyki zrównoważonej. My my jako Polska Organizacja Turystyczna idziemy w kierunku rozwijania, popularyzacji idei turystyki zrównoważonej i w tym roku przeprowadzony zostanie pilotaż obszarów, destynacji właśnie takich zrównoważonych. Mam nadzieję, wierzę w to głęboko, że takiej certyfikacji podda się również szlak Pisanarew i będzie to szlak turystyki zrównoważonej na tym najwyższym według kategorii Polskiej Organizacji Turystycznej platynowym poziomie. I takiego platynowego produktu turystycznego, zrównoważonego, markowego wszystkim nam bardzo serdecznie życzę.
10: Liderem projektu jest województwo podlaskie, a partnerami regionalnymi mazowieckie oraz warmińsko-mazurskie. Katarzyna Sobiek, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego.
1: To właśnie te dwie rzeki Pisa-Narew, dwie piękne rzeki, jeszcze dzikie, których jeszcze nie było za dużo ingerencji człowieka, będą osią naszego produktu turystycznego, który połączy trzy wspaniałe województwa pod kątem i gospodarczym, i społecznym, turystycznym i przyrodniczym. W takim wspaniałym dziele województwo warmińsko-mazurskie jako partner regionalny razem z partnerem lokalnym, czyli Spiszem, włączyli się oczywiście z przyjemnością w ten projekt, ponieważ nasza wschodnia część województwa, gmina Pisz, ma ogromny potencjał turystyczny, który jeszcze nie jest rozwinięty i to jest oczywiście ogromna szansa dla rozwoju i społecznego, i rozwoju gospodarczego. Gałęź gospodarcza jako turystyka jest ogromną, ogromną gałęzią dla naszego województwa. Dzięki turystyce rozwijamy się, dzięki turystyce przyjeżdżają do nas turyści, dzięki turystyce pozyskujemy i środki na rozwój gospodarczy, ale również na rozwój społeczny. Mam nadzieję, że połączenie tych trzech województw będzie skutkowało wspaniałym projektem, wspaniałym produktem turystycznym, dzięki któremu przez wiele, wiele lat będziecie Państwo słyszeli o nazwie Pisa-Narew i będziecie Państwo słyszeli o naszych województwach i usłyszycie o tym, jak dużo turystów przyjeżdża do naszego regionu.
10: To była pełna optymizmu Katarzyna Sobiek, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego. I to tyle w tej godzinie programu. Dziękuję Wam bardzo. Julita Grzywa.
9: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
10: W województwie podlaskim dzięki unijnym dotacjom powstaną kolejne magazyny energii i instalacje związane z odnawialnymi źródłami. Te inwestycje mają wspomóc działania na rzecz ochrony środowiska, ale też obniżyć rachunki za energię elektryczną. W Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku podpisano umowy o dofinansowanie na łączną kwotę prawie 5 300 000 zł, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
2: Odnawialne źródła energii, jeden z głównych celów i priorytetów w obecnej perspektywie finansowej, pokazuje, jak to są ważne i dobre inwestycje. Można powiedzieć podwójnie dobre, ponieważ oszczędzają nasze budżety, ale też nasze środowisko. Ja się bardzo cieszę, że z tych środków skorzystają i gminy, ale także placówki medyczne, szpitale, a można przede wszystkim przedsiębiorcy. Gratuluję świetnie napisanych wniosków, otrzymania tych dotacji i życzę sukcesów w ich wykorzystywaniu.
10: Prawie 3 miliony złotych otrzymał Szpital Wojewódzki w Łomży, między innymi na magazyn energii, mówi dyrektor placówki Dariusz Domasiewicz.
22: Jest to druga inwestycja w OZE. Szpital Wojewódzki jest to szpital nowoczesny i wszelkie takie właśnie nowinki, jak właśnie OZE już u nas są obecne. Korzystamy z tego, wynikają z tego bardzo duże oszczędności. Ta najnowsza inwestycja pozwoli nam uzyskać prawie 1 kW energii produkowanej z paneli fotowoltaicznych, ale taką nowością dla nas będą też magazyny energii, także nie będziemy jakby tracić tego, co wyprodukujemy latem, tylko będziemy mogli to zmagazynować i wykorzystać. Także bardzo dziękujemy za ten projekt, że on się wydarzył i myślę, że szybko inwestycje zrealizujemy i nasi tak naprawdę pacjenci, mieszkańcy będą mogli korzystać z taniej energii, praktycznie darmowej, a my te pieniądze będziemy oczywiście przeznaczać na leczenie i ochronę zdrowia naszych pacjentów.
10: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek.
23: My jako Samorząd Województwa Podlaskiego inwestujemy w odnawialne źródła energii. Pokazują to nasze fundusze europejskie i też mnóstwo wniosków, które wpływa do Urzędu Marszałkowskiego właśnie po to, żeby w ten obszar nowoczesnych technologii zasilania i źródeł energii wejść. Ja bardzo się cieszę, że przed chwilą byliśmy w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży, otwieraliśmy nowy oddział gastroenterologii, a za chwilę Szpital Wojewódzki w Łomży, prawie 3-milionowa dotacja na odnawialne źródła energii dla szpitala. Szpitala Wojewódzkiego w moim mieście. To duże wydarzenie, bo nie tylko Krajowy Plan Odbudowy, nie tylko Fundusz Medyczny, ale aktywność dyrekcji i całego szpitala po to, aby aplikować fundusze europejskie dla Podlaskiego, które są dostępne w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku. To mnie bardzo cieszy, a szpitalowi i wszystkim beneficjentom, z którymi podpisujemy umowy, bardzo serdecznie gratuluję.
10: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mońkach dostało prawie 1 800 000 zł dotacji na budowę instalacji fotowoltaicznej, mówi prezes zarządu Jakub Jackowski.
3: Podwójna korzyść. Po pierwsze, transformacja energetyczna, czyli dywersyfikacja źródeł energii. My jako przedsiębiorstwo energetyki cieplnej już produkujemy energię elektryczną w skojarzeniu, natomiast fotowoltaika, akurat to będzie przeznaczone na fotowoltaikę 0,5 MW, pozwoli nam zdywersyfikować produkcję ciepła, ale i również zbilansować potrzeby elektryczne. Dodatkowo jest to też duża korzyść dla naszych odbiorców, ponieważ ta inwestycja nie wpłynie na zwiększenie cen ciepła i prądu dla mieszkańców Moniek.
10: Białostocka firma Karst otrzymała 141 tysięcy złotych na instalację fotowoltaiczną i magazyn energii, mówi przedstawicielka zarządu firmy Agata Kraszewska.
4: Firma Karst jest firmą, która jest od bardzo dawna, od ponad 20 lat na rynku. Jesteśmy firmą, która zajmuje się produkcją kanałów wentylacyjnych oraz ogólnie zakładaniem instalacji wentylacyjnych i sanitarnych.
10: A gmina Bargów Kościelne otrzymała prawie 300 tysięcy złotych na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w oczyszczalni ścieków i hydroforni, mówi wójt Radosław Wawiórko.
6: Gmina Bargów Kościelne wykona instalację fotowoltaiczną na potrzeby stacji uzdatniania wody w miejscowości Tajno Stare i na potrzeby oczyszczalni ścieków w Bargłowie Kościelnym. Będą też magazyny energii elektrycznej, system zarządzania energią. Ma to przyczynić się do powstania oszczędności w tych obiektach,
10: mówił wójt gminy Bargłów Kościelny.

0: No, zarówno pod względem składu swoich komponentów, które tworzą poszczególne produkty żywnościowe, ale również by była przebadana, co jest zupełną rzadkością na rynku, także pod względem efektów wywoływanych wśród osób, które spożywają dane produkty żywnościowe. Tym zajmują się naprawdę nieliczni i to jest duży eufemizm, bo praktycznie pozostaje to poza obszarem zainteresowania większości europejskich czy też światowych producentów. Dlaczegożby Podlaskie nie miałoby być pierwszym regionem, które podchodzi do swojej żywności nie tylko tak jak dotychczas z wielką dumą z powodu walorów kulturowych, walorów smakowych, ale także, które stawia bardzo duży nacisk na to, bo przynajmniej część z tych produktów mogła być kojarzona z konkretnymi, bardzo dobrze zewidencjonowanymi dowodami działania prozdrowotnego. Coś, co najczęściej pozostaje w sferze różnego rodzaju postulatów, życzeń czy czysto działań marketingowych, może zostać przeniesione na pole działań badawczych. Jesteśmy do tego przygotowani i służymy tutaj województwu podlaskiemu, rolnikom, przetwórcom, producentom właśnie naszą wiedzą, naszą pomocą. Po to, by przynajmniej część, naprawdę część, bo to nie chodzi przecież o jakieś masowe przekierowanie swojej żywności. Absolutnie nie, to jest niemożliwe i byłoby w żaden sposób nieuzasadnione. Ale by przynajmniej część swojej produkcji mogła przekierować również na ten rynek zdrowotny, a ten rynek medyczny. Głęboko wierzymy, że tak znakomici producenci i przetwórcy, jakich ma województwo podlaskie, z których jesteśmy naprawdę dumni, mogą przynajmniej z częścią swojej produkcji zawojować nie tylko jak dotychczas z sukcesem rynki spożywcze, ale także rynki medyczne. I tego im gorąco i szczerze życzymy, a jesteśmy też od tego, by w spełnianiu takich marzeń po prostu im jak najbardziej pomóc. To, co lokalne, może być też innowacyjne. To nie są sprzeczne cechy. To są cechy, które jestem przekonany, że możemy połączyć. Lokalność z innowacyjnością. Podlaskie może i ma szansę stać się liderem innowacyjności w bardzo wielu obszarach. Ten obszar związany z produkcją, przetwórstwem żywności, z badaniem efektów prozdrowotnych i jej składu może być jednym z takich naprawdę bardzo atrakcyjnych obszarów, gdzie nauka z produkcją, z przemysłem, z gospodarką mogą zawrzeć niezwykle, niezwykle doskonale funkcjonujące małżeństwo. I jesteśmy do tego gotowi. Traktujemy to jako część naszej misji. My oczywiście mamy swoje bardzo ważne misje jako Uniwersytet Medyczny i kluczowe związane z leczeniem pacjentów w naszych jednostkach klinicznych, z nauczaniem przede wszystkim przyszłych kadr medycznych, ale kolejną naszą ważną misją jest wychodzenie do społeczności. Wychodzimy na bardzo wiele różnych sposobów, mogą Państwo o tym przekonać, jest podczas bardzo wielu naszych różnych aktywności, ale ta, o której mówimy, jest niezwykle istotnie związana z tym, czym jest województwo podlaskie? Jaką ma charakterystykę? Czym się odróżnia od innych miejsc w naszym kraju i w tej części Europy? Olbrzymim atutem poza wspaniałą przyrodą, kulturą są ludzie, którzy potrafią produkować wspaniałą żywność. Potrafią przetwarzać w sposób doskonały tę żywność. A my chcemy pomóc, by ta żywność zyskała także miano żywności, co do której efektów zdrowotnych będziemy mieli nie tylko przypuszczenia czy życzenia, ale po prostu pewność. I bardzo chcemy w tym pomóc. Serdecznie dziękuję za tę inicjatywę. Jesteśmy gotowi do tej współpracy i wierzę, że będzie ona też zaczynem do pogłębiania tej współpracy na kolejnych również polach.
1: Kluczowym filarem inicjatywy jest Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego, które ma w swojej bazie ponad 400 różnych pozycji, mówi Bogdan Dejuk, członek zarządu województwa podlaskiego.
2: To nasze dziedzictwo kulinarne jest naturalnym elementem dziedzictwa naszego regionu. Tego, czym szczycimy się w skali kraju, ale i Europy. Mówimy o naszym środowisku, mówimy o dziedzictwie kulturowym, mówimy o atrakcjach turystycznych, ale nigdy nie zapominamy dziedzictwa kulinarnego. Centrum Produktu skupia ponad 300 już producentów lokalnych. Nie ma prawie że tygodnia, aby kolejny producent, patrząc na zaangażowanie, działalność i wsparcie ze strony samorządu województwa podlaskiego ich działalności, nie chciał przystąpić do naszego Podlaskiego Centrum Produktu. A to jest prawie 400 samych produktów. To jest także to wsparcie Uniwersytetu Medycznego, to jest wsparcie również naszego programu certyfikacji produktów, ponieważ od początku działania, od 2 lat, zawsze wspominaliśmy podczas spotkań z producentami. To nie jest tylko sam akt włączenia producenta do Podlaskiego Centrum, ale także

0: dbając właśnie o sam produkt, o recepturę, nieraz przekazywano z pokolenia na pokolenie od dziesięcioleci, ale także jest konieczność utrzymania właściwego poziomu i jakości produkowanych, wytwarzanych w oparciu o te receptury produktów. Dlatego ważne jest i to dodatkowe wsparcie ze strony Uniwersytetu, badanie naszych produktów, to od razu no, do potęgi wręcz podnosi wartość naszych produktów, naszych producentów.
1: Produkty z podlaskich gospodarstw mają uzyskać medyczne certyfikaty po przebadaniu przez naukowców, mówi profesor Katarzyna Socha, prorektor do spraw rozwoju i współpracy z otoczeniem gospodarczym, kierownik Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2: Żywność funkcjonalna rzeczywiście jest jednym z takich priorytetowych obszarów badawczych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. I dzisiaj formalnie podpisujemy porozumienie z Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego, ale chciałam podkreślić, że my tak naprawdę współpracujemy z Państwem już od lat, tak? Bo wśród tych kilkuset produktów tak, znajdują się m.in. naturalne miody pszczele, znajdują się inne surowce pszczele. Przecież my tymi badaniami zajmujemy się od lat, też uczestniczyliśmy w organizacji podlaskich biesiad miodowych, tak, ale też przecież w tej bazie produktów znajdują się różnego rodzaju ekologiczne warzywa, owoce, kiszonki wartościowe, które korzystnie wpływają na naszą odporność, na stan naszych jelit, przyprawy różne, rośliny przyprawowe właśnie też o działaniu jak najbardziej prozdrowotnym, najbardziej leczniczym, tak, też sery z różnego rodzaju dodatkami, które mogą stanowić właśnie o tych walorach prozdrowotnych, tylko po prostu trzeba to wszystko jeszcze przebadać. Tak, i tutaj my jako Uniwersytet Medyczny w Białymstoku mamy ogromne możliwości badawcze, zarówno pod względem badania jakości tych produktów, ale też możemy przebadać tą żywność na modelach przedklinicznych, ale też już w standardzie badania klinicznego na pacjentach z poszczególnymi schorzeniami. Tak, i takie właśnie projekty realizujemy. Sama żywność funkcjonalna nie ma oddzielnych przepisów prawnych. Tak, ona podlega pod ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia i no, zawiera tak zwane składniki bioaktywne, które w określonej ilości muszą się w tym produkcie znajdować, żeby producent mógł zastosować tak zwane oświadczenie zdrowotne. Tak? I takie oświadczenia są zatwierdzone przez Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, ale one są dla pojedynczych składników, tak? A tak naprawdę nie ma badań co do całych produktów. Tak? I my tutaj właśnie współpracując z Państwem proponujemy właśnie tego rodzaju wspólne projekty, gdzie my już kompleksowo całe produkty, tak, będziemy mogli przebadać na tych właśnie poszczególnych modelach i potwierdzić właśnie ten efekt prozdrowotny. A wiadomo, że świadomość konsumentów wzrasta. Też wzrasta też ilość chorób dietozależnych, więc no, taka potrzeba niewątpliwie jest. Rynek żywności funkcjonalnej naprawdę w globalnym rynku przetwórstwa spożywczego bardzo się rozwija. Także tutaj my też no, chcemy wyjść naprzeciw. Tak, też wiedza o składnikach bioaktywnych, dostępność tych składników bioaktywnych. I teraz no, wiadomo, że mamy różnego rodzaju chociażby owoce egzotyczne, które możemy sprowadzić tak naprawdę z całego świata. Ale no, żeby one trafiły do nas w odpowiedniej formie, żeby miały ten atrakcyjny wygląd, no to muszą być traktowane różnymi środkami, tak? A tutaj mamy możliwość skorzystania z tych produktów lokalnych, często właśnie z certyfikatem gospodarstwa ekologicznego, który nam będzie gwarantować, że nie będzie tych pozostałości pestycydów.
1: Uniwersytet Medyczny realizuje już w tym obszarze projekt INFIRE za grant w wysokości ponad 8,5 miliona złotych. W jego ramach powstały innowacyjne zupy, koktajle i przekąski, które właśnie przechodzą badania kliniczne. Całość wpisuje się w strategię Doliny Rolniczej 4.0, czyli ekosystem innowacji o wartości 45 milionów złotych.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku tworzy archiwum poświęcone mniejszości białoruskiej w Polsce. Instytucja zachęca mieszkańców regionu i całego kraju do przekazywania rodzinnych dokumentów, fotografii i pamiątek, które pomogą zachować pamięć o historii, języku i kulturze tej społeczności. Centrum działa ponad 2 lata i realizuje liczne ambitne projekty. Więcej na ten temat opowie nam wicedyrektor Ilona Karpiuk.
4: W naszej działalności właśnie Centrum Kultury Białoruskiej myślę, że pamięć to jest jedna z nadrzędnych, co nas napędza. Również dlatego, że zajmujemy się kulturą współczesną, zajmujemy się diagnozą też potrzeb lokalnych, tym czego potrzeba, powiedzmy gdzieś tam, gdzie żyją Białorusini na Białostoczyźnie, w gminach mniejszych czy powiatach, bo oprócz Białegostoku działamy na całej Białostoczyźnie. I oczywiście te potrzeby i diagnozy są ważne, a z drugiej strony pamięć jest dla nas o tyle istotna, że ona buduje też tożsamość. I przez dziesięciolecia ona była bardzo trudna dla tej społeczności mniejszościowej. I zawsze mniejszości pielęgnują sobie trudną pamięć. I ta trudna pamięć też w naszej działalności jest w zasadzie każdego dnia. Dlatego też zdecydowaliśmy się od samego początku, jak tylko powołaliśmy centrum, do projektu budowy Archiwum Białoruskiego. Nazwa była robocza, ale chyba zostanie z nami. Archiwum Białoruskie, czyli staramy się dokumentować życie na Białostoczyźnie, na pograniczu polsko-białoruskim, poprzez zdjęcia, poprzez dokumenty, poprzez czasopisma, poprzez wydawnictwa, ale też bardzo dużo książek mamy i w zasadzie myślę, że jednym z naszych dążeń będzie, oprócz tego, że będziemy pielęgnować to archiwum i udostępniać to archiwum, zresztą wspomniałam o ruinach Białorusi w wydawnictwie wspólnym z Arsenałem, tam też pojawią się już fotografie z naszego archiwum. To też dla nas cenne, że już przez ponad 2 lata zbieramy te świadectwa i już mieliśmy możliwość po prostu pokazania ich szerszej publiczności w takim wydawnictwie. To jest ważne dla nas, bo też pokazuje nam, że ma to sens. Ale poza tym też zwracają się do nas osoby indywidualne, które mają różne archiwa w domach, czy po dziadkach na przykład, tak? Czy wiedzą, że mają jakąś wartość dla danej społeczności, ale też na przykład nie ma w rodzinie kogoś, kto przejąłby tę pasję i mógłby coś z tym zrobić. Więc co z tym zrobić? No właśnie to jest dobre miejsce, że ta pamięć społeczności białoruskiej może zostać zachowana poprzez to, że właśnie staramy się zbierać, zabezpieczyć i w przyszłości będzie to miało swoje miejsce, będzie mogło być udostępniane tym wszystkim, którzy będą mieć taką potrzebę. Prezentowaliśmy bibliografię, którą napisała pani Walentyna Szwed wspólnie z księżnicą podlaską. Bibliografię jej męża, Wiktora Szweda, niezwykłego poety naszej społeczności i poety białoruskiego, ale też jakby przynależnego do tego, powiedziałabym, też polskiego żywiołu kulturowego. I wydawałoby się, no komu jest potrzebna dzisiaj bibliografia, tak rozległa, którą wykonała pani Walentyna. Ale wciąż powracamy i na uczelniach ludzie powracają i wciąż powstają publikacje i wciąż gdzieś do tego materiału wracamy. Ludzie wracają też do jakichś wspomnień swojego życia. Na prezentacji pojawiały się też osoby, które opowiadały o swoich doświadczeniach spotkań w dzieciństwie z poetami. Jakie to było ważne, gdy poeta przyjeżdżał do wiejskiej szkoły i nagle ktoś, kto wydawało się po prostu kimś takim odległym, zupełnie nienamacalnym albo takim mitycznym, pojawiał się w szkole wśród dzieci i to było niezwykłe doświadczenie. W jakiś sposób opowiadamy o tej rzeczywistości, która była, ale też na tych fundamentach pamięci myślę, że jesteśmy w stanie skuteczniej po prostu zajmować się współczesną kulturą.
5: W Białymstoku po 30 latach udało się w końcu powołać instytucjonalnie Centrum Kultury Białoruskiej. To ponad 2 lata już. Jak byś podsumowała to, co się wydarzyło?
4: To bardzo intensywne 2 lata. Po pierwsze, ciekawe doświadczenie budowania instytucji od zera, bo tak, my do dzisiaj jeszcze mieścimy się w biurach wynajmowanych w Urzędzie Marszałkowskim, więc jest to niewielka przestrzeń jak dla instytucji kulturalnej, ale to nas też zmusiło przez te 2 lata do budowania partnerstw, takich naprawdę często takich już powiedziałabym systemowych, bo podejmując współdziałanie z jakimiś ośrodkami kultury na terenie naszego województwa, czy instytucjami gminnymi, wiemy, że my to robimy już na długie lata i jest to dla nas bardzo ważne, bo to jest podstawa naszej działalności. I myślę, że to, że nie mieliśmy na początku swojej siedziby, też nas właśnie zmotywowało do tego, ażeby w jakiś sposób wybadać pole kultury i współdziałania w obszarze kultury. Wiemy, jakie mamy możliwości, jakie mamy ograniczenia, wiemy, na co sobie możemy pozwolić, gdzie będą trudności. Więc te 2 lata były takie bardzo mocno testowe. A z drugiej strony...
5: Miałaś ten luksus. Luksus i pewnie też duży stres i duże wyzwanie budowania od podstaw. Bo często trafiamy w jakieś miejsce no i widzimy, że wiele rzeczy nie działa tak, jak powinno. A tu? Czy łatwo zbudować ideał, czy właśnie nie?
4: Bo oczywiście, że jest bardzo trudno, bo oczywiście i w zespole, małym zespole, nas jest na chwilę obecną 10 osób i w takim małym zespole oczywiście kontakt jest bardzo bezpośredni. To nie jest tak, że musimy do siebie dzwonić po piętrach i czekać na reakcję, po prostu rozmawiamy ze sobą. Więc z jednej strony jest to duży plus, z drugiej strony też pewne rzeczy nie da się zauważyć w takim codziennym działaniu, ale też cenię sobie to, że możemy właśnie bezpośrednio często z zespołem rozmawiać i na bieżąco omawiać pewne rzeczy, albo to, co nam nie wyszło, albo to, co możemy poprawić. Więc jest to rzeczywiście jeden z plusów. Z drugiej strony no, jakby mamy bardzo mało przestrzeni i to też bardzo mocno wpływa na nasze możliwości rozwoju, więc informacja, która gdzieś tam poszła w eter, że zmieniamy przestrzeń. Jest dla nas naprawdę niezwykle motywująca, bo trochę rozwiniemy swój zespół. Od 1 czerwca będziemy się mieścić przy ulicy Warszawskiej 1A. Czterokrotnie w zasadzie powiększamy swoją powierzchnię działania, więc to da nam możliwość rozwoju i zespołu, co jest jednak potrzebne, bo działając i w Białymstoku, i poza Białymstokiem, potrzebujemy osób takich, które sprawdzają się w działaniu, które merytorycznie są już mocno zbudowane, ażeby były realnymi partnerami dla współpracy z innymi podmiotami, jednostkami, organizacjami. Więc w tej działalności merytorycznej to jest rzeczywiście zespół niewystarczający, więc bardzo mocno się cieszymy. A poza tym jako centrum dotychczas nie mieliśmy też takiej przynajmniej minimalnej przestrzeni na to, żebyśmy się mogli we własnej siedzibie spotkać w ramach jakiegoś spotkania, prezentacji, małej wystawy. I to bardzo jest pomocne w takiej codziennej działalności, kiedy wiesz, że masz przestrzeń, którą możesz zaaranżować na własne potrzeby, a nie za każdym razem szukać u partnera wolnego terminu. To rzeczywiście czasami deprymuje. Ale tak, jest to dla nas pozytywna perspektywa, chociaż oczywiście dalej partnerstwa będą podstawą naszego działania i w Białymstoku no, nie zagramy w swojej siedzibie spektaklu teatralnego, a ten rynek teatralny na przykład białoruski jest w takim też dużym tempie rozwoju, bo też sporo osób przyjechało, które po prostu mają ze sobą background bycia całe życie aktorem. Trudno jest po prostu przyjechać do Polski i zmienić w 100% zawód, kiedy całe życie poświęciło się na wykształcenie i na pracę na scenie teatralnej. I odcięcie się od tego po prostu może być jakimś dramatycznym po prostu momentem w życiu. Dlatego białoruscy aktorzy często i z tego słynnego teatru Kupały, który był nadrzędnym teatrem narodowym w Mińsku, i aktorzy, którzy mieli też ze sobą inne doświadczenia. Jest bardzo dużo grup teatralnych, które produkują stale spektakle i chciałoby się też po prostu je pokazywać, bo opowiadają w interesujący inny sposób często niż to, co znamy z naszych scen teatralnych. Oczywiście też często w teatrze pracują ze swoimi dramatami, które przeżyli w rodzinnym kraju i opowiadają też o dramatach tej zmiany, która ich dotknęła. Ale na przykład ostatnio można było usłyszeć o naszym centrum w kontekście spektaklu Bieżeńcy 1915. Warto o tym wspomnieć, bo to z kolei artyści białoruscy, przede wszystkim białoruscy, którzy sami są w tymże bieżeństwie, tak? Czyli sami są w migracji, a opowiadają o bieżeństwie sprzed ponad 110 lat. I zbudowanie spektaklu na podstawie książki Anety Prymaki, która jest po prostu wielkim tomem, wielką opowieścią o tym dramacie ludzkim sprzed ponad wieku, oni w skondensowanej, godzinnej formie opowiadają, a jednocześnie spektakl ma dodatkowo jeszcze jedną warstwę, tak? Bo o tym bieżeństwie, przymusowym uchodźstwie opowiadają ludzie, którzy sami są w przymusowym uchodźstwie. Więc ten ładunek emocjonalny tego spektaklu jest po prostu gigantyczny. I myślę, że takie projekty też w nas w jakiś sposób motywują do szukania tematów, do szukania ciekawych inicjatyw, które możemy jako centrum też wspierać. Zresztą sami, mimo tego, że nie mamy ani sceny, ani nie mamy zaplecza, w biegu roku zrealizowaliśmy premierę teatralną skierowaną do młodego widza w zasadzie, ale to też wiąże się ze stuleciem ówczesnym urodzin wspomnianego już przeze mnie poety Wiktora Szweda. Ale spektakl zbudowany trochę na biografii, a trochę na jego tekstach. Opowiadany współczesnym językiem, bo piosenki są często tam rapowane przez młodych aktorów. Występują dzieci, które grają też na instrumentach. On jest bardzo muzyczny ten spektakl, tak? Bardzo dużo środków i lalki, bo Asia Troc, która odpowiadała i za scenariusz, i za reżyserię tego spektaklu, która na co dzień pracuje w Teatrze Czrewo i też zajmuje się tym gruntem języka i białoruskiego, i gwarowego, zrobiła fenomenalną pracę z dziećmi, z aktorami. I myślę właśnie, że to jest taki przykład tego, że nawet jeżeli nie mamy dostatecznych przestrzeni, nawet jeżeli nie mamy dostatecznych narzędzi, to jeśli się chce, to można. I myślę, że to są nasze główne wyzwania. Mimo różnych braków, szukanie takich przestrzeni, w których można realizować świetne projekty. Stale pracujemy w terenie. Pracujemy ze szkołami, co jest dla nas bardzo ważne. Czyli proponujemy różne formy spotkania z kulturą białoruską dla uczniów, którzy się uczą języka białoruskiego w szkołach na Białostoczyźnie, ale nie tylko. Jakby często dotyczy to po prostu szkół, w których się uczą dzieciaki i chodzą na białoruski, ale też poznają i różne techniki tylko dzielnicze. I mieliśmy warsztaty na przykład w szkole podstawowej numer 3 w Bielsku. Tam dla starszych grup były też warsztaty dziennikarskie, więc bardzo różne formy proponujemy szkołom. Pokazujemy, że można na różne sposoby też pracować, dawać młodzieży też wyobrażenie o kulturze na różne inne sposoby niż codzienna praca w szkole.
1: To była Ilona Karpiuk, wicedyrektor Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku.
3: Sportowy Białystok.
1: W Białymstoku rozpoczyna się sezon turystyczny, ale także sezon sportowy. Przed nami liczne biegi oraz inne imprezy, na przykład na stadionie lekkoatletycznym w Zwierzyńcu. Co jest w najbliższym czasie planowane, opowiedział nam kierownik stadionu Rafał Gosk.
6: tym roku, jak zwykle, organizujemy kilkanaście różnorodnych imprez sportowych, które przyciągają zarówno uczestników aktywnych, jak też kibiców. Dzięki temu, myślę, każdy może znaleźć coś dla siebie. Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rokrocznie organizuje około 15 różnych imprez. Ja pozwolę sobie wymienić takich kilka głównych i właśnie 31 maja czeka nas meeting gwiazd na rynku Kościuszki. To już jest 8 edycja tej imprezy. Odbywa się na rynku Kościuszki, gdzie budujemy specjalne miasteczko z trybunami na 1100 osób. Myślę, że większość naszych słuchaczy doskonale już tą imprezę zna. Wpisała się już ona jakoś w koloryt tego rynku Kościuszki. Cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Oczywiście, o ile aura na to pozwala. Mamy 3 konkurencje. Pchnięcie kulą kobiet i mężczyzn, skok o tyczce mężczyzn oraz skok z wyż kobiet i mężczyzn. I to będzie taki doskonały, myślę, przedsmak tego, co czeka nas w lipcu, ponieważ będziemy mieli świetnych sportowców, tyle że z całego świata, w 3 konkurencjach, więc jak ktoś chce poczuć klimat tego, co czeka nas w lipcu, serdecznie zapraszam. 31 maja, godzina 16:30, rynek Kościuszki. I wkrótce Plum Equiden, sztafeta maratońska, też taka impreza, która co roku odbywa się już właśnie na wspomnianym stadionie lekkoatletycznym, czyli nie tylko zawodowcy, ale też stadion chętnie przyjmuje biegaczy amatorów, 13-14 czerwca i tak jak zwykle Plum Equiden Mini, to w sobotę 13 czerwca, 4-osobowe drużyny, natomiast 14 czerwca sztafeta maratońska 6-osobowa oraz kilka lat temu wprowadzona sztafeta 4-osobowa po 5 km. Zawody cieszą się olbrzymią popularnością. Wystarczy wspomnieć, że w zawodach dziecięcych w ubiegłym roku startowało 350 4-osobowych ekip, czyli ponad 1200 dzieciaków jednego dnia biegały na tym stadionie. 24-26 lipca to już wspomniane Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. 16 sierpnia już od 2015 roku organizujemy Elemental Tri Series. To są Mistrzostwa Polski w triatlonie na różnych dystansach, czyli 16 sierpnia Ośrodek Sportu Wodnej do Ilidy. Myślę, taka jedna z naszych szlagierowych też imprez to już będzie 25. edycja świąteczny nocny maraton pływacki na pływalni sportowej. 5 grudnia drużynowe zawody, które od lat właśnie w grudniu się odbywają, trwają 8 godzin od 22 do 6 rano, podczas których 12 ekip płynie, kto przepłynie najdłuższy dystans. Tutaj warto wspomnieć, że w zeszłym roku te 12 ekip przepłynęło 336 km. No i na koniec jeszcze wspomnę o takiej naszej imprezie, która to już 18 rok, Białostocka Liga Sportu, całoroczna inicjatywa, która umożliwia amatorskim drużynom regularną rywalizację. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka i tenis stołowy, 7 dni w tygodniu, właściwie cały rok bez przerwy. Takie ligi się odbywają. Warto zajrzeć na naszą stronę blsbialystok.pl, gdzie są wszystkie informacje, zapisy, jak do tej imprezy się zapisać i w jakich dyscyplinach można uczestniczyć.
1: Czy w tym roku jeszcze można się zapisać, czy już za późno?
6: Do Białostockiej Ligi Sportu można. Zapisy trwają cyklicznie. Jedna liga się kończy, druga się zaczyna, dlatego odesłałem do strony. Tam zawsze są aktualne informacje, kiedy dana liga się kończy i kiedy jest czas na to, żeby zapisać się do którejś z drużyn, czy też założyć własną i zapisać się do ligi.
1: To jest piękna motywacja na wiosnę. Założyć drużynę, na przykład piłkarską.
6: Tak jest, na przykład piłkarską. Wiele nie trzeba, tutaj trzeba po prostu kilku pasjonatów, amatorów, zawiązać drużynę, zapisać się u nas i startować w zawodach.
1: I można w ten sposób zacząć przygodę, kto wie, czy nie ze sportem, no może zawodowym, to przesadzam, ale...
6: No nie jest to przesada, ponieważ z naszej Białostockiej Ligi Sportu często zawodnicy trafiają też do tych lig, powiedzmy już, no może nie zawodowych, ale zrzeszanych przez związki. Czy to w siatkówce, czy to w piłce nożnej. To jest taka wymienność. Troszeczkę ludzie pograją tam, wracają do nas, z kolei też zaczynają u nas, później trafiają na te boiska już, powiedzmy, zawodowe.
1: To wszystko, co pan opowiedział, to jest naprawdę dowód na to, że w Białymstoku, jeżeli ma się chociaż trochę pasji i chęci do tego, żeby się ruszać, nie można się nudzić.
6: Nie można się nudzić. Myślę, że tutaj najlepiej pokaże nam to liczba. W ubiegłym roku w naszych wszystkich imprezach czynnie wzięło udział około 8 tysięcy zawodników. Widać, że białostoczanie chętnie idą w stronę sportu.
1: I to tyle w tej godzinie programu. Julita Grzywa. Dzięki.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
7: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: Raz, dwa, trzy.
2: Nie licz, i tak trudno zliczyć, bo salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl ma w ofercie ponad 3000 opraw. Do tego markowe soczewki okularowe i kontaktowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością, twarde soczewki na storze grogówki oraz soczewki kontaktowe na astygmatyzm i prezbiopię. Przyjdź, a dopasujemy odpowiednie dla Ciebie. Salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl. Ulica Sienkiewicza 6. www.raz23okulary.pl.
3: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.